PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym

intencje. Łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

słuchać, jeść, jeść.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

sorry. Ty nie masz czasu na gierki, ja znowu spadłem w dłoni. Ciężko utrzymać na wodze nerwy w tej paraboli. Uczymy się jak być wściekłym, a zaraz anatomii. To co gadasz już mnie nie boli. I że się w kółko powtarzam, w sumie to anafory. Problemy biorę za banał, w szafie chowam upiory. W głowie spory bałagan, a zaraz wpadają ziomy. Czas się kończy, to już doliczony. A każdy demon już zadomowiony. Może już pora być zadowolonym.

0: To na zegarze mamy już godzinę 6:00 i tak mi się wydaje, że absolutnie nie ma sensu marnować dnia i wylegiwać się w łóżku. Nie wiadomo, do której godziny trzeba się zerwać z łóżka, szybko umyć, szybko ogarnąć i zacząć korzystać z tej przepięknej pogody. No, po ostatnich kilku dniach to naprawdę jest kolosalna zmiana. Nie ma jak przyjechać do pracy motocyklem wreszcie i cieszyć się tym, że jest zdecydowanie cieplej i będzie cieplej, a dodatkowo jeszcze będzie zdecydowanie więcej słońca. No, nawet gdyby ktoś teraz wyszedł na balkon i chciał to przetestować, to jeszcze spokojnie, jeszcze bez chóra optymizmu. 6 stopni mamy teraz w Jeleniej Górze, według termometrów IMGW, a 15 stopni mamy na Helu, ale będzie zdecydowanie cieplej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Same dobre informacje pogodowe mam dzisiaj dla was, bo dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i na wschodzie okresami tylko wzrastające do dużego. Na krańcach południowo-wschodnich lokalnie mogą się pojawić delikatne, przelotne opady deszczu, ale naprawdę delikatne i to jeszcze dodatkowo tak w drugiej połowie dnia i tak bardziej zaawansowanej. Temperatura maksymalna dzisiaj od 21-22 stopni na północnym wschodzie i wschodzie, a także na wybrzeżu, miejscami na obszarach podgórskich około 24 stopni. Zobaczymy na termometrze w centrum i 29 na zachodzie, a będzie jeszcze cieplej jutro chociażby. Jutro spokojnie przekroczymy 30. Taka nagła fala upałów, takie nagłe uderzenia. W poniedziałek już się popsuje, więc korzystajmy, ile fabryka dała. Wiatr dzisiaj słaby, okresami umiarkowany z kierunków zachodnich i ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1001 hektopaskali. No i jeszcze przewiduje się spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie ma jak przyjechać do pracy motocyklem. Uwielbiam. 2 minuty po godzinie 6:00, lewa w górę, Kuba Marcinowicz. Dzień dobry.

0: To już prawie 10 minut po godzinie 6. Ależ narobiłem. Ewa, ile?
1: Co się stało? Daj
0: spokój. Ja powiedziałem, że... No właśnie trochę tak, no mam wrażenie, niektórym sen. Żeby wstawać, bo szkoda dnia, bo piękna pogoda, aura,
1: ale
0: super.
1: To prawda jest.
0: No i dostaję wiadomość. Posłuchałem się pana rady.
1: No.
0: Już nie śpię. O. Ale to mam wrażenie, że z takim lekkim wyrzutem.
1: Nie, to jest... W ogóle źle to przeczytałeś. To jest... Posłuchałem pana rady i już nie śpię.
0: A, w ten sposób.
1: Dobra, ja uważam, że tak.
0: Widzisz, to nie wiem, dlaczego jakoś tak odczytałem to zupełnie inaczej. Dzień dobry, panie Kubo.
1: A są kropki?
0: Nie ma. Ale jest jedna kropka nienawiści,
1: no
0: niestety.
1: Właśnie.
0: Jest jedna kropka, więc
1: czyli
0: nie wiem, co gorsze.
1: Troszeczkę. No tak.
0: Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, pani Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Wszystkim państwu, osobie realizującej, Eldar dzisiaj po drugiej stronie. Dzień dobry. No i szerokości. I lewa w górę. Miłego weekendu. Marek, pozdrawiam. Lewa w górę, zdecydowanie dzisiaj warunki fantastyczne, więc wstajemy i ruszamy. Kto dzisiaj i dokąd się wybiera? Czekamy na wiadomości, można pisać. No dajcie znać, ja dzisiaj zamierzam też pojeździć, ale cudnie.
1: No ma być dzisiaj
0: pięknie.
1: I jutro ile? 29, 28,
0: a
1: pięknie.
0: A później jutro 30.
1: 29.
0: 30. Ja mam lepsze prognozy, 30. Więc pięknie.
1: Dobra, nie będziemy się licytować, o to nie jeden
0: dokładnie.
1: Stopień.
0: Dokładnie, jak daj przecież przez chwilę mieliśmy 7 rano, nie? Więc co
1: no,
0: się
1: ale dzisiaj było rano, jak jechałam, 12, więc dosyć chłodno.
0: Na szczęście podgrzewane manetki i podgrzewane siodło robią robotę, więc nie poczułem specjalnie.
1: Sprytnie.
0: Przeleciałem błyskawicznie. 10 minut po godzinie 6. Ewa Mierzejewska.
1: Dzień
0: oficjalnie
1: dobry,
0: dzień
1: jeszcze.
0: Dobry. Będzie przyglądać się dzisiaj trasom i będzie was informować i będzie was uprzedzać zawczasu, że coś się na nich dzieje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i bardzo chciałabym powiedzieć, że nie ma żadnych utrudnień, ale niestety wtedy musiałabym skłamać, więc zacznijmy od S8. Tutaj taka sytuacja w nocy, że wywróciła się ciężarówka na drogę i niestety całkowicie zablokowała przejazd na wysokości węzła Konotopa. Z tego powodu wyznaczono objazd drogą krajową numer 92 i albo można też pojechać S2 przez węzeł Opacz. Tutaj służby obiecywały, że utrudnienia w tym miejscu zakończą się około godziny 5, ale na razie nie mamy potwierdzenia tej informacji, że rzeczywiście tak się stało. Jest to trudne na razie do weryfikacji, dlatego że jest małe natężenie ruchu w tym miejscu. W związku z tym na dwoje babka wróżyła. Nie widać tutaj całkowitej blokady. Być może udało się już zepchnąć ten samochód ciężarowy częściowo z trasy. Będziemy to oczywiście monitorować. Droga krajowa numer 92 na Mazowszu, czyli właśnie ta trasa, którą wyznaczono objazd, ale na innym odcinku, na trasie Kałuszyn-Mińsk-Mazowiecki. Tutaj problemy w ruchu są w pobliżu Ryczołka. Tutaj z kolei samochód ciężarowy wjechał do rowu na 532 kilometrze. Przejazd także jest całkowicie niemożliwy. I tutaj to dość świeża sprawa, bo o 4 doszło do tego zdarzenia i około 7 trasa ma być ponownie przejezdna. Dobra informacja jest z A4 między węzłami Godzieszów i Bolesławiec. W pobliżu węzła Bolesławiec odblokowano przejazd. Tam wcześniej zepsuła się ciężarówka i szybko udało się usunąć drogę. Jest w kierunku Wrocławia. Był zablokowany jeden pas na 42 kilometrze. Tu już przejazd odbywa się bez przeszkód. Podobnie na S12 na trasie między węzłami Piaski Zachód i Świdnik, czyli na Lubelszczyźnie w pobliżu Bystrzejowic pierwszych. Tu samochód osobowy uderzył w bariery w pasie rozdziału. Jedna osoba została ranna, była zwężenie w kierunku Radomia. No i tutaj także przejazd jest już możliwy całą szerokością jezdni.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was dzisiaj o poranku? Jakie macie plany i dokąd dzisiaj jedziecie, ale przede wszystkim czym? No lewa w górę, jakby ktoś pytał.

0: nowy plan.
1: No to proszę bardzo, czyli jednak zadziałało. Nie ma spania, jest jadą. Zwiedzanie. Jadą, jadą. Dobrze. Proszę bardzo, tutaj się pojawiły wiadomości w naszej aplikacji. Witam z żoną, lecę do Chłopowa. Sprawdzicie, jak tam ścieżka. Paweł Skii.
2: Oczywiście.
1: A Paweł Skii jeszcze przed chwilą dopisał w poprzedniej wiadomości, nie napisałem skąd jadę. Czyli uderzył się w piersi, mówi, ale przecież jadę z Aleksandrowa Łódzkiego do Chłopowa z żoną Agnieszką. To żonę Agnieszkę już zapamiętaliśmy.
2: Tak, żonę Agnieszkę tak. Wiesz co, no i teraz z tego co widziałam, jak już pisał drugą wiadomość, to już był w okolicach Włocławka, więc ja sprawdziłam od Włocławka.
1: Tak, za Włocławkiem.
2: No. Właśnie. No i co? No i właściwie to mamy tylko ten odcinek na A1, no bo jak się domyślam, że jak już jesteście w okolicach Włocławka, no to jedziecie już A1. Tu jest ten odcinek między Nowymi Marzami a Warlubiem na jezdni w kierunku Gdańska. Jest remontowany, tu jest zwężenie i tutaj się korkuje. Widać niewielkie spowolnienie już także teraz, ale poza tym same dobre. Aha, nie poczekaj jeszcze.
1: Oho, ale...
2: Między Kierwałdem, bo tutaj rozszerzyłam i między na wysokości Pelplina też zwężenie i też niestety na jezdni w kierunku
1: Gdańska.
2: Ale to
1: się korkuje czy spowolnienie?
2: Spowolnienie. Na razie spowolnienie i ten remont, więc tutaj gdybyście jechali parę godzin później, to bym zdecydowanie radziła 91. Teraz mam wrażenie, że nie ma takiej potrzeby zwłaszcza.
1: Ja powiem na pocieszenie, że czasami autostrada to dobrze, jak jest remontowana i trzeba zwolnić się, bo jest ograniczenie prędkości, bo jak tak człowiek leci te 120,
2: tak
1: 130, 140
2: i, tak, no tak.
1: I nagle musi zwolnić, jakby to jest trochę inny odbiór rzeczywistości, więc tak. Ja nie narzekam, więc proszę jechać bezpiecznie i spokojnie. Elwira i Michał z Citana piszą do nas, witam, a my na urlop, trasa Kalisz-Poznań, ładna i przyjemna, cel Mrzeżyno.
2: Kalisz-Poznań, Mrzeżyno. Dobra, Kalisz-Poznań bez żadnych problemów tutaj
1: no,
2: widzę i to niezależnie czy A2, a pewnie A2, czy S11 i 11, a później S3, też czysto do Szczecina, bo ja już sprawdziłam ten cel właściwy, czyli Mrzeżyno.
1: Destynacja.
2: No i S6. Myślę, że kiedy już będziecie właśnie między Szczecinem a Mrzeżynem, to tam lubi się przekorkować, mówiąc szczerze. Między A6 a S3 na wysokości, tutaj ten odcinek Szczecin-Goleniów jest taki bardzo problematyczny zazwyczaj, ale można sobie pojechać trasą krajoznawczą przez Szczecin, wokół Jeziora Dąbie i wtedy omija się ten
1: korek. A pogoda jest fantastyczna, więc korzystajmy z tego i jeździmy dzisiaj trasami turystycznymi. Lewa w górę dla wszystkich motocyklistów, którzy szykują się na wyprawę.
2: Potem już czysto do tego Mrzeżyna, tylko trzeba pamiętać o tym, że będzie dzisiaj tłok na trasach lokalnych nad morze.
1: Będzie.
2: Tu nie będzie inaczej.
1: No ale to zimny łokieć jest szansa, żeby się trochę polansować na bulwarze.
2: Ja myślę, że jak siedzi na urlop,
1: to super.
2: Spokojnie.

0: proszę, proszę. Cześć całe PRK. Dziś od rana pomykam sobie Solarisem Urbino, chyba to jest, ale tutaj literka zniknęła. Urbino 12 w komunikacji miejskiej. Potwierdzam z tym słoneczkiem. Pięknie już w Grudziądzu świeci. Zapraszam do Grudziądza, no tak. Bo przecież dzisiaj wieczorem lato z radiem i Telewizją Polską, czyli jedynką polskim radiem. No i to będzie wyjątkowy czas, który będzie, w którym
1: wszystko się zgadza.
0: Będzie nadawać jedynka
1: tylko chciałam z tylko zauważyć, że nie wiem, no. O której Piotr z Grudziądza kończy swój dyżur, tak. Ale my będziemy tam od 9:00, w sensie jedynka.
0: Tak jest, więc ja bym
1: będzie nasz Patryk Berliński.
0: Albo jeździłbym tym Solarisem właśnie
1: będzie
0: do
1: Dagmara.
0: Nich tam na piknik lato z radiem.
1: Tak myślisz, że można podwozić?
0: Tak jest, tak
1: bardzo
0: jest.
1: Świetny pomysł. Świetny.
0: I myślę, że szef nie będzie miał nic przeciwko.
1: A może akurat Piotr ma taką trasę, że przejeżdża w okolicach?
0: Dobra, to więcej informacji poprosimy w takim razie. Piotrek, napisz tam, co i jak tam u ciebie w Grudziądzu i jak tam lato z radiem. 30 minut zostało nam jeszcze do godziny 7:00. Informacje drogowe, proszę uprzejmie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i sprawdziłam i ustaliłam, no i niestety nie mam dobrych informacji z S8 z okolic węzła Konotopa. Ten odcinek cały czas jest zamknięty. Tutaj przypomnijmy, między węzłami Warszawa Zachód i Pruszków w pobliżu węzła Konotopa wywróciła się na jezdnię ciężarówka. I to szło do tego o 2:00 w nocy, więc tutaj niestety na razie jeszcze służby nie usunęły tego samochodu z drogi. Objazd prowadzi przez Ożarów Mazowiecki 92. Można też jechać S2 i zjechać na węźle Opacz. I tutaj niestety no trudno powiedzieć, do której te utrudnienia będą. Na razie korek na dojeździe do węzła Konotopa. Dla tych, którzy nie wiedzieli, że trzeba odbić wcześniej właśnie na 92 na wysokości węzła Mory, stoją w korku i ten korek ma około 2 km, więc niestety tutaj sytuacja nie najlepsza. Na 92, czyli na tej trasie, która prowadzi objazdem, ale na innym odcinku, nieco dalej, na wysokości Mińska Mazowieckiego, bo tutaj przez ten Ożarów można jechać bez żadnego problemu, tylko jeszcze dodam, nie ma tutaj ani spowolnień, ani dużego ruchu, więc bez przeszkód na razie tą trasą można objeżdżać, a 92 jest zablokowana na trasie Kałuszyn-Mińsk-Mazowiecki w pobliżu Ryczołka. Tutaj za to natężenie ruchu jest także bardzo małe. Na 532 km mamy informację o tym, że cały czas zablokowany jest przejazd po tym, jak samochód ciężarowy właśnie wjechał do rowu, ale tutaj, tak jak mówię, nie widać większych utrudnień. Oczywiście tutaj tylko mówię dla no tak dla formalności, że objazd prowadzi trasami lokalnymi, ale być może udało się już zepchnąć ten samochód tak, by nie utrudniał przejazdu, przynajmniej częściowo. I jeszcze na koniec dobre informacje z krajowej 80 z trasy Bydgoszcz-Toruń w pobliżu Strzyżawy. Tutaj nie ma już utrudnień, a w późnym wieczorem zdarzyły się tam samochód osobowy i motocykl. 2 osoby zostały ranne. Droga była całkowicie zablokowana na 17 km i stąd także już dobra informacja.

0: że na trasie Bydgoszcz-Toruń w Kujawsko-Pomorskim jedziemy bez żadnych problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A dokąd wy dzisiaj się wybieracie? Jaki jest cel waszej dzisiejszej porannej podróży? Czekam na wiadomości w aplikacji PRK.

0: 20 minut jeszcze.
1: Do godziny 7, ależ dzisiaj dużo ekip wakacyjnych podróżuje po Polsce. Dzień dobry, Ewo i Kubo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ja niestety kończę wakacje, no ale to też jeszcze wakacyjnie podróżujemy, nawet jeśli się kończą. No wszystko co dobre kiedyś się musi skończyć, a później też przyjemnie wrócić do pracy.
2: Poza tym widzę, że będzie prom chyba ze Świnoujścia, tak coś mi się kojarzy.
1: Czas wracać do zimnego kraju. Czy Ewa podpowie, jak wygląda trasa z Namysłowa do Świnoujścia?
2: Oczywiście.
1: Miłego weekendu życzy Adam Wiking. Pozdrawiamy.
2: Ja już sprawdziłam nawet temperaturę w Norwegii.
1: W Bałtyku?
2: W Bałtyku nie. I dzisiaj tak średnio, 17 stopni, ale jutro już na przykład 21.
1: Okej.
2: To jest sypad i słońce pełne praktycznie. No prawie pełne.
1: Przyzwoicie.
2: Dobra, trasa. Trasa. Są roboty drogowe na A4, na wysokości Oleśnicy, bo domyślam się, że będzie A4 grana, ale tutaj nie ma spowolnień na razie żadnych. No właściwie to poza tymi robotami drogowymi w różnych miejscach prowadzonymi, no bo jednak tutaj służby wykorzystują czas letni. Kłócimy się o to notorycznie z Szymonem Biegowiakiem z generalnej dyrekcji.
1: Czemu
2: teraz, jak jedziemy na urlop? A on
1: tak
2: mówi,
1: jest.
2: No właśnie dlatego, żeby później po urlopie można było przejechać. No więc jest, jeszcze na S3 na wysokości Przesiecznej są prowadzone prace drogowe, to jest na wysokości Radwanic albo Głogowa, to te większe miejscowości, ale spowolnień nie widać. Później Zielona Góra, widzę, że S3 bardzo ładnie w okolicach Gorzowa. No i tu ta sama sytuacja, o której już ostrzegałam, przed którą już ostrzegałam naszego słuchacza, który jechał do Mrzeżyna, że S3, bo właściwie ten styk A6 od tego węzła Szczecin-Podjuchy do Goleniowa lubi się przykorkować i na pewno tak dzisiaj będzie, bo pogoda jest bardzo dobra i będą ludzie jechali nad morze, czy tam nad Zalew Szczeciński i będzie tutaj dość duży ruch. Na razie można jechać bez żadnych problemów i tutaj jeszcze jest ostatni odcinek przed samym Świnoujściem na wysokości Zalesia. To jest fragment Starej Trójki i on także jest remontowany.
1: No,
2: no
1: i proszę
2: tyle.
1: Bardzo. Ja jeszcze dorzucę jedną sugestię. Zatrzymałbym się, zrobiłbym sobie przerwę w Zielonej Górze.
2: O, tak?
1: A tam jest,
2: byłam właśnie.
1: Tam jest, ja w ogóle jestem zauroczony i zakochany. Gdy z Patrykiem podróżowaliśmy motocyklami po Polsce, dojechaliśmy do Zielonej Góry i odkryliśmy tam taką miejscówę na pizzę. Tam jest najlepsza pizza na świecie.
2: No jak
1: ja
2: to?
1: W życiu nie jadłem tak dobrej
2: naprawdę?
1: Pizzy. Naprawdę. Zielona Góra. Polecam serdecznie, a tak naprawdę polecał to miejsce nasz słuchacz. Więc podróże kształcą. Witajcie, kochani. My znowu nad morze. Uwielbiamy te wasze weekendowe poranki z wami. Ściskamy mocno Aga i Maciej z Miedka.
2: No
1: to, to my jeszcze mocniej ściskamy.
2: No pewnie.
1: O.
3: Witam, witam i o zdrowie pytam. Roman z Szalaskania. Pozdrawiam z trasy kaszubskiej, z okolic Goleniowa. Piękne słoneczko wstało, piękne radyjko wstało, także miłego dnia życzę i pozdrawiam serdecznie, jak to kolega mówi. Spodobało mnie się ostatnio, także szerokości i bajolustereczko dla wszystkich.
1: Spodobało mi się. No, to wszystkim się spodobało, więc bardzo dobrze. Serdecznie pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, dobrej, spokojnej podróży. No i czekamy na więcej informacji, dokąd dzisiaj jedziemy. Wiecie, jaki jest cel waszej podróży? Jak wam się jeździ o poranku? Z PRK, z Polskim Radiem Kierowców.

0: 10 minut jeszcze do godziny 7. PRK Polskie Radio Kierowców. Dostaliśmy informację od Piotra z Grudziądza. Dzisiaj lato z radiem. Piotrek jeździ autobusem. Pomykam dziś linią numer 12, a trasa linii numer 12 przebiega przez centrum.
1: I powiem ci, że ja sprawdziłam już tutaj na mapie.
0: Po ile są bilety w Grudziądzu?
1: Nie,
0: co chodzi?
1: Nie, że, bo nie byłam niestety.
0: Nie byłaś w Grudziądzu?
1: Nie, nie. A wiem chyba, że w Grudziądzu są termy fajne podobno.
0: Fajnie jest Grudziądz.
1: Więc wybieram się, ale na razie jeszcze nie dotarłam, ale licząc i patrząc, że przez centrum, a to jest bardzo blisko Wisły, a nasza impreza jest na Błoniach, no to wszystko się zgadza. Cały czas nasz plan jest do zrealizowania.
0: Super.
1: Czyli dwunastka odbija.
0: Tak jest.
1: Delikatnie tylko.
0: Zgarnia
1: wszystkich po drodze.
0: I na lato z radiem. Tak. Pozdrawiamy serdecznie. Chociaż a propos Grudziądza, ja miałem okazję widzieć Grudziądz za dnia i za nocy.
1: Aha.
0: I ta za nocy, ta część Grudziądza, byłem w szoku, bo tam...
1: Fajniejsza?
0: Właśnie nie. Oszczędzają na prądzie i tam jest strasznie ciemno. Właśnie
1: może,
0: to na rynku
1: może,
0: było wszystko pogaszone.
1: Jaki to był... jaki miesiąc?
0: W zeszłym roku to był wiosenny jakiś miesiąc.
1: Może jeszcze przed sezonem.
0: Może. No właśnie. Informacje drogowe. Już dość o Grudziądzu, tylko o innych trasach jedziemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ale jak już jestem w tym Grudziądzu, to tylko powiem, że szesnastka troszeczkę się korkuje na wysokości ulicy Chełmińskiej i drogi Łąkowej, ale poza tym tutaj wszystkie trasy bardzo ładnie wyglądają i 55, czyli ja oczywiście sprawdzam głównie te przelotówki tutaj przez miasto i żadnych problemów nie ma. Na wysokości Grudziądza. Przypominam o remoncie na A1, tu między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. Prowadzone są prace drogowe, jest zwężenie i widać już na jezdni w kierunku Trójmiasta spowolnienie i podobnie jest wyżej na wysokości Nowej Cerkwi, czyli przy dojeździe do węzła Pelplin. No i tu ta sama sytuacja, czyli prowadzone prace drogowe, które niestety w tym sezonie wakacyjnym dość niefortunnie utrudniają przejazd na jezdni w kierunku morza, czy tam w kierunku Zatoki i dlatego tutaj się lubi przykorkować. No i jeszcze jest przebudowa dziesiątki w S10 na wysokości Torunia, od Małej Nieszawki do Torunia właśnie i tutaj także prowadzone roboty drogowe znaczne zwężenie ruchu i tutaj też widać już spowolnienie i tutaj niestety na obu jezdniach. I jeszcze Krajowa 19, tutaj nowe

0: Problemy w ruchu na Lubelszczyźnie, na trasie Kock-Lubartów w pobliżu Łukowca. Tu zdarzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Droga jest zablokowana. Nie mamy na razie informacji o poszkodowanych i oby ta sytuacja się utrzymała i oby to była tylko niegroźna kolizja, ale niestety przez udział w tym zdarzeniu samochodu ciężarowego te utrudnienia będą trwały kilka godzin. Tutaj służby szacują, że mniej więcej 4, co oznacza, że dopiero po godzinie 10 trasa będzie odblokowana, a to jest 267 km. Te informacje dostaliśmy przed chwilą, więc jeszcze nie zorganizowałam objazdu, gdyby tam na miejscu nie było służb, ale oczywiście zrobię to dla Was w kolejnym serwisie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kolejna wiadomość w naszej aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, tym razem głosowa.
3: No witamy serdecznie z pokładu Forda Tourneo. My wracamy właśnie z Armenii, także zostało nam jeszcze 853 km. No i co, wszyscy śpią na pokładzie, a ja jak zawsze słucham PRK i biję kilometry. Także pozdrawiamy serdecznie z Rumunii póki co. Trzymajcie się.
2: Pozdrawiamy serdecznie, to nie budźmy marzeń, niech śpią.
0: Tak.
2: Po ciężkiej nocy.

0: Czy coś zmieniło się na termometrach IMGW? No przyznam szczerze, że liczyłem na to, że już będzie jakiś progres, że już coś się wydarzy. A na razie jeszcze no nic. 15 stopni Mechel i 6, no 7 stopni Kłodzko. To najchłodniejsze i najcieplejsze miejsce w naszym kraju. No ale w Polsce centralnej około 10-11, no maksymalnie do 13 stopni. Ciekawy jestem, czy to potwierdzacie w swoich samochodach i na swoich termometrach. Natomiast dzisiaj, no zdecydowanie dobijemy nawet do 29 stopni. No i też sporo słońca powinno być dzisiaj nad całą Polską, więc mamy dwa fantastyczne dni. Fantastyczna pogodowo sobota i fantastyczna pogodowo niedziela. I dopiero poniedziałek będzie nieco gorszy, bo więcej deszczu i zdecydowanie nam się ochłodzi, bo z 30 spadniemy na 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale najmocniej przepraszam, bo kto w sobotę o poranku myśli o poniedziałku? Przepraszam, tak mi się wymknęło. Dobrze, to dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i na wschodzie, okresami wzrastające do dużego. Na krańcach południowo-wschodnich lokalnie możliwe, że pojawią się dzisiaj przelotne opady deszczu, ale raczej proszę się ich nie bać i raczej się nimi nie przejmować. Idealne warunki do jazdy motocyklem, co zresztą podkreślam i co zresztą czynię od wczesnych godzin porannych. Przyjeżdżając do pracy właśnie jednośladem, temperatura maksymalna dzisiaj od 21-22 stopni na północnym wschodzie i na wschodzie, no a także na wybrzeżu, miejscami na obszarach podgórskich, około 24 stopni w centrum, czyli nie za zimno, nie za gorąco, lecz w sam raz. To jeszcze tylko dopowiem, że 29 na zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany z kierunków zachodnich i ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1001 hektopaskali i przewiduje się spadek ciśnienia w drugiej połowie dnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To zbieram informacje od was, bo przecież podróżujemy. Bardzo zachęcam do tego, żeby dzisiaj na przykład wybrać się na wycieczkę, ale w nawigacji kliknąć bez autostrad, bez odcinków płatnych i ruszajcie w trasę z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Kuba Marcinowicz. Dzień dobry.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

0: To już prawie 10 minut po godzinie 7. Co u was dzisiaj na trasie? Jakie warunki pogodowe, drogowe? No, te pogodowe to chyba jesteśmy przekonani, że bardzo dobre.
1: Dzisiaj nie ma na co narzekać,
0: tak jest.
1: Absolutnie.
0: Dużo słońca i wartości na termometrze, no może jeszcze jakieś nieoszołomiające, ale na pewno to się będzie dzisiaj zmieniać i do 29 spokojnie dobijemy. Czyli wreszcie lato, a nie polskie lato, tylko lato, takie jak być powinno.
1: Już naprawdę spuśćmy zasłonę. Ja dzisiaj postanowiłam, że zrobię reset tego lipca.
0: Nie było tego. To po prostu się nie wydarzyło.
1: Nie. I będziemy tutaj, dla mnie dzisiaj jest 1 lipca.
0: Okej, okay. Jestem jak najbardziej za.
1: Będzie krótki.
0: Aczkolwiek treściwy.
1: Tak, właśnie.
0: To coś tak czuję, że tak jak dzisiejsze grillowanie, podejrzewam, w wielu miejscach w Polsce. No to dobrej zabawy i dobrego wypoczynku wam życzymy, ale na razie jeszcze jedziemy oczywiście z Polskim Radiem Kierowców. Jak sytuacja wygląda na trasach, sprawdzamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No niestety mamy kilka utrudnień. Cały czas to najpoważniejsze to jest S8 i to w takim nefralgicznym miejscu na skraju Warszawy, między węzłami Warszawa Zachód i Pruszków przy węźle Konotopa. No to jest rzeczywiście styk S2 i S8, duży ruch zazwyczaj i w nocy wywróciła się na jezdnię ciężarówka i całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania. Niestety cały czas ta sytuacja jest i widać ją na trasie, bo osoby, które nie wiedziały o tym, że S8 jest zablokowana na tym odcinku, czekają w korku, on ma około 2 km, więc nie jest jakiś pokaźny, ale uczulamy, żeby zjeżdżać na węźle Mory z S8 i pojechać drogą krajową numer 92 przez Ożarów Mazowiecki. Można też oczywiście zjechać wcześniej, jeśli jedziecie S2 do S8 na węźle Opacz. No i zdecydowanie trzeba korzystać z tego objazdu, no bo tutaj niestety cały czas widać, że trasa jest zablokowana. Droga krajowa numer 19 to jest już Lubelszczyzna i Łukowiec. Ja przeczytałam wcześniej Łukowiec, bo myślałam, że tutaj służby się pomyliły, ale nie. Łukowiec przez Uskreską, taka miejscowość jest na 19. I to jest odcinek między Kockiem a Lubartowem. Zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Droga w tej chwili jest całkowicie zablokowana na 267 kilometrze. No i obiecywałam objazd. No tutaj nie ma jakiegoś tutaj złotego środka. Będą to po prostu trasy lokalne, więc objazd raczej dla samochodów osobowych, samochody ciężarowe muszą czekać na odblokowanie przejazdu. Tutaj nie mamy poszkodowanych. To jest zawsze dobra informacja, bo to sugeruje, że te utrudnienia nie będą trwały zbyt długo. I przypominam jeszcze o remontach na A1, bo dzisiaj spodziewamy się bardzo dużego ruchu na A1 w związku z tym, że właśnie zapowiada się świetna pogoda, więc część z was będzie chciało ją wykorzystać nad Zatoką. No i mamy remonty. Między węzłami Nowe Marzy i Warlubie, na jezdni w kierunku Gdańska, zwężenie, tu ruch puszczony jest jedną jezdnią w obu kierunkach. No i lubi się tutaj przykorkować, więc tutaj na razie jeszcze nie, ale jak będziecie wyjeżdżać około 9, to pewnie już około 12 i dojeżdżając do węzła Nowe Marzy warto wybrać drogę krajową numer 91 i objechać ten remontowany fragment.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ewcia, wyprzedzasz myślą po prostu. Nasi słuchacze pytają o trasę i zanim zapytają, to już dostają
1: jest,
0: odpowiedź.
1: Patrz.
0: Ale proszę bardzo.
3: Cześć PRK, cześć wszystkim. Pytam się o jakieś uaktualnienia na drodze krajowej 19. Wypadek śmiertelny. Może jakieś informacje dla większych pojazdów, którym najlepiej to objeżdżać. Dzięki i pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy
1: no właśnie,
0: serdecznie.
1: Czyli jednak tutaj te nasze informacje były optymistyczne, bo służby cały czas informują o tym, że nikomu nic się tutaj nie stało. No właśnie. To sugeruje, że te utrudnienia potrwają dużo dłużej niż myśleliśmy. No dla ciężarówek trudna jest ta sytuacja, muszę powiedzieć. Chyba S17 wcześniej, czyli na wysokości Lublina, nie jechać właśnie w stronę Kocka czy Lubartowa, tylko pojechać S17 i później. No i później drogami lokalnymi przez Łuków. No,
0: ale trudna to będzie teraz.
1: Tak, albo 48. No tutaj niestety trudne jest to miejsce, jest dość trudne.

0: a no właśnie, będzie ta trasa zablokowana na pewno przez kilka godzin, bo rzeczywiście, jeśli to wypadek śmiertelny, to na miejscu musi pojawić się prokurator, co w weekend trwa zdecydowanie dłużej.
1: Co dzieje się na 19 i na innych drogach w Polsce, o tym więcej już punktualnie o godzinie 7.30.

20 minut po godzinie 7, lewa w górę jak w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11. Dzisiaj oj dużo będzie o motocyklach i o motocyklistach. No i przede wszystkim także podejrzewam, że dużo nas będzie na polskich drogach. Rada dla motocyklistów, jeśli ruszacie albo przynajmniej szukacie dzisiaj jakiegoś pomysłu na fajną wycieczkę, no to zdecydowanie polecam wyłączyć w nawigacji drogi płatne, drogi szybkiego ruchu, autostrady i jechać tymi lokalnymi, jak cudownie wygląda Polska. Jeśli mamy trochę więcej czasu, to proponuję zdecydowanie to wykorzystać. Pakujemy się i ruszamy. Przede wszystkim z racji tego, że w każdej chwili można się zatrzymać, a nie ma nic przyjemniejszego podczas podróżowania motocyklem, jak właśnie takie częste przerwy. Ja wiem, że to się wtedy czas wydłuża, ale o to w tym chodzi. Przecież nie musimy się nigdzie śpieszyć. No, na pewno nie uciekamy dzisiaj i nie będziemy uciekać przed burzą i deszczem, więc te przerwy jak najbardziej. Natomiast no, na autostradzie, na drodze ekspresowej pędzimy, a za bardzo, nawet jak się zatrzymamy, to nie ma na co popatrzeć. Więc jak najbardziej rekomendujemy wyłączenie dróg płatnych i autostrad i jeżdżenie drogami lokalnymi. Będzie zdecydowanie przyjemniej, chociaż proszę pamiętać oczywiście o ograniczeniach prędkości, żeby się za chwilę nie okazało, że jednak trochę było za szybko. Dokąd dzisiaj się wybieracie i czy motocyklowo? Lewa w górę dla wszystkich motocyklistów, którzy właśnie szykują się do trasy. No myślę, że to najlepszy moment, żeby wystartować, bo jeszcze jest rześko, jeszcze jest przyjemniej, będziemy odczuwać, a na motocyklu odczuwamy zdecydowanie bardziej niż w samochodzie każdy stopień w górę, więc myślę, że no najlepszy moment. Więc ruszamy, lewa w górę dla was, a my po godzinie 8 dzisiaj jeszcze, no i dużo porozmawiamy o motocyklach i motocyklistach. No między innymi także będzie o głośnych wydechach, ale będzie także o tym, po co komu 200 koni mechanicznych w motocyklu. Więc więcej na ten temat po godzinie 8 dzisiaj.

0: 29 minut po godzinie 7. No, ciekawy jestem, czy już się zerwaliście, wstaliście i ruszyliście w trasę. No, oczywiście fajniej jest wstać o godzinie 6 rano, skoro świt przed wszystkimi, ale jeszcze fajniej czasami położyć jeszcze na 3 godzinki.
1: Nie, dzisiaj nie.
0: Dzisiaj
1: szkoda dnia.
0: No dobra.
1: A wiesz, że to było coś, to był tekst, który mnie tak na maksa irytował, jak miałam 15-16 lat.
0: Że co? Że
1: no wstawaj, szkoda dnia. No nie,
0: szkoda dnia.
1: Wtedy no tak. Mózg nastoletni pracuje na innych jednak, wiesz,
0: obrotach.
1: I jednak tryb nocny jest wtedy
0: inaczej
1: prowadzony.
0: Postrzega świat.
1: Ale to jest nawet fizjologicznie udowodnione. To nie jest tak, że, no, że po prostu nastoletni mózg dopiero się kształtuje i lepiej funkcjonuje zdecydowanie w późniejszych godzinach dnia, dlatego nie powinno się na przykład harmonogramu lekcji ustawiać, no na przykład w liceum, no 7. To się nie uda po prostu. W sensie jest to po prostu bezcelowe, bo wtedy ten mózg...
0: Dzwoniłaś z tym do ministerstwa?
1: Tak.
0: I co ci powiedzieli?
1: No, że się tak nie da.
0: Kolejna!
1: No, oczywiście powiedzieli mi to, co zwykle, czyli
0: tak,
1: że
0: jest.
1: No, ale przecież mamy tryb zmianowy, niektórzy zaczynają o 14.
0: No, dobrze.
1: No zaczynają, no ale są tacy, co zaczynali o 7. No
0: ale nie, no dzisiaj...
1: Dzisiaj warto.
0: Dzisiaj nie ma taryfy ulgowej. Wstajemy i zaczynamy działać, ruszamy w trasę motocyklową albo niekoniecznie, możemy także na dwóch, na czterech kółkach, co tam tylko macie, ale zdecydowanie jedziemy. Jak wyglądają drogi w Polsce? Sprawdzamy to dla was co 20 minut.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I niestety potwierdziły się informacje, które mieliśmy od naszego słuchacza, że w zdarzeniu na Krajowej 19 jedna osoba zginęła. Objazd prowadzi trasami lokalnymi, tyle informują służby. Ja przypomnę tylko, że to jest droga krajowa numer 19 między Kockiem a Lubertowem w pobliżu miejscowości Łukowiec. Łukowiec przez Uskreską 267 km. Tutaj o 6 zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Wiemy, że jedna osoba nie żyje i że utrudnienia na pewno potrwają jeszcze kilka dobrych godzin. W związku z tym, co wam proponuję? Pojechać przez Lubartów, drogą krajową, to nie jest droga krajowa, no jest w sumie 19, przedłużenie jej i to będzie ulica Lubelska i w ten sposób ominąć ten zablokowany fragment, a później pojechać drogą wojewódzką 815. No ale właśnie, jeśli jesteście dużym, no to wtedy jak najszybciej trzeba byłoby wrócić na większą trasę krajową i można to zrobić przez Suchowolę i można wyjechać w Radzyniu Podlaskim na 19 z powrotem. To jest najlepsza opcja, bo tutaj już rozpatrywałam różne inne. Oczywiście, jeśli jesteście samochodem osobowym, no to można w każdej chwili zjechać chociażby właśnie ulicami Lubartowa, a potem pojechać trasami lokalnymi, na przykład przez Kamionkę, Michów, Jeziorzany, albo odbić w prawo od Lubartowa i pojechać przez Niedźwiadę, Siemień i Czemierniki i Wygnanów i wyjechać w Kocku. Ewentualnie można w Lublinie, jadąc od Lublina, nie skręcać na 19, tylko pojechać S17 i wtedy potem można także tutaj ten zamknięty fragment ominąć. To opcja objazdu. Teraz jeszcze informacja z S8, bo tu dostaliśmy aktualizację. Odcinek między węzłami Warszawa Zachód i Pruszków. Niestety ta aktualizacja nie jest dobra, bo tutaj służby tylko poinformowały, że utrudnienie nadal trwa i potrwa do odwołania w pobliżu węzła Konotopa. To niestety taka informacja, że potrwa do odwołania, nigdy nie sugeruje nic dobrego, bo to oznacza na pewno kilka godzin jeszcze zamkniętego węzła Konotopa na jezdni w kierunku Poznania. Tutaj trzeba jechać 92 przez Ożarów Mazowiecki, albo jeśli jedziecie S2 na dojeździe do S8, no to wtedy odbijamy na węźle Opacz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To czym w takim razie? Pochwalcie się, jaki jest plan na dzisiejsze bardzo przyjemne, słoneczne przedpołudnie. Ruszycie w jakąś trasę? To za chwilę jeszcze historia Krzyśka, który właśnie przed chwilą napisał. Krzysiek dzisiaj dosiada się do swój motocykl Moto Guzzi. Piękna sprawa, naprawdę. I rusza w trasę. Dokąd? No myślę, że to może być całkiem niezła inspiracja dla innych motocyklistów. A wy? Dokąd dzisiaj ruszacie? Czekam, w aplikacji można pisać. Pamiętajcie także, że można nagrać szybką głosówkę.

20 minut jeszcze do godziny 8. Zaglądam do aplikacji a propos jednośladów i a propos dzisiejszych wycieczek i inspiracji dla innych motocyklistów. Co byśmy tutaj wykombinowali dzisiaj? Dokąd by tutaj pojechać? I to niezależnie od tego, czy mamy 1300, czy mamy 125. To absolutnie proszę się tym nie sugerować. Ważne, żeby czerpać przyjemność z jazdy i żeby było nam dobrze na tym motocyklu. Hej, za godzinę ruszam z Pabianic do Kielc. Moim Moto Guzzi V100 Mondello, zrobić trening w tamtejszych górach. No i rzecz jasna, wyłączyłem w nawigacji drogi płatnej i autostrady, więc pojadę starą jedynką, a potem Piotrków, Sulejów i 74 prosto do celu, lewa w górę. Pozdrawia wierny słuchacz Krzysiek. Krzyśku, wszystkiego dobrego dla ciebie. Ubolewam tylko nad tym, że nie dostałem zdjęcia, ale myślę, że skoro ruszasz za godzinę, to jest bardzo prawdopodobne, że właśnie po godzinie 8 jeszcze to zdjęcie zobaczę. No to pochwal się koniecznie swoją maszyną i tą dzisiejszą trasą. Lewa w górę dla ciebie.

0: No to już prawie, 7:50, czyli 10 minut jeszcze zostało nam do godziny 8. Wiadomości od was w naszej aplikacji, te głosowe również. Dzień dobry.
1: Cześć wszystkim, raz jeszcze. Co do tych objazdów, bardzo trafna uwaga. Lubartów, droga 815-814, z powrotem można przejechać do głównej drogi. Piękny, nowy asfalt, aż się miło jedzie. Wszystkich serdecznie pozdrawiam w ten sobotni poranek.
0: To w takim razie, pani Ewo, bardzo
2: dziękuję. Dziękuję. Starałam się, tak, ale jest. Nie było to łatwe, nie było.
0: No to prawda. Więc prześledzimy każdą trasę, punkt startowy i punkt docelowy, a zajmiemy się bardzo chętnie całą resztą. Którędy raczej nie jechać, albo gdzie się ewentualnie korkuje dzisiaj o poranku, wczesną porą jeszcze przed godziną 8:00 dzisiaj ruch, no jakiś taki wyjątkowo intensywny i wiele się dzieje. To posłuchajcie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tutaj muszę się auto zbesztać niestety, bo kilka razy już sprawdzałam drogę nad morze, co jest takim moim naturalnym kierunkiem, ale jeszcze ani razu nie byłam na Podhalu dzisiaj.
0: O nie!
2: I Jakub przyjdzie tutaj do Morackiej o godzinie 11:00 i na pewno będziecie mieć najświeższe informacje z dróg podhalańskich, ale na razie sytuacja wygląda dobrze. To znaczy zjazd z węzła Kraków Południe na S7, a później S7 bez żadnych problemów. Może po prostu dlatego nie widziałam tutaj żadnych utrudnień i ta trasa mi się jakoś nie utkwiła mi. Nie ma też nawet na razie spowolnienia w Libertowie. Tutaj zazwyczaj już o tej porze korkuje się ze względu na to, że do Libertowa i także między Libertowem i Gajem prowadzone są roboty drogowe. Widać niewielkie, ale naprawdę na razie bardzo niewielkie spowolnienia. Jak na Zakopiankę to właściwie nic. I później ten już podhalański odcinek, czyli 47 między Nowym Targiem a Szaflarami, a później Poroninem, Białym Dunajem już także delikatnie widać zwiększony ruch. Najgorzej jest w tej chwili na wysokości Szaflar. Oczywiście na jezdni w kierunku Zakopanego, ale o tej godzinie nie ma absolutnie takiej potrzeby, żeby objeżdżać tymi drogami wojewódzkimi 957 i 958, ale oczywiście tę alternatywę dojazdu zawsze podajemy dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją trasę, no bo pewnie około godziny 9-10 ten ruch się zdecydowanie zwiększy. Tu jest, przypominam, w Nowym Targu odbijamy na 957 do Czarnego Dunajca, później 958 przez Chochołów, Witów i od strony południowej, czyli od Kościeliska wjeżdżamy do Zakopanego. No i przypominam właśnie o drodze krajowej numer 19 zablokowanej na Lubelszczyźnie między Kockiem a Lubartowem w pobliżu Łukówca. Tutaj przypomnijmy, doszło do śmiertelnego w skutkach zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Jedna osoba zginęła, droga jest zamknięta, objazd prowadzi najlepiej najpierw ulicami Lubartowa, a potem drogami wojewódzkimi 815 i 814.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cieplej nam się robi w całym kraju. Co ciekawego pokazują wasze termometry w waszych samochodach? Proszę bardzo, szybkie raporty i za chwilę więcej informacji o pogodzie na dziś, czyli na sobotę 25 lipca.

0: No cieplej się robi i to już tak zauważalnie. 16 stopni na przykład teraz mamy w Warszawie i uwaga, bo to jest teraz najcieplejsze miejsce. Delikatnie poniżej tej wartości na Helu, więc zwłaszcza cieplej zrobiło się w Polsce północnej, północno-wschodniej, no i jeszcze południa, konkretnie południowy zachód tutaj chłodniej, Jelenia Góra na razie tylko 9 stopni, ale to za chwilę ruszy i za chwilę będzie się zmieniać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No ale tak już stwierdziliśmy 2 godziny temu i godzinę temu, dzisiaj idealne warunki do tego, żeby podróżować, idealne warunki do tego, żeby podróżować jednośladem, czy napędzanym silnikiem, czy napędzanym siłą mięśni, to już pozostawiam wam, ale naprawdę bardzo będzie przyjemnie, bo zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane. Na północy i na wschodzie okresami tylko może delikatnie wzrastać do dużego. Na krańcach południowo-wschodnich lokalnie będą pojawiały się przelotne opady deszczu. Za to temperatura maksymalna od 21-22 stopni na północnym wschodzie, czyli idealnie, ale także i na wschodzie, a także na wybrzeżu, miejscami w obszarach podgórskich również 20-21, około 24 stopni na termometrach w centrum i 29 na zachodzie. Wiatr słaby, okresami może być umiarkowany z kierunków zachodnich, no i ciśnienie w Warszawie w południe 1001 hektopaskali. Przewiduje się w drugiej połowie dnia spadek ciśnienia jeszcze niestety.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dokąd wy dzisiaj ruszacie i czy przypadkiem 4 koła czy 2 koła? Co wybieracie? Co lepsze dzisiaj o poranku w sobotę? No to proszę bardzo, można pisać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Kuba Marcinowicz, dzień dobry, kłaniam się nisko i oczywiście lewa w górę.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: 9 minut po godzinie 8 PRK Polskie Radio Kierowców. Kolejne pytanie się pojawiło odnośnie trasy.
1: Dzień dobry dla panów prowadzących. Pytanko, jak tam dróżka z Gdańska do Trzebieży i którędy dzisiaj najlepiej? Pozdrawiam. Michał.
0: Jak tam dróżka do serduszka?
2: Do Trzebieży. To tak też jest Pomorze, z tym, że już będzie to zachodnie. I na razie, jak nasz słuchacz jest już w trasie, a słychać było, że już jest, no to można spokojnie jechać S6, dokąd się da, S6, później przez Kołobrzeg, S6, również Goleniów. No i tutaj znów ten fragment, o którym przypominałam, czyli Goleniów, Szczecin, tutaj między S3 a A6 będzie się korkowało, ale na razie natężenie ruchu jest małe i tutaj nie widać żadnych spowolnień. Natomiast w ciągu dnia, z tego co widzę, a już obserwuję te trasy w weekend szczególnie, to się zmieni. No i później już trasami lokalnymi można sobie spokojnie dojechać i nie widać tutaj na razie żadnych spowolnień. Ani też utrudnień związanych z remontami. To też ważne.
0: Czyli nasz słuchacz bierze do Trzebieży.
2: Tak. No to Trzebieży.
0: Szerokości.
2: Można sobie zrobić trening.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli chodzi o trasy, no to mamy dwie trudne sytuacje. Po pierwsze będzie to S8 w Warszawie. Tu niestety służby poinformowały nas dosłownie kilkadziesiąt minut temu, że S8 nadal jest zamknięta na wysokości węzła Konotopa. Tutaj doszło w nocy do takiej sytuacji, że przewrócił się na jezdnię samochód ciężarowy. No i trzeba koniecznie objeżdżać. To jest odcinek między węzłami Warszawa Zachód i Pruszków. I jak można to objechać? Można zjechać węzłem Mory z S8 i tutaj do węzła Mory jest korek, więc ma 2 kilometry i pojechać drogą krajową numer 92. To jeśli jedziemy od strony północnej. Natomiast jeśli jedziemy od S2, no to po prostu trzeba zjechać węzłem Opacz i pojechać S8 tylko na tym odcinku właśnie przez Puchałę, Sokołów i Janki. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to także na Lubelszczyźnie trzeba objeżdżać odcinek Koc Klubartów w pobliżu Łukówca, gdzie zderzyły się nad ranem samochód osobowy z ciężarowym. Niestety jedna osoba zginęła. Droga jest całkowicie zablokowana na 267 kilometrze. I tutaj objazd ulicami Lubartowa, a następnie drogami wojewódzkimi 814, 815. Jeśli jedziemy od strony Kocka, no to oczywiście analogicznie tylko w drugą stronę, czyli 800, najpierw ulicami Kocka, potem 815, 814 i wyjeżdżamy właśnie w Lubartowie. Dobre informacje z 92. Jest ona już odblokowana na trasie Kałuszyn-Mińsk-Mazowiecki w pobliżu miejscowości Ryczołek. Tam wcześniej samochód osobowy wjechał do rowu i była droga zamknięta na 532 kilometrze. Można, mamy takie informacje już potwierdzone także od służb, że w tym miejscu jedziemy bez utrudnień.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.

20 minut już po godzinie 8. Motocyklowo dzisiaj jak najbardziej, zresztą jak w każdą sobotę po godzinie 6, czy od 6 do 11, lewa w górę. Takie pierwsze pytanie i pierwsza moja wątpliwość a propos wydechów w waszych motocyklach. Czy ktoś z was, mając motocykl, zastanawiał się nad wymianą układu wydechowego, albo to zrobił? No i ciekawy jestem, jakie były przesłanki ku temu. Czy wymieniliście ten wydech po to, żeby było głośniej, żeby było bardziej basowo, żeby było bardziej z charakterem, czy właśnie, żeby było ciszej? Bo tak też się może zdarzyć, przecież to można odwrócić tę sytuację. Czy wymienialiście wydech w swoim motocyklu, a może ten fabrycznie zainstalowany bardzo was satysfakcjonuje i brzmienie jest fantastyczne? Bo przecież o to chodzi w motocyklu, żeby dobrze brzmiał, żeby dawał nam także przyjemność tę dźwiękową, tę akustyczną. No są też tacy, i tutaj też ciekawy wątek w tej dyskusji, myślę, że się pojawi. Są też tacy, którzy uważają, że głośny wydech to jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, czyli jeśli ktoś nas nie widzi, to na pewno nas słyszy. A jak słyszy, no to prędzej czy później także zobaczy, bo wzbudzamy jego zainteresowanie i zaczyna patrzeć w lusterka. Czy tak faktycznie jest? Śmiem wątpić, ale no niech będzie w takim razie. Tak rzucam pod wątpliwość, poddaję. Ciekawy jestem waszej opinii, waszych głosów, kto wymieniał wydech na jaki, na głośniejszy, na cichszy, jak to dokładnie wyglądało i po co to zrobiliście. Ja przyznam, że ostatnio jeździłem motocyklem, który ma zupełnie inne brzmienie i tak jakoś przeleciało mi to przez głowę, przez myśl, że może jednak, żeby jednak trochę tego dołu się tutaj w tym motocyklu pojawiło, żeby to V2 brzmiało trochę inaczej. No więc także pytam was o opinię. Można pisać, można się nagrywać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

29 minut po godzinie 8. To co z tymi wydechami? To dobrze czy niedobrze? Czy wymienialiście ten seryjny wydech na jakiś inny, lepiej brzmiący być może? Zdecydowanie droższy albo właśnie może zdecydowanie tańszy? Różne są filozofie, różne są drogi życiowe w miłości do motocykla. A przede wszystkim po co to zrobiliście? Czy żeby było głośniej? Czy żeby było przyjemniej? Żeby było bardziej z charakterem? Żeby było bardziej basowo? I może ktoś za chwilę powie, żeby było bezpieczniej?

0: No to zaraz zweryfikujemy w takim razie. Razem z Krzyśkiem, który już teraz pojawił się w naszym studiu, to za chwilę do tego wątku jeszcze wrócimy, ale przede wszystkim także musimy wrócić na drogi. Oczywiście dla tych, którzy startują właśnie w trasę, być może wakacyjną.
1: Ale zanim jeszcze to,
0: to?
1: Czy ja mogę wykorzystać okazję, że jesteście tutaj we dwóch i jednocześnie dziś macie imieninę?
0: Faktycznie,
1: Krzysiu! Wszystkiego najlepszego, chłopaki!
0: Tak jest, co prawda ja nie obchodzę.
2: Ty? Też nie, ale życzenia przyjmuję.
1: Ale trafiłam.
0: Ale dobrze, nie ma problemu. Czy będą cukierasy?
2: Słodyczy i papieża, dwupapieża, nie odmawiam.
0: No dobrze. To
1: popracujemy nad tym, co
0: no
1: wy
0: dobrze,
1: na to.
0: Ale bardzo dziękujemy, nawet jeśli ja mam...
1: I wszystkim Krzyśkom i Jakubom tak. Dzisiaj składamy życzenie, oczywiście.
2: Ale się złożyło.
0: Nawet ja miałem 1 czerwca mam w ogóle imieniny, ale dzisiaj też chętnie. Zawsze jest okazja, nie?
2: Tak jest.
0: No to jest najważniejsze. Bardzo dziękujemy. No dobrze, to teraz Ewa z informacjami drogowymi dla was.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy tym razem od województwa łódzkiego, bo tutaj na 60 spore problemy związane z rozbudową tej trasy między Topolą Królewską i Kutnem. Już są wprowadzone istotne zmiany w organizacji ruchu. Najważniejsza dotyczy objazdu dla wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, czyli po prostu dla większych ciężarówek. Jadąc od 91 od strony Łodzi w kierunku Płocka, będą musieli tacy kierowcy dojeżdżać do 92 w Krośniewicach, następnie skręcić w prawo, cały czas na 92 i dotrzeć nią do 60 w Kutnie, skąd będą mogli kontynuować podróż w kierunku Płocka, analogicznie w przeciwnym kierunku. Pierwsze zmiany już pojawiły się także na 60 między Topolą Królewską i Kutnem w okolicach Witoni, przejazdu PKP i Leszczynka. W 5 miejscach oznaczone są wyjazdy z budowy, no co oczywiście jest ważne, bo tam porusza się dużo ciężkich samochodów, na przykład chociażby z kruszywem. I kolejne utrudnienia będą od poniedziałku najbliższego, ale o tym powiem no jakoś później. Natomiast teraz S8 w Warszawie, tu wciąż duże problemy z przejazdem na wysokości węzła Konotopa na jezdni w kierunku Poznania, czyli przy wyjeździe S8 w kierunku A2. No i tutaj niestety te problemy się przedłużają. Cały czas zablokowany jest odcinek przy węźle Konotopa i taka sytuacja na pewno utrzyma się jeszcze przez najbliższych kilka godzin. A to wszystko po nocnym zdarzeniu na tej trasie. Po prostu wywróciła się tam ciężarówka na tyle niefortunnie, że całkowicie zablokowała przejazd. Dlatego jadąc S8 od strony no na przykład Białegostoku, skręcamy na węźle Mory na drogę krajową numer 92, a jeśli jedziemy S2, czyli od strony Terespola, to albo od lotniska po prostu w Warszawie, no to wtedy odbijamy i zjeżdżamy już na S2 na węźle Opacz, czyli nie dojeżdżamy właśnie do tego skrzyżowania S2 z S8.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O, proszę bardzo, dzień dobry, pozdrowienia z nadmorza czarnego. Co prawda dojazd na czterech kółkach, ale też jest pięknie. Pozdrawia Piotrek, dziękujemy bardzo.

0: 20 minut jeszcze do godziny 9. PRK Polskie Radio Kierowców, jak zwykle w każdą sobotę o poranku, lewa w górę. Krzysztof Ozimkiewicz, czyli Moto Sapiens.
1: Hej, cześć i czołem.
0: Cześć, dobrze, że jesteś, dobrze, że dotarłeś.
1: Udało się.
0: O wydechach dzisiaj tak na dobry początek już rozmawiam z naszymi słuchaczami. Nowiś pisze: ja jestem za oryginalnym wydechem. Po co to zmieniać? Lewa w górę. Na co to komu? No właśnie, i z jednej strony ja też, absolutnie, zwłaszcza, że jeśli kupujemy nowy motocykl, to wcale nie jest to taka łatwa historia, żeby zdjąć i założyć nowy i ale teraz mam.
1: Jeżeli układ wydechowy jest połączony razem z katalizatorem, w sensie nie jest rozłączny sam slip-on, sama końcówka, no to rzeczywiście ingerencja w taki układ będzie się wiązała z koniecznością remapu, czyli zmiany oprogramowania, żeby dawka paliwa była odpowiednia dla zjawisk falowych, które zaczną występować w wydechu, które wcześniej ten katalizator ogarniał. Między innymi katalizator jest bardzo mądry i potrzebny. Z drugiej strony...
0: Czyli robi się po prostu skomplikowanie i nagle mówi, że dobra, to się w ogóle nie opłaca w to bawić i masz ręką i jeździsz.
1: W starszej motoryzacji wycinaliśmy, zabieraliśmy samą końcóweczkę, tą taką piękną tubeczkę, zamieniliśmy na taką, która ma jakieś ładne logo i mogła drzeć apę lub nie drzeć apę, zależnie od tego, czy chcemy tam debekiller włożyć, czy nie chcemy debekillera włożyć. I same debekillery też występują w różnych długościach, można sobie ten dźwięk troszeczkę dostosować do własnych potrzeb. No i najważniejsze, pan diagnosta i pan policjant, kiedy widzą debekiller z samej końcóweczce wkręcony, to się cieszy, bo uważa, że wszystko jest alright, wszystko jest okej i nie trzeba się czepiać, nawet jeżeli kata nie ma, ale tego nie widać. Ale jak jest debekillerek, to jest cacy.
0: Czyli co? Czyli... fajniej jest wymienić, żeby mieć ten lepszy dźwięk, bo jest jeszcze taka teoria, że jak jest głośniej, to bezpieczniej. Ja bardzo lubię tę teorię.
1: To jest taki piękny mit, proszę pana.
0: Bardzo,
1: Proszę pana, jakby współczesne auta... inaczej, jeżeli byśmy chcieli koniecznie szerzyć terror na mieście, straszyć pieszych i budzić dzieci w bloku, które śpią przy otwartych oknach, bo jest gorąco, to jest świetny pomysł. Myślę, że nienawiść do motocyklistów dzięki takim rozwiązaniom będzie wzrastać. W mojej ocenie... 96 decybeli, bo to jest ten limit dla motocykla powyżej 125 cm sześciennych, daje piękny, mięsny, wspaniały, basowy dźwięk, który nie musi drzeć japy w niebogłosy. I jeżeli ktoś już chce zmieniać układ wydechowy, to dobrze by było, żeby zorientował się, bo można nawet sobie posłuchać. Czasami w internecie producenci oferują taką, taki foreplay, że tak powiem, jak to będzie działało. I możemy posłuchać sobie, jak ten silnik będzie pracował, bo on zmieni ten dźwięk, ale darcie japy w mieście nie daje nic z poziomu bezpieczeństwa, ponieważ w samochodzie, jeżeli masz dobre radio, zamknięte szyby, bo klima działa, bo jest plus 30, to tego motocyklistę usłyszymy naprawdę, jak on stoi obok nas w korku i to jest wszystko. Jeżeli ktoś patrzy w lusterka, w sensie kierowca samochodu, to szybciej cię zobaczy, niż cię usłyszy, więc głośny wydech to jest mit.
0: W ogóle tak mi się wydaje, że wymiana wydechu to jest dość skomplikowany proces, bo jeśli ktoś nigdy w życiu tego nie robił i jakby nie ma wiedzy na ten temat, to skąd pozyskać wiedzę właśnie, bo głównie chodzi o akustykę, bo ja nie mówię jakby o jakichś innych zmianach w właściwościach, tylko chcę przekonać się, czy ten tłumik albo ten tłumik będzie brzmiał basowo, czyli jak stwierdzić, że on będzie bardziej basowy niż ten, który mam i żeby za chwilę się nie okazało właśnie, że
1: karton.
0: Jakby po czym się to sprawdza, że co, wziąć taką rurę i dmuchnąć?
1: No niestety, takiego dobrego rozwiązania nie ma, natomiast z doświadczenia mogę powiedzieć, że z reguły, jeżeli sama puszka jest duża i ma jakąś końcówkę, w sensie w samym wydechu, w samej końcówce będzie ten rezonans miał gdzie powstawać, to jest duża szansa, że ten bas da się uzyskać. Jeżeli ta puszka jest cienka, nie ma nic, po prostu jest przelotem pełnym, to będzie bardzo nieprzyjemny dźwięk taki, który będzie niestety robił nam, wykrzywiał twarze wszystkim w okolicy, i będzie robił nas wrogów publicznych.
0: Czyli chcesz mi powiedzieć, że im większy wydech, tym...
1: Bez heroizmu, nie idźmy w tą stronę, ale on nie może być pusą rurką jak rynna, bo czasami widuję takie wydechy, które są prosto z MotoGP, gdzie tak naprawdę chodzi głównie o to, żeby to ciśnienie gazów było jak najszybciej rozprężone, ale tam dźwięk nie ma znaczenia. Jakby tam wszyscy i tak w słuchawkach biegają i mówią, że jest okej.
0: Czyli tak na dobrą sprawę najlepiej mieć znajomych, którzy już dokonali tego procederu, wymienili i wtedy można powiedzieć, o, ten fajnie brzmi.
1: Tak.
0: No ale to też pamiętajmy o tym, że ten tłumik będzie inaczej brzmiał u ciebie, a inaczej u mnie.
1: Zgadza się, dlatego internet jest wspaniałą rzeczą. Oczywiście każdy ma inny odsłuch i każdy ma inne głośniki, ale są tacy producenci i są też tacy youtuberzy, którzy potrafią kilka tłumików przyłożyć do danego silnika. Bo jeżeli mamy rzędową czwórkę czterocylindrową, to ten silnik będzie podobnie brzmiał. Jeżeli będziemy mieli paralel twina, no to też ten tłumik będzie na paralel twinach podobnie brzmiał. I tutaj niestety w mojej ocenie sugestia na tym, jak to wyglądało u kogoś, jest najlepszą metodą. Natomiast nie zapominajmy o tym debekillerze. Fajnie jest, że można, jest opcjonalny, on-off. Jeżeli koniecznie będziemy chcieli

0: postraszyć ludzi, wjechać na jakąś paradę, to lepiej ten DB Killer ze sobą mieć, nawet w zadupku sobie go schować, jakby trzeba było, jak pan policjant by się przyczepił, ale on naprawdę bardzo pomaga.
1: Żeby nie było problemów. A no właśnie. To do tej rozmowy i do rozważań na temat motocykli wrócimy za moment. Macie pytania do Krzysztofa? No to proszę bardzo, można pisać.
0: Zachęcam.
1: Właśnie, można się także nagrywać.

0: No i proszę bardzo, 10 minut jeszcze nam zostało do godziny 9. Pędzimy do was z informacjami drogowymi, jeśli startujecie na wakacje albo po prostu na fajny weekend. Czy jednośladem, czy dwuśladem, to już nie ma znaczenia, ale oczywiście informacje drogowe mamy dla was co 20 minut.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i niestety stało się to, przed czym ostrzegałam i wiedzieliśmy, że tak dzisiaj będzie. Czyli na jedynce jest korek między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. W tej chwili to spowolnienie już jest prawie na odcinku 10 km, bo tu jest remontowany fragment i to niestety na jezdni w kierunku Gdańska. W związku z tym ruch jest popluszczony jedną jezdnią w obu kierunkach. I co trzeba zrobić? Trzeba zjechać najlepiej na węźle Nowe Marzy i pojechać drogą krajową numer 91, gdzie o tej porze nie ma żadnych utrudnień. Oczywiście ja rozumiem, że to jest trasa mniej komfortowa, mniej wygodna, bo to jednak trasa krajowa i jest też spory ruch lokalny, ale naprawdę, uwierzcie mi, będzie szybciej. Zwłaszcza, że mamy kolejny odcinek na tej samej trasie i też na jezdni w kierunku Gdańska na wysokości węzła Pelplin. I tu taka sama sytuacja, także długie spowolnienie w tej chwili na oko, to około 5-6 km i też remont. I tutaj też cały czas można pojechać 91 przez Piaseczno, tylko właśnie to jest to kujawsko-pomorskie Piaseczno. Jeśli chodzi o wjazdy do Trójmiasta od strony Bramek w Rusocinie, też już jest spowolnienie i też wybitnie na jezdni w kierunku północnym, czyli w kierunku Trójmiasta. I tutaj rzeczywiście ta jezdnia będzie dzisiaj z dużo większym i już jest z dużo większym ruchem. Teraz przejeżdżamy na przeciwległy kraniec Polski, czyli jedziemy Zakopianką w kierunku Zakopanego. I tu sytuacja nie najgorsza, chociaż widać już te korki, przed którymi ostrzegałam, że będą, czyli od Libertowa do Gaju przy zjeździe z węzła Kraków Południe. Tutaj jest remontowany odcinek i właśnie ten odcinek między Libertowem i Gajem to już pierwszy test cierpliwości dla kierowców. Później siódemką i S7 jedziemy bez problemu przy wjeździe do tunelu i po wyjeździe także bez żadnych spowolnień. No i ten najgorszy, taki najwęższy odcinek starej Zakopianki, czyli fragment drogi krajowej numer 47. I tu Nowy Targ Szaflary, tu już ten odcinek stoi. Później od Białego Dunajca do Poronina wjazd do Zakopanego też zakorkowany.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To już za chwilę wracamy jeszcze na moment do głośnych wydechów.

0: 4 minuty jeszcze zostały do godziny 9. A propos głośnych wydechów, komentarz naszego słuchacza.
1: Cześć PRK, cześć słuchacze. Nagrywam to chyba po raz kolejny i nie wiedziałem, jak to ubrać słowa, ale powiem po prostu wprost. Założyłem inny wydech, zmodyfikowany, tylko po to, żeby był głośniejszy, bardziej basowy. Od czasu do czasu strzał się jakiś tam pojawił, żeby było więcej frajdy, więcej fanów z tej jazdy. Tylko i wyłącznie po to zrobiłem. No jakby nie patrzeć, te motocykle po to kupujemy, po to, żeby po prostu nimi jeździć, cieszyć się, żeby każda chwila nam dawała po prostu radość, czy to w zakręcie, czy na prostej, kiedy jedziemy, czy na tory, jak go zabierzemy. Tylko i wyłącznie po to chyba modyfikujemy te nasze wydechy. Rzeczywiście, czasami może to komuś przeszkadzać, więc moim zdaniem z umiarem powinniśmy odkręcać tę manetkę i nie denerwować ludzi, kiedy tego robić nie powinniśmy. Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich.
0: Bardzo dziękujemy. Czyli widzisz, można? Można jednak?
2: Szanowny panie, ja mam taki guzik od tego na motocyklu. Polecam.
0: Tak jest?
2: Czerwony?
0: Tak. Czerwony on jest?
2: No, taki zielony, ale tak, ale
0: rozumiem.
2: Jest.
0: No dobrze. No to pozdrawiamy naszego słuchacza i bardzo dziękujemy za tę opinię. No to czekamy na więcej pytań do Krzysztofa. Proszę bardzo, w aplikacji można pisać, można się nagrywać.

0: Ja cię namawiam, namawiam. Jak masz ochotę na prognozę pogody, to zapraszam.
1: Meteorologia to mój konik.
0: Takie. W każdym wolnym czasie lubię sobie poanalizować mapy. Ty się śmiejesz, ale ja naprawdę lubię, no.
1: No, a mnie strzyka w krzyżu.
0: To czy strzyka, czy nie strzyka? Nogi bolą, czy nie bolą na deszcz, czy nie na deszcz? Jak to wygląda u ciebie?
1: Ja myślę, że to jest okno pogodowe. Dzisiaj tak, i jutro dla motocyklistów to jest ten moment, kiedy powinniście zdjąć pokrowce i ruszyć w trasę, bo najlepszy moment, kiedy w tym tygodniu, to jest właśnie teraz.
0: Czyli to jest pierwszy weekend lipcowy.
1: Pora deszczowa, lipiec.
0: Tak jest, kiedy wreszcie można wyjechać motocyklem. 18 stopni teraz mamy w Warszawie, to jest najcieplejsze miejsce w naszym kraju według termometrów IMGW, natomiast najchłodniej w Jeleniej Górze i w Zakopanem, tutaj 13, ale idziemy, idziemy po 29.
1: No jutro będzie pięknie, jutro tak to jest. Już w ogóle powroty z weekendu, wow, 30 prawie.
0: No to ruszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj nad Polską zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na szczęście. Natomiast na północy i na wschodzie okresami może to zachmurzenie wzrastać do dużego. Na krańcach południowo-wschodnich lokalnie także delikatne przelotne opady deszczu w drugiej połowie dnia. Wartości na termometrach bardzo przyjemne, 21-22. Takie wartości zobaczymy na termometrach na północnym wschodzie, na wschodzie, a także na wybrzeżu, miejscami również w obszarach podgórskich. Natomiast 24 zobaczymy w centralnej Polsce i 29 na zachodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby, okresami umiarkowany z kierunków zachodnich, więc idealny dla motocyklistów, prawie nieodczuwalny. I dodatkowo jeszcze ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali. Przewiduje się spadek ciśnienia. A propos tego ciśnienia, to w motocyklu proszę sprawdzić ciśnienie w oponach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy już prawie 2 minuty po godzinie 9:00. Lewa w górę, jak w każdą sobotę od godziny 6:00 do godziny 11:00. Wybieracie się dzisiaj na jakąś wycieczkę motocyklową? Napiszcie, dajcie znać, pochwalcie się, no albo pogadajcie po prostu z nami o motocyklach. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: trochę, prawda?
1: No, tylko taki bardziej spersonalizowany. Tak,
0: nawet bardzo, dokładnie. Słuchajcie, a propos bocznych dróg, to za chwilę jeszcze porozmawiamy z Krzyśkiem. Wyruszyliśmy na wakacje z Włodawy przez Gródek nad Dunajcem, Myślenice, Lanskoronę, Wadowice, Oświęcim, na Katowice i wszystko właśnie bocznymi drogami. 20 stopni i słoneczko. Pozdrawiamy serdecznie Karolina Marcin z Volvo.
1: Właśnie miałam powiedzieć, że trasa widokowa.
0: Zdecydowanie jeszcze w Volvo.
1: To można.
0: To można, zdecydowanie. Wszystkiego dobrego dla was. No to za chwilę wrócimy właśnie do tych dróg takich nieoczywistych, takich trochę na przekór, żeby nie autostradą i nie Eską, bo to nuda.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i dzisiaj szczególnie zalecamy to rozwiązanie, jeśli na przykład próbujecie dojechać z południa w kierunku Trójmiasta. Omijamy A1 zdecydowanie, zwłaszcza ten odcinek między Grudziądzem a Gdańskiem, czyli między węzłami Nowe Marzy i Warlubie, to najpierw, a później także na wysokości węzła Pelplin. Tam po prostu prowadzone są prace drogowe. Przy weekendowym natężeniu ruchu w wakacje tu się bardzo korkuje i ten korek już jest, a przecież dopiero ledwo 9 wybiła, więc będzie w ciągu dnia tylko gorzej, więc tutaj albo droga krajowa numer 91, albo jeśli na przykład jedziemy od strony Warszawy, to na pewno siódemka, S7 będzie lepszym rozwiązaniem. Wiem, że trochę dłuższym, ale właśnie na pewno mniej cierpliwości będzie potrzeba i mniej nerwów stracicie. Nerwy tracą dziś kierowcy, którzy próbują wyjechać z Warszawy S8 i wyjechać na A2. Tu niestety przy węźle Konotopa jest to niemożliwe już od drugiej w nocy i niestety ta sytuacja cały czas się utrzymuje, a to znaczy, że przy zjeździe właśnie z S8 na S2 wywróciła się ciężarówka w nocy, która całkowicie zatarasowała przejazd. I dlatego jadąc od strony miasta, czyli jadąc S8 chociażby od mostu Grotaroweckiego, zjeżdżamy na węźle Mory i jedziemy drogą krajową numer 92. Tutaj jest już większy ruch, widać go przez Ożarów Mazowiecki, ale to jest taki ruch lokalny. Myślę, że i tak dużo lepsza sytuacja, no bo tu po prostu na S8 przejechać nie można. Jeśli jedziecie S2, no to wtedy zjeżdżacie na węźle Opacz i trzeba po prostu pojechać S8 przez Nadarzyn i później właściwie dopiero na wysokości Mszczonowa, zwłaszcza jeśli dużym, można wrócić na tę trasę i jechać już A2. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to cały czas także całkowicie zablokowana jest 19 między Kockiem a Lubartowem w pobliżu Łukowca. Tu doszło do śmiertelnego w skutkach zderzenia ciężarówki i osobówki. Droga jest zablokowana. Objazd przez najpierw ulicami Lubartowa, potem drogami wojewódzkimi 814 i 815, jadąc od strony Kocka analogicznie, tylko odwrotnie, czyli najpierw ulicami Kocka, później 815, 814 i wyjeżdżamy w Lubartowie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
3: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
4: To była reklama.

0: Śpiewamy sobie, no co?
1: Hej, hej.
0: Można. 20 minut po godzinie 9. Krzysiek Motosapiens dzisiaj jest w naszym studiu.
1: Hej, cześć.
0: Karolina i Marcin z Volvo piszą, ale to nie jest takie zwykłe Volvo, bo to jest prawdziwy Polestar, więc no trasa nie tylko widokowa, ale można także polatać po serpentynach, oczywiście bezpiecznie.
1: Są samochody i samochody.
0: Dokładnie, tak.
1: Gratulujemy.
0: Zazdrościmy, tak. Gratulujemy.
1: Trochę z się, nas, tak. Mnie przynajmniej.
0: Na szczęście jesteśmy we dwóch, więc jakby trochę się rozkłada to cierpienie.
1: Ale auto fajne.
0: Tak jest, to prawda. Więc zazdrościmy bardzo. No dobrze, ale właśnie wróćmy akurat do tego, o czym napisała Karolina i Marcin, że wybrali te drogi nie trasy szybkiego ruchu, nie autostrady, tylko właśnie w nawigacji trzeba odhaczyć.
1: Omijaj
0: autostrady, omijaj drogi płatne i świat zupełnie jest inny.
1: Ja mam takie wspomnienie wśród znajomych, jak gdzieś lecimy daleko, taką lotkę gdzieś trzeba przewinąć tych kilometrów i chłopaki jadą autostradą, a ja jadę bocznymi drogami, wolę bocznymi drogami. I ja się pytam, a co pamiętacie z przejazdu? A oni pamiętają tylko nitkę asfaltu, trasę i nic więcej. No i walka z wiatrem i tyle. Jakby bocznymi drogami jestem w stanie doświadczyć więcej, widzę więcej.
0: Ale wiesz, ale oni...
1: No jestem później.
0: Dojadą, a ty jesteś godzinę, półtorej później. No.
1: Tak, to prawda. To jest jedyny minus. Z drugiej strony pytanie brzmi, czy motocykl jest po to, żeby... I w ogóle podróżowanie. Ja rozumiem przewijanie kilometrów. Jak się spieszę do domu, albo trzeba przewinąć, no to autostrada, hej, i lecimy. Ale żeby zobaczyć coś, doświadczyć, przeżyć, jakby, no zobaczyć, jaki mamy piękny kraj. Jakby ja nie jestem jakimś szczególnym bardzo ultrapatriotą, ale mamy bardzo ładny kraj. Trochę pozwiedzałem różnych miejsc. Mamy fajne drogi, fajnych ludzi w ogóle mamy. Ludzie bardzo pozytywnie reagują na podróżników. I jeżdżenie tymi bocznymi drogami sprawia mi zdecydowanie więcej frajdy niż autostradą.
0: Ja na przykład też staram się bardzo często jeździć drogami bocznymi, bo tęsknię za takimi sklepikami, w których można kupić na przykład dobre pieczywo.
1: Tak,
0: a jadąc bocznymi drogami, bardzo prawdopodobne, że trafisz na takie miejsce i zjesz prawdziwej, dobrej kiełbasy z prawdziwą, dobrą bułą, nie?
1: Tak.
0: I to jest w ogóle przeżycie niezapomniane i już masz zrobiony dzień.
1: Siedząc na ławeczce pod sklepikiem, tak? Tak,
0: oczywiście, i to jest fantastyczne.
1: Jeszcze z lokalesami możesz pogadać. Ja takiego motura miałem, mój stary takiego miał i taki tutaj po polu tutaj.
0: Tak jest.
1: I piękna
0: pytanie,
1: historia.
0: Ile on wyciąga i tak dalej.
1: Ile ma koni.
0: No. Super, to jest właśnie fajne w Polsce, więc starajmy się wybierać właśnie takie trasy. Ta infrastruktura, też w ogóle zapomnieliśmy o tym, że kiedyś jak się jechało na przykład na Warmię, na Mazury, nad morze, to człowiek zatrzymywał się przy takich przydrożnych zajazdach
1: i
0: jadł. A dzisiaj ja tylko, wiesz, w złotych łukach. No.
1: Ale to, że możesz się zatrzymać w dowolnym momencie. Tu jest fajne miejsce, tu będziemy coś jeść, a tutaj zrobimy sobie zdjęcia. A tutaj, może tu jest coś ciekawego, a tutaj zobaczmy, co jest na mapie blisko.
0: Zrobiłeś sobie już zdjęcie w rzepaku w tym roku?
1: Nie.
0: Tak tylko chciałem zapytać, wiesz.
1: Jakiś nowy trend jest?
0: Kontrolnie, no nie, no, być rzepaczarą to już jest od lat, no.
1: Okej.
0: Więc musisz nadrobić.
1: Dobra, nadrabiam, dobrze.
0: Właśnie, że stoisz w rzepaku, ręce rozłożone. Jeszcze wiele rzeczy się musisz nauczyć. No dobrze,
1: wszystko
0: więc jak najbardziej jeździmy drogami bocznymi, czy o czymś musimy koniecznie pamiętać? Jakby jedyne, co mnie zawsze, co mi się zapala w głowie, to te ograniczenia prędkości, przyznam szczerze, na drogach. No, musisz o tym pamiętać,
1: tak.
0: No.
1: Niestety, tak. Z drugiej strony na bocznych drogach nie za bardzo jest się gdzie rozwinąć, bo na autostradzie, kiedy jest nuda i przewijasz i rzeczywiście ta manetka potrafi być mocniej pociągnięta, no bo nic się nie dzieje. Jest po prostu długa, prosta, czarna wstęga i tylko wszyscy na wstecznym jadą. Jakby, no, trzeba ich tylko omijać. Nie? A jedziesz sobie taką boczną drogą i są i zakręty, i może być piaseczek, jakaś dziurka się może pojawić, i kurki, i pieski biegają. Mogą być różne rzeczy. Musisz być bardziej skoncentrowany, bardziej gotowy, ale z drugiej strony, no, czy naprawdę musimy wszędzie gnać? Możemy wychillować, wyluzować, jechać sobie spokojnym, spacerowym tempem. Nikomu nie musimy nic udowadniać. A jadąc przez wieś, możemy nawet unieść lewą rękę do góry, patrząc na autochtonów, którzy również mogą do nas pomachać. Jakby, no, nie musimy wszędzie zasuwać. No.
0: Będzie przyjemnie. Spróbujcie, przekonajcie się.
1: Tak.
0: Zobaczcie,
1: to jest fajne uczucie.
0: Że to jest super uczucie. No dobra, w takim razie porozmawiamy jeszcze dzisiaj o ilości koni, które powinniśmy mieć w motocyklu. Czy jest jakaś taka wartość uśredniona?
1: Czy twój jest większy, czy mój jest większy?
0: Tak
1: to jest. To pytanie.

0: 30 minut po godzinie 9, PLK Polskie Radio Kierowców i kolejny raport drogowy oczywiście dla tych, którzy wyjechali, dla tych, którzy wyjeżdżają albo dla tych, którzy już docierają do celu.
1: Tym, co docierają, zazdrościmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Docierać mogę, można w wiele wymiarów. Tak, nowy motocykl.
3: Nowy motocykl, docieranie nowego razu.
4: Nie jest fajne.
0: Krzysiek się odezwał. No nie, no bo nie możesz przekraczać pewnych obrotów, jakby musisz jeździć. No nie, nie, nie. I tak tysiąc jeździsz kilometrów.
1: Okay. Trzeba się pilnować.
3: Drama.
0: Wtedy to się skończy.
3: Dokładnie.
0: Ale z drugiej strony jest to przyjemne, bo masz świadomość, że to nowe.
3: Dasz nowego.
1: A poza tym jest na co czekać.
0: My o motocyklach non-stop do 11.
1: Ci, co docierają już do celu, to znaczy, że wyjechali bardzo wcześnie, grali dzisiaj ten dzień, no bo po pierwsze cieszą się bardzo dobrą pogodą już w miejscu docelowym, a po drugie unikają korków i spowolnień, a tych naprawdę jest już coraz więcej. Spójrzmy najpierw na obwodnicę Krakowa, tę południową i tutaj tak, korek na dojeździe do węzła Balice od strony Katowic, ale po wyjeździe z Krakowa na wysokości Balic, a właściwie od Balic, od lotniska do Chrosnej, tutaj jest spowolnienie, no bo prowadzone są roboty drogowe. Inna sytuacja, bo nie z powodu remontu, ale z powodu po prostu dużego natężenia ruchu jest między węzłami Sidzina i Kraków Południe na jezdni w kierunku Katowic. Tutaj już widać, że ruch zdecydowanie spowalnia. No i spowalnia przy wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego, ale jeszcze bardziej przy wyjeździe w kierunku Zakopanego siódemką, czyli przy zjeździe z węzła Kraków Południe. Korek jest najpierw od Libertowa do Gaju, to jest siódemka, później na wysokości Jawornika. Myślenica jeszcze bez żadnych spowolnień, tutaj tunel też bez problemów można przejechać. I później już niestety ten fragment drogi krajowej numer 47, czyli w tej chwili to najwęższe gardło tej trasy do Zakopanego, już stoi od Nowego Targu do Bańskiej Niżnej, a później od Białego Dunajca do samego Zakopanego. Więc tutaj już polecamy tę trasę objazdową, właśnie tą widokową przez Czarny Dunajec, Chochołów i Witów. To są drogi wojewódzkie 957 i 958. Wtedy wyjeżdżamy i wjeżdżamy do Zakopanego od strony południowej, czyli od strony Kościeliska. Przypominam o S8 zablokowanej nadal na wysokości węzła Konotopa. Tutaj między węzłami Warszawa Zachód i Pruszków służby próbują usunąć samochód ciężarowy, który przewrócił się na jezdnię w nocy. I tutaj całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania. To jest oczywiście fragment A2, ale także i Wrocławia. To jest, gdybyśmy dalej jechali S8. No i tutaj trzeba zjechać i pojechać drogą krajową numer 92 przez Oszarów Mazowiecki albo S2 przez węzeł Opacz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy na przykład 100 koni to dużo, czy mało? Czy 150 to dużo, czy mało? Krzysiek, ile miały kiedyś motocykle sportowe?
3: Sportowe motocykle miały kiedyś 150 koni. No całkiem niedawno i były uznawane za potwory miażdżące wszystkich i nie dało się tym jeździć.
0: No, no właśnie. A dzisiaj mają 200 na przykład.
3: I nagle się okazuje, że można kupić jako pierwszy motocykl i nie ma bólu.
0: To ile kuni w takim razie? O
3: tym
0: porozmawiamy.
3: Na co to komu?
0: Porozmawiamy za chwilę.

0: 20 minut jeszcze do godziny 10. To ile tych koni mechanicznych powinno być? Tak liczymy.
1: Wszystkie.
0: Właśnie, wszystkie kompletne i wszystkie nakarmione i tak napojone. Jest. Mam znajomych, którzy mają 15 koni.
1: 125 cc.
0: Tak jest. Jakby oni trzymają wersję, że to daje frajdę.
1: Taki fetysz.
0: Taki mam wrażenie. Ja jednak w to nie wierzę.
1: Tak, ludzie
0: przekonałem
1: lubią,
0: się. Tak. I zaskoczeniem dla mnie dużym było to, że już byłem na 5. biegu i mówię, no to już po prostu przestrzeń, prędkość nadkosmiczna, ale okazało się, że 40 na godzinę było.
1: No i dostać mandat takim pojazdem to jest challenge, to jest wyzwanie.
0: To jest coś naprawdę.
1: Dobrze, szanowni państwo, ja mam pytanie zasadnicze. Dawaj. Bo jeżeli mówimy o koniach, to musimy też porozmawiać o kilogramach, bo nie każdy koń jest taki sam.
0: Jak go widzisz.
1: Bo może się okazać, że twój koń ma do ciągnięcia zdecydowanie mniejszą masę. I jeżeli mamy 200 koni w motocyklu i motocykl waży 200 kg, to proszę mi pokazać teraz takie auto w takiej relacji mocy do masy.
0: No, no będzie ciężko, chociaż...
1: Nie, no
0: czekaj,
1: są.
0: Teraz uwaga, obliczenia matematyczne.
2: A dzień dobry, czyli 4 maluchy na jeden motocykl, który ma 100 koni. Pozdrawiam, panie redaktorze Norbert.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Pozdrawiamy.
0: No właśnie, tak pół żartem, pół serio.
1: Tak.
0: Ale tak, no ten stosunek mocy do masy jest absolutnie podstawą.
1: I jeżeli chcemy kupić sobie pojazd, który chce nas sponiewierać, to jest bardzo dobra droga, żeby kupić sobie właśnie motocykl po to, żeby poczuć ogromne przyspieszenie i to, jak ta moc może nam zrobić kuku realnie. Bo jakby no, musimy nauczyć się też kontrolować to oddawanie tej mocy. Jeżeli mamy pojazd, który ma 26 koni, ja wiem, że teraz może parsnąć śmiechem każdy motocyklista, ale ja jeżdżę 32 lata i odkryłem, że małe pojemności mają dużo zalet. I jak masz 250, która ma 26 koni, to masz pełną nonszalancję. Możesz korzystać z tych 26 koni codziennie, w każdej chwili, na maksa. Może żywotność tego silnika nie będzie taka, jak z tego, którego nie korzystasz, bo masz 200 koni i ty realnie korzystasz ze 100, ale... Posłuchajcie, nie musicie mieć 250, są 400, są 600 i 600 współczesna może mieć prawie 100 koni, a ja mam 400, która ma 70 koni. No jest cudowne uczucie, kiedy z tego obrotomierza, za który zapłaciłeś, korzystasz w całości.
0: No, poza tym wreszcie masz okazję obudzić całą tę stajnię, bo który z motocyklistów, jeżdżąc tak normalnie, nie wiem, motocyklem, nazwijmy to turystycznym, adwenturowym, jakby zastanawia się, jak wygląda przyrost tej mocy w stosunku do obrotów. No, wiesz, jakby...
1: No, krzywa tego przyrostu najczęściej jest niepokojąca. W sensie wielu motocyklistów, przekraczając pewien zakres obrotów, w którym pojawia się właśnie ten... przechodzimy z maksymalnego momentu obrotowego na maksymalną moc, okazuje się, że jest to niemiłe, niefajne. W sportowych motocyklach, gdzie oczekujemy tego, że na to, że będzie ten przyrost i będziemy ciągnąć się za kolegą, który ma mocniejszego sprzęta, jest super, ale w adwenturze, kiedy ta moc będzie przyrastała w sposób niepokojący, nie będzie to robiło nic dobrego.
0: To prawda. Czy na przykład właśnie a propos tej mocy 200 jest bez sensu, bo jest tam tyle elektroniki, że tak na dobrą sprawę nigdy w życiu jakby nie odkryjesz tych 200 koni mechanicznych, czy nawet 150 w swoim motocyklu, bo przecież uścisk koła, więc jakby
1: przełożenie tego
0: od razu
1: na asfalt takiej mocy jest praktycznie niemożliwe, jeżeli nie masz odpowiedniej umiejętności. I to jest taki papierowy książę, jakby fajny, piękny, wszystko działa. Można odwinąć przy dużej prędkości, skorzystać z tej mocy do wyprzedzania. W niektórych sytuacjach na pewno można z niej korzystać, ale korzystanie z niej na co dzień albo popisywanie się tym, że mój motocykl ma 200 koni, to wystarczy przejechać się na byle jaki track day i zobaczyć, co z takimi motocyklistami, którzy nie potrafią jeździć, robią ludzie na 400-kach. Jakby objeżdżanie 400 litra jest popularne w Polsce na małych torach, jakby gdzie mamy kartingi
0: głównie. Da się to zrobić.
1: Bez problemu.
0: Jaka frajda, nie?
1: To nie chodzi o to, żeby komuś pokazać, że się jest lepszym lub gorszym, ale ja sobie uświadomiłem to, że małe motocykle są fajne dopiero wtedy, kiedy się nim przejechałem. I wiele osób jakby lekceważy te motocykle, bo dojechaliśmy do 125, która rzeczywiście, no nie, to jest takie ekstremum. Jakby tutaj te 15 koni to jest troszeczkę mało, jak na moje...
0: Tak, jak podłączysz ostrze, to i trawę tym skosisz, nie?
1: Ale zęby też możesz umyć, jak szczoteczkę tą to jest. Dobra, bez drwienia. 400, 600... Cudowne, fantastyczne motocykle, które pozwalają tak naprawdę korzystać z tego silnika, ze swoich umiejętności. Moc przerasta w sposób bardzo liniowy. Gorąco polecam, żeby wypróbować. Ten wyścig zbrojeń jest niepotrzebny. Nie każdy potrzebuje 200 koni.
0: Oczywiście.
1: Do niczego to nie jest potrzebne.
0: Słuchaj, Jacek pisze do nas a propos tego stosunku mocy do wagi. Pisze, elo, ja mam w swoim elektryku, czyli motocykl elektryczny, waży 108 kg, ma

0: A całe 20 koni mechanicznych, no, i 150
1: moment.
0: Niuta.
1: No właśnie.
0: A właśnie, moment. Bardzo niuta. Fajna dynamika, lewa w górę dla,
1: tak,
0: Jacka.
1: Tak. Jakby tutaj też trzeba porozmawiać sobie na temat tego, jak przebiega krzywa mocy i momentu. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o przyspieszenie, to za przyspieszenie przede wszystkim odpowiada moment obrotowy. Mhm.
0: No i tutaj w elektryku jest od razu.
1: Tak. Jest pik od razu i nawet biegów nie musi być za dużo. W sumie jakby ten moment załatwia temat.
0: A u nas
1: temat.
0: Gdzieś tam pod koniec.
1: Tak. A za prędkość maksymalną odpowiadają konie mechaniczne. No i jakby znowu, musimy dobiec do tego, że ludzie często mylą te pojęcia i myślą, że motocykl, który ma dużo koni, będzie szybko przyspieszał. Mhm. No niekoniecznie. No jakby motocykl, który ma duży moment obrotowy, będzie szybko przyspieszał. No, wszystko jest kwestią też ustawienia przełożeń i jakby tego, jak ten motocykl został zaprojektowany i do jakich potrzeb. Jeżeli jesteśmy adwenczerowcem, będziemy oczekiwali tego, że w średnim zakresie obrotów, gdzie najczęściej bywamy, ta moc oddawana będzie w sposób najbardziej przyjemny. Jeżeli będziemy jechali motocyklem sportowym, będziemy oczekiwali, że ten pik mocy będzie gdzieś daleko, daleko, daleko. Jeżeli jedziemy cruiserem, chopperem, to chcemy mieć ten moment na samym dole i chcemy robić i po prostu gnać sobie, mając wszystko gdzieś. Więc każdy ma te potrzeby do zrealizowania w inny sposób. Natomiast pościg za ilością koni jest naciągnięty, moim zdaniem, marketingowym takim naciągactwem.
0: Bez
1: mocno
0: sensu.
1: A elektryki robią to najlepiej.
0: Ciekawi jesteśmy właśnie, jak to wygląda u was, to ile tych koni w takim razie jest i jak z nich korzystacie, i czy korzystacie, i czy macie świadomość, ile ich jest, bo przyznam się szczerze, gdybyś mnie podstawił teraz pod ścianą i zadał mi pytanie, ile, to powiem, że około 70, ale nie pamiętam ile.
1: No dobra, ja ci mogę wykres pokazać.
0: Weź, bo ty jesteś w ogóle zboczony.

0: 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 10. PRK Polskie Radio Kierowców. Dokąd dzisiaj? No i przede wszystkim lewa w górę dla wszystkich motocyklistów. Wyjeżdżacie dzisiaj? No to pochwalcie się, dokąd jedziecie. No.
1: Quo vadis, motocyklista.
0: Tak jest, no daj znać. No. Podziel się pomysłem na
1: trasę. Chcemy wiedzieć. Ja też gdzieś polecimy.
0: Okolice Campinosu dzisiaj zamierzam.
1: Fajne są. Okolice Campinosu polecam. Tak. Generalnie truska.
0: W stronę Żelazowej Woli. Ja na przykład w stronę Sochaczewa. Tam
1: mega, klimaty, mega. No. I wszystko w nosie masz. Lecisz sobie spokojnie, tak, powoli, bocznymi drogami.
2: Tak. Muchy jest też?
0: Nie.
2: Pająki,
0: muchy. No tak. No
1: pogoda będzie piękna.
0: Tak.
1: Kto nie wyjeżdża, ten gapa.
0: To zdecydowanie. Właśnie. Więc korzystajmy, ile fabryka dała. Więc dobrej, spokojnej podróży wam życzymy i lewa w górę dla motocyklistów. Piszcie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców i nagrywajcie się również, a my mamy dla was informacje drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i mamy pytanie od naszej słuchaczki Mai ze Skody o trasę z Nowego Dworu Gdańskiego na Mierzeję. Jak się domyślam, chodzi o Mierzeję Wiślaną jednak, a nie o Hel.
0: Mierzeję
2: w Skodę. Nie też, ale są dwie, znaczy właściwie są trzy, ale w tym jedna Wiślana, druga na Hel.
1: Trzeba dzwonić do jednej zapytać.
2: W każdym razie, na razie nie widać tutaj większych problemów. Natomiast no tutaj spodziewamy się na 502, że ten ruch lokalny będzie jednak trochę większy w ciągu dnia, natomiast no, nie mieszkasz daleko, jak rozumiem, w związku z tym możesz sobie spokojnie jechać i jeszcze te korki ominąć. 502 do Stegny i później 501, nawet już na samej Mierzei, jeszcze bez żadnych korków i spowolnień, więc trzeba korzystać i wstrzelić się w to okienko bez korków, bo to na pewno w ciągu dnia będzie się zmieniało. No, myślę, że część z was dopiero wstała, no spokojnie sobie je śniadanie. Ja wiem, słońce nad Bałtykiem to jest bardzo rzadkie zjawisko. Mogą być niektórzy jeszcze w szoku, więc dopiero teraz wstają i wyjeżdżają. Ale właśnie, ci, co jadą z Warszawy i mają na przykład dużo dłużej, albo nawet z Torunia, muszą na A1 koniecznie zjechać z A1 na wysokości Grudziądza i pojechać 91. No chyba, że chcą spędzić 10 km, czyli pewnie ponad dobrą godzinę w korku między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. Tu jest przebudowa i podobnie jest przy węźle Pelplin. No i także mamy już spowolnienie, ale na razie niewielkie. Przy bramkach w Rusocinie tutaj te spowolnienia są w obie strony. No i przypominam o tym, że od samego rana, a w zasadzie od drugiej w nocy, S8 przy węźle Konotopa jest zamknięta przy wyjeździe z Warszawy w kierunku A2, czyli Poznania, albo dalej jadąc S8, czyli oczywiście Wrocławia. Tutaj trzeba jechać objazdem albo węzłem Mory i 92, albo węzłem Opacz i dalej S8. I tutaj w ten sposób omijamy ten zamknięty fragment. Niestety służby, poza tym, że cały czas mówią, że usuwają skutki tego zdarzenia, nie informują, kiedy trasa będzie odblokowana.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To za chwilę jeszcze porozmawiamy o popularnych konstrukcjach. Czy w świecie motocyklistów jest dokładnie tak samo, jak w świecie tych, którzy jeżdżą samochodami? Czyli najpopularniejsze są SUV-y? Zdecydowanie tak.

Punktualnie 10 na zegarze i proszę, proszę, już na termometrach także dużo się dzieje. Legnica teraz przejęła pałeczkę pierwszeństwa, 21,5 stopnia według termometrów, rzecz jasna, i MGW. Natomiast w Warszawie, tutaj w Polsce Centralnej, nawet już 20 stopni, najchłodniej teraz Zakopane, 15. Natomiast trzeba przyznać, że te wartości raczej są

0: wyrównane. No i to, na co ostatnio spoglądaliśmy dość często, czyli opady.
1: Kiwam głową.
0: Nic nie ma, proszę pana.
1: I o to chodzi. Nic, i o to chodzi. W nocy może padać.
0: Może się tak zdarzyć, że pod wieczór faktycznie pojawią się opady deszczu, natomiast na razie z tego, co widzę na tej symulacji meteorologicznej, do godziny 17 ani jedna kropelka nad Polską się nie pojawia.
1: Pogoda dla motocyklistów.
0: O właśnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane na północy i na wschodzie, okresami wzrastające do dużego. Na krańcach południowo-wschodnich lokalnie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 21-22 na północnym wschodzie, na wschodzie, a także na wybrzeżu, ale również miejscami na obszarach podgórskich. 24 zobaczymy w Polsce centralnej i 29 nawet na zachodzie kraju. Wiatr słaby, okresami tylko umiarkowany z kierunków zachodnich właśnie. No i ciśnienie będzie spadać niestety. 1001 hektopaskali w południe w Warszawie, no a później jeszcze dołujemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To za chwilę wracamy jeszcze do tematów motocyklowych, no bo przecież każda sobota od godziny 6 do godziny 11 to lewa w górę, czyli wszystko o motocyklistach. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 10. Za chwilę wracamy do tematów motocyklowych, bo będziemy się jeszcze zastanawiać nad najbardziej popularnymi motocyklami, które dzisiaj kupujemy, które jeżdżą no tak na dobrą sprawę wszędzie. Kiedyś były to sporty.
1: Tak.
0: Mieliśmy Fioła na punkcie motocykli sportowych.
1: Jak nie masz litra, to nie masz motocykla.
0: Dokładnie, dokładnie. A dzisiaj nagle okazuje się, że mniej praktycznie, bo z sakwami z boku na przykład, wiesz, zupełnie.

0: Konijna pozycja, plecy wyprostowane.
1: Ja myślę, że to większość motocyklistów, którzy wcześniej jeździli sportami albo Harley'ami, teraz jeździ właśnie takimi
0: turystykiem troszeczkę adwenturowym. Właśnie. No to o nich za chwileczkę porozmawiamy. Teraz 10 minut po 10 jedziemy. PRK.

0: Blokada źle wygląda. Czasem tak jest, że na czas lądowania śmigłowca LPR-u jest zamykany odcinek trasy i tutaj było tak, że trasa była częściowo przejezdna na początek, a teraz mamy całkowitą blokadę. Jak wygląda ruch w tym miejscu? No oczywiście się korkuje, można było się tego spodziewać i tak rzeczywiście jest. Natomiast ten odcinek, o którym mówiłam, że będzie się korkował, czyli między Szczecinem a Goleniowem, na razie bez żadnych problemów. Natomiast pojawił się korek, no właśnie, na tym zamkniętym fragmencie przy Radziszewku i tutaj on ma w tej chwili około 4 kilometrów, więc najlepiej jest tutaj S3 nie dojeżdżać w ogóle i zjechać wcześniejszym węzłem, czyli chyba na wysokości Myśli Boża to będzie, czyli długi, długi objazd. Teraz cały czas zamknięty odcinek S8 przy węźle Konotopa. To jest skutek nocnego wywrócenia się samochodu ciężarowego na drogę i tutaj całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania i Wrocławia. Trzeba objeżdżać, jadąc w kierunku A2 albo dalej S8 w kierunku Wrocławia. 92 przez Ożarów Mazowiecki zjeżdżamy węzłem Mory albo S2 przez węzeł Opacz i tu jedziemy S8. Droga krajowa nr 19 wciąż zablokowana na trasie Koc-Klubartów w pobliżu Łukówca. Tutaj zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy i mamy zablokowaną całkowicie drogę od kilku godzin. Niestety ten wypadek był śmiertelny w skutkach, więc ta blokada przedłuża się. Objazd ulicami Lubertowa i drogami wojewódzkimi 814 i 815 w przeciwną stronę, czyli jadąc od Kocka, najpierw ulicami Kocka, potem 815 i 814.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jakimi motocyklami jeździcie i czy przypadkiem w ostatnich miesiącach, latach, tygodniach nie wymienialiście motocykla? Jeśli tak, no to na jaki motocykl wymieniliście? I bardzo prawdopodobne, że teraz posypią się odpowiedzi, że jednak to są adwenturowe motocykle.
3: I dlaczego?
2: O, i dlaczego? Właśnie. No to proszę dopisać.

0: 18 minut już po godzinie 10, a my, Karolina i Marcin z Volvo, też posiadamy motocykl. O, proszę bardzo. I to jest skuter, bo schowek pod siedzeniem i kuferek i wygoda. I 300 km w jedną stronę nie jest problemem, a to Piaggio Beverly 400.
1: Da się. Generalnie fajne, skutery to fajne pojazdy, zwłaszcza jak ktoś jest pragmatyczny i chciałby mieć niekoniecznie kokon w postaci kufra, a chciałby mieć trochę miejsca na bagaż.
0: To prawda, zdecydowanie. Pytaliśmy, jakimi motocyklami jeździcie i jeżdżę dużą Hondą VFR.
1: V4.
0: 1200. Dwusprzęgłowa, automatyczna skrzynia biegów. Po prostu świetna. Uważam, że automaty w motocyklach to przyszłość, Witold pisze. Czemu nie?
1: Jakby, ja jestem jeszcze z pokolenia manualnego. Ja nie mam ABS-u, nie mam kontroli trakcji jakby i nie przeszkadza mi to, ale rozumiem i szanuję naprawdę to, że producenci motocykli i w ogóle technologia poszła w tą stronę, żeby motocyklizm stał się dostępny dla każdego. Tak. Nie każdy musi być ninją, mieć motorykę komandosa. Tu po prostu trzeba chcieć i to jest najważniejsze. Jeżeli motocykl pomaga, jeżeli właśnie są tryby pracy, jeżeli jest kontrola trakcji, jeżeli jeszcze możemy nie używać za bardzo lewej ręki, bo jakby mamy sprzęgło automatyczne, to ja jestem bardzo na tak. Jakby im nas jest więcej, tym lepiej. Świat jest piękny z siodełka motocyklowego i jak częściej będą pozdrawiali się ludzie lewą w górę na trasie, to świat będzie piękniejszy.
0: Ale widzisz, są też tacy, którzy z nami podróżują i słuchają Polskiego Radia Kierowców, którzy nie jeżdżą motocyklem.
2: Cześć, z tej strony Krzysiek Strachowa. Nie jestem motocyklistą, ale lubię spotykać na drodze motocyklistów. Lubię robić im miejsce, podziwiam. Lubię patrzeć, jak jadą grupy motocyklistów. Wcale nie jest takie coś, że musimy na nich narzekać. Jest trochę wariatów, ale to wśród kierowców też są. Pozdrawiam jednoślady na drodze. Cześć i do celu szczęśliwie.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Ależ tam impreza w tym samochodzie. Ale super, fajnie.
1: Do

0: Krzysiu, wszystkiego najlepszego, wielkie tak dzięki za dobre słowo. Myślę, że jakby większość motocyklistów spotykała takich kierowców samochodów na swojej drodze, to też jakby byłoby mniej stresu. Ja ostatnio było sporo takiej nagonki medialnej na rowerzystów, że tam oni tam królowie szos, święte krowy. Ja spotkałem tak zarąbistego rowerzystę ostatnio, że nawet piątkę z nim zbiłem. Jechaliśmy w korku po Warszawce i okazało się, że ten rower wcale nie jest dużo wolniejszy i były chwile, kiedy zjeżdżają stamki i mnie tam łykał na tym rowerze, wiesz, na ostro, ale...
1: Pozytywne. Czyli on za twoją manetkę i wun, wun, wun, wun.
0: Jako tam zagacie, nie, jakoś tam się nawzajem. Ale fakt jest taki, że jeżeli wszyscy będą dla siebie milsi i wszyscy będą starali się zrozumieć nawzajem swoje potrzeby, to będzie nam łatwiej.
2: Drogie radio kierowców. Pozdrawiam z Zamku Czocha. Na dwóch kółkach z kolegą. On RTK-iem, ja Hondą DeVille, Honda DeVille. Lecimy dalej. Może jakieś wskazówki, co tutaj warto zobaczyć w Górach Izerskich. Dziś piękna pogoda. Marcin z Trójmiasta.
1: Czy wyłapałeś tego ptasiulka, który tam intensywnie...
0: Dobry mikrofon mają. Fajnie, ale no, to jest klimat motocyklowy właśnie. Zatrzymujesz super. Się, zjesz kiełbachę, napijesz się tak wody jest. I jesteś na łonie natury.
1: I pojawia się to fajne pytanie. No dobra.
0: Co teraz?
1: To dokąd to jest super. Mega. No dobra, to proszę uprzejmie. No.
0: Szanowni Państwo, w tym rejonie, w którym się znajdujecie, ja osobiście polecam Wam Zamek Gryf. Możecie pojechać też na Chojnik, a jak chcecie strzelić trochę dłuższą trasę, to niedaleko będzie Bolków. Mhm. Może nawet do niego dognacie. Bolków jest niesamowity gotyk. Budowla. Ja kiedyś jeździłem po Polsce, po zamkach wszystkich i to jest jedna z fajniejszych metod na zwiedzenie Polski. Polska genialnie. Jest przepiękna. No.
1: Wróćmy jeszcze na chwileczkę dosłownie do tych motocykli, które potrafią wszystko, albo przynajmniej tak nam się wydaje. Czy to jest tak samo w przypadku motocykli, jak w przypadku SUV-ów, że wydaje ci się, że masz SUV-a, to wjedziesz wszędzie, bo masz napęd 4x4. A nie, bo masz, przepraszam, tylko naprzód i nagle jak wiesz...
0: Dokładnie tak no. jest. Tak, wydaje ci się, masz rację. Jeżeli chodzi o tą najmocniejszą grupę motocyklistów i motocykli, która się rozwija teraz bardzo bujnie, to są motocykle Adventure. I ja myślę, że to kiedyś było tak ze scramblerami. Jakby kiedy jeszcze w Polsce motocykle to były motocykle listonosza, WSK, MZK, to były motocykle, które jeździły wszędzie. Czy to polna droga, czy asfaltowa droga, czy tam przez rów trzeba przejechać, czy go w krzakach zostawić.
1: Szło równo.
0: To nie było najmniejszego problemu. I motocykl Adventure daje ci właśnie taką swobodę. I motocykle tej klasy to są motocykle listonosza współczesne. Takie, ja wiem, że są scramblery dalej, ale to jest motocykl, który potencjalnie nie ogranicza twojej wycieczki, niezależnie od tego, co stoi na twojej drodze. Czy to będzie szutrowa droga, czy to będzie jakiś grajdu, czy chcesz do lasu wjechać na chwilę, czy chcesz autostradą śmignąć. To jest kwestia też umiejętności oczywiście, ale nie powinieneś się bać tego, bo jak myślisz o, nie wiem, no wiem, że skrajność, ale cruiserem do lasu to jakby nowa definicja przygody, nie? I sportowym motocyklem po szutrowej drodze. To też myślę, że brąz będzie w powietrzu panował głównie, a radość z tej jazdy będzie średnia. A takim adventurkiem wszędzie.
1: Czyli jeśli szukamy motocykla uniwersalnego i chcemy jeździć do pracy, ale też mamy takie marzenie...
0: Pas zieleni jest po drodze. Nie idźmy tą drogą.
1: Ale mamy też takie marzenie, żeby wybrać się gdzieś na weekend, na przykład we dwoje, to właśnie to jest to.
0: No i jeszcze dodatkowo on dobrze wygląda z kuframi.
1: Tak, bardzo dobrze, dlatego nie odpiąłem.
0: Powiem więcej, dobrze wygląda, jak jest brudny lekko.
1: To prawda, no niestety przetarłem go ściereczką, więc jakby jest trochę mało wiarygodny. No.
0: Ale ten motocykl jako klasa ADV święci triumfy i z każdego człowieka jest w stanie zrobić motocyklisty, niezależnie czy on jeszcze wie, co będzie robił tym motocyklem, czy nie wie, co będzie robił.
1: To prawda. Więc jeśli zastanawiacie się nad wyborem, to jak najbardziej zdecydowanie polecamy. Polecał także Krzysztof Woźmkiewicz, czyli Motosapiens, który był naszym gościem. Wielkie, wielkie dzięki.
0: Kłaniam się nisko.
1: Lewa w górę.
0: Hej.

0: coś da.
1: 30 minut po godzinie 10. PRK Polskie Radio Kierowców. Potwierdzenie słów pana, który dzwonił. Nie musi się jechać motorem. Pięknie pan powiedział, pisze Aga. No faktycznie nie trzeba być motocyklistą, żeby motocykle nam się podobały i żeby dawały nam frajdę, chociażby z samego obserwowania, patrzenia, czy po prostu rozmawiania o nich. Więc jak najbardziej. Ale jazda motocyklem zdecydowanie daje dużo frajdy i w wielu przypadkach potrafi oczyścić głowę, ale również najlepsze pomysły moim zdaniem przychodzą podczas jazdy motocyklem. Najlepsze rozwiązania.
2: Tak myślisz?
1: Kreatywnie
2: myślisz
1: bardzo.
2: Ja myślę, że w ogóle to, co angażuje w sporo zmysłów. Mm-hmm. Na przykład, nie wiem, bieganie może być takim przykładem też. To właśnie też ludzie, którzy to robią, ja tego nie robię i nie znoszę.

0: ale mam różne inne aktywności. Na przykład jazda na rowerze jest dla mnie takim aktywnością, gdzie właśnie myślę sobie, kurczę, to jest świetny temat, zrobię go.
1: A czy ja mogę zostać tylko przy motocyklu?
0: Możesz, oczywiście,
1: że,
0: whatever works.
1: Że bieganie,
0: dla każdego coś miłego.
1: Już się przestraszyłem. Bieganie
0: strasznie,
1: no,
0: nie?
1: Straszne, nie?
0: No więc... Ale niektórzy lubią, oczywiście nie oceniamy.
1: Tak jest, no więc jedźmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i niestety coraz większy ruch, a to oznacza coraz więcej utrudnień na naszych trasach. A1 i to dwa razy pojawiła się na liście naszych utrudnień. Zacznijmy od odcinka między węzłami Pyrzowice i Woźniki. Tu w pobliżu właśnie miejscowości Woźniki zderzyły się dwa auta osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna i mamy zwężenie w kierunku Częstochowy, to 456 km autostrady. Na A1 w województwie kujawsko-pomorskim między węzłami Lisewo i Tużno w pobliżu Januszewa zderzyły się trzy samochody osobowe i mamy zablokowane aż dwa pasy w kierunku Łodzi. To 124 prawie już kilometr. Jeśli chodzi o S3, to tu zablokowany odcinek między węzłami Gryfino i Klucz w pobliżu Radziszewka. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina na pierwszym kilometrze. Trzeba zjeżdżać z S3 wcześniejszym, no bo niestety tutaj już jest spory korek i przejazd jest niemożliwy, przynajmniej na razie. I jeszcze S8 odcinek między węzłami Warszawa Zachód i Pruszków w pobliżu Konotopy. Tu w nocy na jezdni przewróciła się ciężarówka, która cały czas blokuje przejazd w kierunku Poznania i Wrocławia. Trzeba objeżdżać albo 92 przez Ożarów, to zjeżdżając węzłem Mory, albo S2 węzłem Opacz, to jadąc od strony Terespola czy w Warszawie lotniska i Wilanowa. I jeszcze Krajowa 19, trasa Kock-Lubartów. Tutaj bez zmian od kilku godzin, co oznacza, że przejazd jest niemożliwy w pobliżu miejscowości Łukowiec w dwie strony, a to wszystko po zderzeniu osobówki z ciężarówką. Wskutek tego zdarzenia nad ranem zginęła jedna osoba. Droga jest zamknięta na 267 kilometrze. Objazd ulicami Lubartowa albo Kocka i drogami wojewódzkimi 814 i 815 w zależności od tego, z której strony akurat jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To jakie ciekawe motocykle dzisiaj wyprowadzicie z garażu, to za chwilę o pewnej ewolucji, czyli zaczyna się od 125, a później no, idzie się dalej. No, jak to wygląda w waszym przypadku? Czekam na wiadomości, można pisać, można się nagrywać.

0: To zaglądamy? Proszę, proszę. Cześć, przygody z motocyklami zacząłem w tamtym roku na Hondzie Varadero 125 i mówiłem sobie, że wystarczy, że to już. Wiosną zrobiłem prawo jazdy A, no i jeszcze teraz Kawasaki Versys 650. Lewa w górę, koledzy, pozdrawiamy. O, dostaliśmy zdjęcie. Nie, no to jest nowka sztuka, po prostu ze salonu.
1: Ze salonu?
0: Ależ to jest ładny motocykl, naprawdę. Czekaj, on ma bardzo fajne połączenie takiego motocykla sportowego, stricte z motocyklem mimo wszystko jakoś tam turystycznym. Fajne malowanie, bardzo fajny, agresywny przód, dodatkowo jeszcze te koła takie trochę, bym powiedział, torowe. No super, naprawdę.
1: No i kolor też taki wyścigowy.
0: No, kolor akurat Kawasaki bardzo, tak. Jakby to jest taki znak rozpoznawczy, tak jak w Maździe masz ten czerwony, więc jakby łączysz kolor z marką.
1: No i chyba w wersji samochodowej to Lamborghini ma taki.
0: To prawda, tak.
1: Wściekle zielone.
0: No dobrze, to jeszcze pojawiło się pytanie.

0: Dzień dobry, tu Olga, Marcin i dwuletnia Helenka. Ruszamy na wakacje, na południe. I S7-ką. Czy czekają nas jakieś niespodzianki? Z Gdyni jedziemy, z Gdyni. Pozdrawiamy wszystkich kierowców i nasze kochane radio. Dajcie znać.
1: Ależ milutko, no bardzo
2: pozdrawiamy,
1: dziękujemy,
2: również,
1: pozdrawiamy
2: was serdecznie. Helenkę. No. Wiesz co, no i nasi słuchacze drodzy, no w tę stronę żadnych.
1: Że nic. Że po prostu jechać.
2: Tak.
1: Słuchać, zrobić sobie głośniej i cieszyć się tak. Podróżą.
2: Nie wiem dokładnie oczywiście, dokąd zamierzacie tą S7-ką dojechać, czy na Mazury, czy jeszcze dalej, ale no do Warszawy żadnych problemów. No tutaj przypominam tylko o tym remontowanym fragmencie Czosnów, Dziekanów Leśny. Tu są spowolnienia. Ten remont chyba się nigdy nie skończy.
1: No, to
2: ale
1: prawda.
2: Tak jest. A potem S7-ką dalej też bardzo dobrze między Warszawą a Kielcami, Radomiem także po drodze. No i później, no to jeśli dalej jeszcze S7 na południe, no to trzeba objechać tu A4 w południową obwodnica Krakowa, no i tu się korkuje. To są spowolnienia, no i później już jeśli już zupełnie na południe, czyli do Zakopanego, no to Zakopianka to już inna
1: szerokości
2: historia.
1: I przyczepności jeszcze wiadomości.
2: Ale może nie
1: od
2: tak
1: Krzyśka.
2: Daleko.
1: No dokładnie. Moim pierwszym motocyklem był Romet Chart, to Hart?
2: Hart chyba.
1: Hart chyba, no właśnie, tak mi się też wydaje. Pamiętam, że mama dostała na niego talon z Poczty Polskiej, ponieważ była listonoszką, ale super historia.
2: Świetna.
1: Super sprzęt, pozdrawia Krzysiek. Hart. Dobra, ja zaraz muszę to odczytać, bo ja kojarzę coś kojarzę, Romet Hart, ale zaraz sobie jeszcze przypomnę. Krzyśku, bardzo dziękuję, lewa w górę dla ciebie.

0: Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: To jeszcze tak na przypomnienie, po latach jeżdżenia to była 125 Yamaha Virago, później Suzuki 800, następnie Varadero. Tutaj domyślam się, że chodzi o tysiączka, obecnie Kawasaki Versys. No i proszę bardzo, pozdrawiam Lewa w górę. Ktoś, kto się nie podpisał, a szkoda, bo czasami z imieniem jakoś tak zdecydowanie lepiej. Ale tych 125 naprawdę bardzo, bardzo dużo. Coś tak czuję, że za tydzień musimy pogadać właśnie o 125.
2: Tak.
1: Bo to jest coraz bardziej popularna grupa motocykli i motocyklistów zarazem. I nagle się okazuje, że te 125 naprawdę dają
2: to
1: radę.
2: To są te z mniejszą pojemnością,
1: tak,
2: i więcej ludzi może jeszcze nimi jeździć, tak?
1: Tak jest. I nagle okazuje się, że one wcale nie wyglądają źle i wcale nie brzmią źle.
2: Źle wyglądać.
1: No, więc naprawdę coraz bardziej popularne się stają 125. To o nich w takim razie więcej za...

0: tydzień. No dobrze, mamy jeszcze 10 minut do godziny 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I mamy też niestety coraz więcej utrudnień. A4, odcinek między węzłami Łany i Kleszczów. W pobliżu Łanów tu zderzyły się dwa samochody osobowe. Jest zwężenie w kierunku Katowic na 288 kilometrze. A1, o tych dwóch miejscach, w których są utrudnienia, także informowaliście wy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, za co oczywiście dziękujemy. No i także oczywiście prosimy o więcej, jeśli coś niepokojącego na waszej trasie jest. Wracając do A1, 8 kilometrów korka już w tej chwili między węzłami Pyrzowice i Woźniki. W pobliżu Woźników tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Częstochowy na 456 kilometrze. No i właśnie słuchacz, który jedzie tą trasą, podpowiada nam, jak ominąć ten korek 78, zjeżdżając w Zabrzu, następnie przez Bytom i Piekary Śląskie. A jedynka też z problemami w Kujawsko-Pomorskim i to nie tylko na remontowanym fragmencie między Nowymi Marzami a Warlubiem, a także na wysokości węzła Pelplin. Tu przypominam, na jezdnię w kierunku Gdańska. W obu tych przypadkach są długie korki i tutaj lepiej jechać 91, ale mamy też problemy na przeciwległej jezdni. Między węzłami Lisewo i Tużno w pobliżu Januszewa tu zderzyły się trzy samochody osobowe i zablokowane są aż dwa pasy w kierunku Łodzi na 123 kilometrze. Zablokowana cały czas jest S3 między węzłami Gryfino i Klucz w pobliżu Radziszewka. Tu zderzyły się dwa auta osobowe i jest zwężenie w kierunku Szczecina na pierwszym kilometrze tej trasy. To znaczy, było zwężenie, a teraz mamy informację, niestety tę gorszą, że jezdnia jest całkowicie zablokowana. I jeszcze S8 w Warszawie, zablokowany węzeł Konotopa od 2 w nocy między węzłami Warszawa Zachód i Pruszków. Tutaj wyjazd z Warszawy na A2, a później albo na S8 jest niemożliwe. Trzeba jechać objazdem 92 przez Ożarów albo S2 i przez węzeł Opacz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was dzisiaj na trasie? Można informować, można ostrzegać innych kierujących w aplikacji, w wersji tekstowej, w wersji głosowej, ale również telefonicznie 22 513 11 11.

0: Coraz cieplej i mnóstwo słońca dzisiaj w Polsce. Bardzo mnie to cieszy. No, no ja w takim razie lewa w górę i uciekam i idę jeździć. Z ogromną przyjemnością, ale nie. Bardzo chętnie, ale nie.
1: Dlaczego? Nie. Ale to będziesz nas słuchał.
0: Będę zdecydowanie. W kasku na szczęście jest interkom, więc w takim razie do usłyszenia i do zobaczenia gdzieś na trasach. Lewa w górę dla wszystkich motocyklistów. Uważajcie na siebie. No i jeszcze apel do wszystkich, którzy podróżują dzisiaj samochodami. Patrzcie w lusterka, dzisiaj motocykliści wyjeżdżają. Mamy dwa dni na to, żeby pojeździć, bo w poniedziałek będzie lało i będzie zimniej.
1: No właśnie, dzisiaj tak cieplutko.
0: Korzystajmy. Monika Gniewaszewska z wami po godzinie 11:00.

0: Wiadomości mamy sporo, bo dużo, dużo słońca dzisiaj i właściwie cały dzień bez deszczu. Tak przynajmniej prognozują synoptycy. Trzymamy za słowo, bo deszczu mamy już naprawdę powyżej uszu, bo codziennie właściwie leje, grzmi albo pada. I tak też wracając do dzisiejszego dnia. Na razie na termometrach najcieplejsze miejsce to Legnica, 23 stopnie. Najchłodniejsze 16 stopni to Zakopane. Zobaczymy, jak to się będzie układało w ciągu dnia. Natomiast prognozowana temperatura w ciągu dnia dla całej Polski to około 24 stopni właściwie w całym kraju. Miejscami w centrum, w Wielkopolsce, o tak może kujawsko-pomorskie, to 25-26 i najcieplej na zachodzie to tutaj ma być 29 stopni. Na Dolnym Śląsku, Śląsku i też na ziemi lubuskiej. Takie wartości mają pokazać termometry, a poza tym te wspomniane wartości 24-25-26. Najchłodniej ma być w Warmińsko-Mazurskiem, tu na krańcach 22 stopnie, chociaż jeszcze chłodniej, stopień mniej w Zakopanem 21. I to właściwie byłoby na tyle, jeśli chodzi o pogodę, bo tak jak wspomniałam, deszczu, burz nie widać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja zapraszam, Monika Gniewaszewska. Jedziemy razem na wysokich obrotach do 17.

TRK Polskie Radio Kierowców. Zbliża się ten moment, w którym mówimy wam o sytuacji na drogach, a ta jest napięta. Taki jeden szybki rzut oka na mapy drogowe, no i naprawdę miejscami bardzo ciasno. Jeszcze wy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców donosicie, że trasa Olsztyn-Nowy Dwór Gdański tłoczno, ale płynnie. 23 stopnie, chmurki i słonko. Idealna temperatura. Noga z gazu, tak żeby każdy z nas bezpiecznie dojechał do celu. Pozdrawia Maja ze Skody. Dziękujemy bardzo za te pozdrowienia. No i życzymy wszystkim kierowcom i jadącym, podróżującym, a także tym, którzy teraz w domu odpoczywają i nie są kierowcami, dużo słońca.

0: końca. Kuba Domracki jest już w studiu i obserwuje bacznie to, co dzieje się na drogach i mam nadzieję, że teraz przekaże.
1: No za chwilkę po sygnale. Dzień dobry Państwu.
0: Zapraszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Rzeczywiście bardzo niespokojne przedpołudnie w tej chwili na naszych drogach. Miejmy

0: Nowej Trójce zderzyły się dwa samochody osobowe na pierwszym kilometrze niedaleko miejscowości Radziszewko. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Szczecina i obserwujemy tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek, który mniej więcej zaczyna się już za węzłem Gryfino. Natomiast trasa S3 i autostrada A6 pomiędzy Goleniowem a Szczecinem jest bardzo poważnie zakorkowana i to w obu kierunkach, czyli zarówno w kierunku granicy państwa, jak i w stronę Świnoujścia, zwłaszcza w pobliżu węzła Kliniska. Tutaj także doszło do kolizji i mamy częściową blokadę jezdni. Autostrada A4 w województwie opolskim i śląskim jest zakorkowana pomiędzy Opolem a Katowicami na jezdni w kierunku Katowic. Na kilometrze 288 niedaleko węzła Łany zderzyły się dwa pojazdy osobowe i jezdnia w kierunku Katowic jest tam zwężona. W województwie mazowieckim zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 8 na wysokości Radzymina w kierunku Białegostoku. Te utrudnienia między innymi są związane z pracami drogowymi i zwężeniem jezdni. Spore spowolnienia, przedpołudniowe spowolnienia obserwujemy też na Krajowej 7 na północ od Warszawy, a także na ekspresowej 8 w samej stolicy, a zatem na północnej obwodnicy miasta. I jeszcze jedna trasa, droga krajowa nr 19 pomiędzy Kockiem a Lubartowem, niedaleko miejscowości Łukowiec na kilometrze 267. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, to w związku ze zderzeniem ciężarówki i samochodu osobowego. Ruch kierowany jest na objazdy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Kuba już mówił o S3, ale tutaj mamy od Was. Krzysiek pisze, S3 zjazd na węźle Gryfino wiąże się ze spowolnieniem na około 3 km w miejscowości Radziszewo. Dziękujemy.

PLK, Polskie Radio Kierowców. Na szczęście, żeśmy się doczekali w końcu. Po kilku chłodnych i deszczowych dniach nad Polskę nadciąga ocieplenie. No i tak wynika z prognoz synoptyków, że temperatura to zwłaszcza jutro zbliży się do 30 stopni. Będzie więc bardzo ciepło. Już dzisiaj zresztą prognozowane jest takie 28-29

0: 29, ale to na zachodzie kraju. No i to wszystko, tak jak mówi synoptyczka z Instytutu Meteorologii Anna Gryczman, związane jest z takim napływem ciepłej masy powietrza do Polski.
1: Temperatura nam wzrośnie. W sobotę będziemy odczuwać to szczególnie na zachodzie kraju, gdzie może ona wzrosnąć do 25-27 stopni. Natomiast w niedzielę właściwie w całej Polsce możemy notować wartości od 25 nawet do 29 stopni.
0: No i niestety, ale to ciepło będzie przeplatane chmurami i miejscami też może przelotnie popadać.
1: Jeszcze w sobotę na krańcach wschodnich, z kolei w niedzielę na krańcach zachodnich mogą występować przelotne opady deszczu, a w niedzielę na zachodzie nawet możliwe będą burze.
0: No i niestety te ciepłe masy powietrza dosyć szybko przejdą przez nasz kraj, bo w poniedziałek już niestety, ale synoptycy przewidują dosyć mocne ochłodzenie i też przelotne opady deszczu ponownie, no i burza. Więc to, co możemy poradzić, to korzystajmy z tego ciepłego dnia, soboty i niedzieli, bo to nie potrwa krótko. Chociaż takie długoterminowe prognozy pogody pokazują, że w sierpniu zrobi się już naprawdę ciepło. Miejmy nadzieję, że na dłużej.

0: PLK, Polskie Radio Kierowców, 11.30 na zegarach. Sprawdzamy sytuację na drogach. Ta jest zdecydowanie, można to ująć chyba w jednym słowie, ciasna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście mamy bardzo dużo korków jeszcze przedpołudniowych i bardzo dużo przedpołudniowych spowolnień, ale także niestety mamy kolizje, wypadki i mamy informacje chociażby o blokadzie trasy S6 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Kołobrzeg Zachód a Kiełpino. Na kilometrze 76 trwa akcja gaszenia auta osobowego i w związku z blokadą trasy w kierunku Szczecina ruch kierowany jest na objazd na węźle Kołobrzeg Zachód.

0: samochód na trasy wojewódzkie numer 162 i 112 i wtedy powrót na trasę ekspresową jest możliwy na węźle Wicimice. Jeżeli chodzi o sytuację w województwie pomorskim, niedaleko Trójmiasta chociażby, to tutaj na pewno zdecydowanie wolniej jedzie się na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu węzła Gdańsk-Osowa czy Gdańsk-Owczarnia w kierunku Łodzi, ale podobnie jest i na trasie S6 i na autostradzie A1 niedaleko węzła Rusocin, także przede wszystkim w kierunku południowym. Trasy wojewódzkie numer 215 i 216 także są bardzo poważnie zakorkowane w pobliżu nadmorskich kurortów, czyli w pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa i Władysławowa, a przede wszystkim Pucka i Chałup, a także Kuźnicy. Trudna sytuacja także na południu naszego kraju. Autostrada A4, obwodnica Krakowa, jest zakorkowana w obu kierunkach. Zakopianka zarówno pod Krakowem na fragmencie remontowanym niedaleko Libertowa, jak i na odcinku podhalańskim. I przypomnę, że ten odcinek, właśnie podhalański odcinek, można omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Droga krajowa numer 19 w województwie lubelskim nadal jest zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Łukówiec, to pomiędzy Lubartowem a Kockiem. Ciężarówka zderzyła się tam z autem osobowym. Chodzi o kilometr 267. Ruch kierowany jest na objazdy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK Polskie Radio Kierowców. Jeśli macie coś do dodania, no to oczywiście zapraszamy do aplikacji PRK Polskiego Radio Kierowców, gdzie się możecie sobie nagrać albo po prostu napisać.

0: Na zegarach 11.40, a w kalendarzu 25 lipca, co oznacza, że mamy Dzień Świętego Krzysztofa i też Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy. I w tym dniu właśnie policja, a także Instytut Transportu Samochodowego przypominają o bezpieczeństwie na drodze. To też jest taki moment, dobry moment, chociaż my mówimy o tym bezpieczeństwie na drodze właściwie codziennie, ale teraz możemy to jeszcze zaakcentować głosem Dagmary Jankowska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego, która podkreśla, że ta rozwaga na drodze, rozwaga i też uwaga, brak brawury jest szczególnie ważna w wakacje, gdy ten ruch jest wzmożony, a jest, bo przecież tak jak informujemy Was co 20 minut, korków nie brakuje, więc rzeczywiście tę uwagę, rozwagę i brak brawury mieć powinniśmy.
1: Letni ruch drogowy jest jak mozaika. Różne limity prędkości, różne pojazdy, różne doświadczenia.

0: takich warunkach najważniejsza staje się przewidywalność. Ponad 90% wypadków jest skutkiem błędów ludzkich. W okresie letnim ruch na drogach staje się bardziej zróżnicowany. Dlatego od wszystkich uczestników wymaga większej uważności i odpowiedzialności, przewidywania potencjalnych zagrożeń oraz odpowiednio wczesnego reagowania.
1: No i te kilka złotych rad warto wziąć sobie do serca. Zresztą my przecież zawsze o tym mówimy, żeby zachować ostrożność, zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu, tak żeby ta droga hamowania była skuteczna i nie wjechać komuś w tył. Zresztą i te korki też na naszych drogach nie są takie oczywiste, jak w ciągu zwykłych dni, tych niewakacyjnych, pojawiają się w miejscach, gdzie ich na przykład nie ma. Ale o tych korkach i o utrudnieniach, które mamy obecnie na drogach, no to już za niespełna 10 minut powie Wam o 11.50 Kuba Domoracki.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. To jest właśnie ten moment, w którym sprawdzamy sytuację na drogach, a ta jest cały czas gęsta.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy informację o nowym utrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej numer 15. Pomiędzy Toruniem a Inowrocławiem, niedaleko miejscowości Gniewkowo, doszło do zderzenia auta osobowego i motocykla. Jedna osoba została ranna, był to kierowca jednośladu i na kilometrze 219 trasa jest częściowo zablokowana. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmiany. Natomiast blokada, całkowita blokada w kierunku Szczecina utrzymuje się na ekspresowej szóstce w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Kołobrzeg Zachód a Kiełpino. Na kilometrze 76, to są okolice miejscowości Siemyśl, trwa akcja gaszenia

0: auta osobowego. Ruch kierowany jest na objazdy, na węźle Kołobrzeg Zachód, na pobliskie trasy wojewódzkie i wtedy powrót na trasę ekspresową jest możliwy na węźle Wicimice. Zakończyły się problemy w województwie lubelskim na drodze krajowej nr 19 pomiędzy Kockiem a Lubartowem. Już nie ma blokady obu kierunków niedaleko miejscowości Łukówiec, gdzie na kilometrze 267 doszło do zderzenia ciężarówki i samochodu osobowego. Ruch w obu kierunkach jest już tam możliwy, ale oczywiście jeszcze pewne spowolnienia tam obserwujemy. Co do spowolnień, takich przedpołudniowych, jeszcze przedpołudniowych, no to ich jest sporo, chociażby na południu naszego kraju, w województwie małopolskim. Zatłoczona i zakorkowana jest obwodnica Krakowa, A4, podobnie Zakopianka i pod Krakowem i na fragmencie podhalańskim, droga krajowa nr 79 niedaleko Krzeszowic, a także krajowa 28 w pobliżu Wadowic, Makowa Podhalańskiego i Mszany Dolnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców pytacie, otóż pyta nas Michał Zmarek, który teraz jest w Kamieńsku, gdzie są 24 stopnie. Jak wygląda sytuacja na S7? To chyba chodzi o S8 jednak, na wysokości Mszczonowa w stronę Warszawy. No i widać tutaj 5-10 minut korka. Jadąc od strony Śląska lepiej jechać A2 czy S8? I tak jak patrzę na mapę Kuba, to wydaje mi się, że jednak sytuacja na S8, bo tutaj ze Śląska no to jedziemy A1, która jest korek niestety za Katowicami, a w kierunku Częstochowy, czyli między Katowicami a Częstochową jest niewielki zator na A1, a później w Piotrkowie Trybunalskim możemy zjechać na S8 albo dalej jechać A1 do A2 do węzła Stryków. I tak też, jeśli chodzi o S8, to tutaj małe spowolnienia przed Tomaszowem Mazowieckim w stronę Warszawy i też prace drogowe właśnie przed Mszczonowem. I stąd te rzeczywiście takie spowolnienia w dwóch miejscach na S8. A2 wygląda na to, że jest czysta, no ale wziąć trzeba pod uwagę to, że między Łodzią a Warszawą A2 zawsze jest bardzo mocno obciążona, a więc chyba trudno powiedzieć tak naprawdę. Zatrzymamy się na chwilę na S8, a na A2 będziemy jechać w dużym towarzystwie.

0: Równo południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wybiła 12 na zegarach PRK Polskie Radio Kierowców, więc to jest ten moment, w którym mówimy wam o sytuacji pogodowej. No a ta jest naprawdę optymistyczna. W całym kraju bardzo dużo słońca, jest też ciepło. No i jeśli popada, to już słyszeliśmy od synoptyków, ale tu na mapach nawet tego nie widać, to krańce wschodnie Polski, a tak to pełne słońce, troszkę chmur, ono wychodzi sobie z takich obłoczków. No i ta temperatura zaczyna nas powolutku rozpieszczać, bo do tej pory na rozpieszczanie przez temperaturę to nie mieliśmy szans specjalnie, ale dziś jest ten dzień, w którym tak właśnie powinno być. Najcieplej to na zachodzie, te 29 kresek mają pokazać termometry, to jest ziemia lubuska, tutaj też miejscami 27, czyli 29, 27,

0: 7 na zachodzie, na krańcach zachodnich, a poza tym takie 26 to jest też Dolny Śląsk i Śląsk, a w pozostałej części kraju to są 24-25 stopni. Najzimniej ma być na krańcach północno-wschodnich, tutaj na termometrach 22 i właściwie można skończyć na tej temperaturze. Jeszcze tylko powiem, jak jest obecnie. Najcieplejszym miejscem jest w tej chwili Legnica i tu są 25 stopni, pokazują termometry, a najchłodniejszym wciąż Zakopane 17, ale tak jak słyszeliście, te kreski troszkę jeszcze pójdą w górę, zwłaszcza na zachodzie kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i w tej ciepłej, ale nie gorącej atmosferze jedziemy sobie do godziny 17 na wysokich obrotach. Zapraszam, Monika Gniewaszewska.

0: PLK, Polskie Radio Kierowców, to jest ten moment, w którym sprawdzimy sytuację na drogach, ale także mamy od was wiadomości bardzo cenne, bo na przykład na A8 piszecie, a pisze Aśka z czerwonej Mazdy, że na obwodnicy Wrocławia przed zjazdem w stronę Zgorzelca jest zwężenie i tu mamy zderzenie czterech samochodów. Uważajcie, pozdrawiam, Aśka z Mazdy czerwonej do nas napisała. To nie są jedyne ostrzeżenia od was, drodzy słuchacze, bo też tu spowolnienia, kłopoty z przejazdem mamy na S6 w stronę Trójmiasta. Spowolnienie ruchu, porządkowanie prawego pasa przez zamiatarkę. Tak donosicie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A co ma do powiedzenia na temat dróg Kuba? O tym już teraz.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Przedpołudniowe korki i przedpołudniowe spowolnienia w sposób bardzo płynny przeszły teraz w popołudniowe korki i w popołudniowe spowolnienia. Niestety sytuacja cały czas jest dosyć nieciekawa na wielu trasach w naszym kraju i to nie tylko na północy nad morzem, ale właściwie i w centrum i

Na południu mamy niestety informacje nie dość, że o korkach, o blokadach, to także o wypadkach. Do wypadku motocykla i samochodu osobowego doszło na Krajowej 15 w

0: Kiełpino nadal jest zablokowana w kierunku Szczecina. Na kilometrze 76 trwa akcja gaszenia auta osobowego. Ruch kierowany jest na objazdy, na węźle Kołobrzeg Zachód, na trasy wojewódzkie numer 162 i 112. I wtedy powrót na trasę ekspresową jest możliwy na węźle Wicimice. Zakorkowana i zatłoczona jest nadal trasa ekspresowa S3, ale także autostrada A6 pomiędzy Szczecinem a Goleniowem i to zarówno w kierunku północnym, jak i w stronę południowym. Na trasie ekspresowej S3 mamy także utrudnienia przed Szczecinem od strony Gorzowa, dokładnie pomiędzy węzłami Gryfino a Klucz. Na kilometrze pierwszym niedaleko miejscowości Radziszewko zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Zderzyły się tam dwa auto osobowe i cały czas utrzymuje się tam kilkukilometrowy korek. Zakorkowane są trasy na południu naszego kraju w województwach małopolskim i śląskim, zwłaszcza A4 i obwodnica Krakowa i fragment w pobliżu Bramek w Brzęczkowicach. Podobnie Zakopianka na fragmencie podhalańskim oraz ekspresowa jedynka na obwodnicy Bielska-Białej, niedaleko węzła Bielsko-Biała-Lipnik na trasie remontowanej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców pytacie, jak dróżka Pruszcz Gdański Bytów. Otóż kończę sprzątać samochód i ruszam w drogę. Pozdrawiam, Damian z Mercedesa. No tutaj drogi Pomorza są bardzo tłoczne, bardzo mocno ten ruch jest naprawdę bardzo duży, a więc ta trasa zajmie ci około 1,5 godziny. No i niestety tutaj takie średnie są wiadomości, bo jeśli byś jechał z Bytowa do Pruszcza Gdańskiego, to ominąłbyś drogi słuchacze korki na 20, a tak to niestety prace drogowe mamy na 20 i właśnie korek jest w kierunku Bytowa jadąc od strony Pruszcza Gdańskiego. Prace drogowe i też spowolnienia spowodowane też natężeniem ruchu właśnie. A więc no około godziny 33 minut, tak pokazuje nawigacja, że ta trasa będzie trwać z tymi małymi korkami. Zresztą za Żukowem już zjeżdżając z S7, bo ta trasa też wchodzi w grę. Pruszcz Gdański, więc S7 do Żuchkowa, a potem 20 już do wspomnianego Bytowa. Dojedziesz z takimi małymi zatrzymaniami.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, Sławomir Moszczyński, instruktor nauki jazdy znany jako słaby instruktor jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo uprzejmie.
0: Nam też jest bardzo miło, że jest Pan tutaj z nami. Ja najpierw chciałabym zapytać, bo zainteresowało mnie to sformułowanie słaby instruktor. Dlaczego taka nazwa? Taka przewrotna, bym powiedziała chyba.
1: Jestem chyba trochę przekorny. Ale to jest tak, że ja mam absolutny dystans do swojej pracy i do wykonywanego zawodu. Chciałbym, żebyśmy, przynajmniej ja mam takie podejście, żeby każdy miał podejście takie, że nie jesteśmy najlepsi wcale, że żeby być zawsze.

0: zawsze czujnym, pilnym i uważnym. I myślę, że to pomaga szczególnie na drodze.
1: No właśnie, więc jeśli mówi to instruktor nauki jazdy z wieloletnim doświadczeniem, słaby instruktor, tak się przedstawia, to znaczy, że pokora, pokora, jeszcze raz pokora do tego, co dzieje się na drodze.
0: Zdecydowanie pokora, tak jest. Mm-hmm.
1: I taka nie do końca, zasada ograniczonego zaufania, niech nami kieruje.
0: Tak jest.
1: Ale zaczniemy sobie od może takiego ogólnego pytania, jak pan ocenia nasze umiejętności, jakimi kierowcami jesteśmy my, Polacy?
0: Ja myślę, że my jesteśmy wspaniałymi kierowcami, ale szczególnie za granicami Polski. Ja podróżuję dużo po Europie, jeżdżę samochodem i jak patrzę, jak jeżdżą Polacy po innych ulicach, drogach i jezdniach, autostradach, ale nie w naszym kraju, to aż miło popatrzeć, że Polak tak pięknie jeździ. Natomiast wszystko się zmienia, kiedy Polak wraca do Polski, wjeżdża na polską autostradę czy drogę ekspresową i wtedy włącza się jakiś taki dziwny guzik rywalizacji, nie wiem dlaczego. Pewnie nic nowego nie powiem, ale jest pewna marka samochodów, gdzie kierujący mają już określone zachowania na naszych drogach, dlatego że jeżdżą tą marką samochodu. Ale mówiąc tak poważnie, ja myślę, że my jeździmy w miarę dobrze, w miarę bezpiecznie. Niestety czarne owce zdarzają się wcześniej. I oczywiście, że jesteśmy obserwatorami, my wszyscy uczestnicy ruchu, już nie wspomnę o tych strasznych drogowych zdarzeniach, które miały miejsce, gdzie efektem końcowym są bardzo wysokie wyroki i słusznie. W tej chwili na świeżo to mamy, natomiast zdarza się to i ubolewam absolutnie z tego powodu, bo nic nie można sobie bardziej cenić jak własnego zdrowia czy własnego życia. Więc nie wiem, skąd bierze się tak powszechna niedobra rywalizacja na drogach, a zaczyna nam brakować tej podstawowej rzeczy, tego czynnika podstawowego. Empatii. Brakuje nam empatii, brakuje nam kultury jazdy, brakuje nam zwykłego ludzkiego uśmiechu.
1: Mm-hmm. No, czasy są być może nerwowe, być może stres i to wszystko widać później na drogach, ale być może no, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że właśnie zamknięci w takim pudełku, jakim jest samochód, tak naprawdę na zewnątrz no, też są inni użytkownicy dróg, z którymi musimy się liczyć, no nie jesteśmy sami, a ta być może właśnie pudełko, w którym jesteśmy, trochę nas oddziela i pozbawia tej empatii.
0: Ja myślę, że tak, że mało my takimi mocarzami się czujemy, bo jesteśmy w tym pudełku i niby ono nas chroni, a to tak nieprawda, bo ono jest miękkie. Dzisiaj to kupę plastiku. Popatrzmy na uczestników ruchu, którzy są w ogóle niczym nieopatuleni, taki odkryty uczestnik ruchu to rowerzysta, gdzie jego strefa zgniotu na jego łokciu czy kolanie się zaczyna, a jednak oni też są tutaj, jak się tak postrzega różne portale i się patrzy, no to też są tacy w miarę agresywni, niektórzy nawet bardzo agresywni. Myślę, że trafiła pani, bo tak ładnie pani zaczęła o tym mówić, tak, w tym pudełku nie dostrzegamy tej empatii, rzeczywiście, ma pani rację i nie widzimy tego, bo świat jest taki, spieszy nam się, wszędzie nam się spieszy dzisiaj. I ten pośpiech jest najgorszym doradcą, powiedziałbym bardzo, bardzo złym nawet, który nie pomaga w niczym. A wiemy tylko tyle, że amatorów lewego pasa jest zawsze więcej niż prawego, a uczestnicy ruchu, którzy latami jeżdżą, wiedzą, że prawy pas jest zdecydowanie szybszym pasem niż lewy.
1: No właśnie, bo może taka jakaś dziwna ambicja nas bierze, że powinniśmy jechać szybciej, wtedy jesteśmy jacyś lepsi i tak dalej, ale też mam taką refleksję, mam nadzieję, że pan się z nią zgodzi, że tych osób, które no, tak łamią przepisy, tak pędzą, tak nie zwracają uwagi na innych w ruchu drogowym jest zdecydowanie mniej niż tych, którzy przepisów przestrzegają, jadą zgodnie z nimi, zwracają uwagę na innych, bo jednak tych, którzy łamią te przepisy, pędzą i mijają nas bez opamiętania, widać bardziej.
0: No ale naturalnie, że tak, ja nawet jestem bardziej jak pewny tego, że tak jest. Zresztą mój zawód i moja profesja to kierunek taki, żeby pokazywać, jaka jest właściwa jazda. Ale tu jeszcze dołożyć jedną kwestię, by trzeba było, bo myślę, że to nie jest

0: że oni by chcieli. Mm-hmm. My niestety, ja wiem, ja nie jestem lubiany za to, jak mówię. I chyba nikt by nie był, ale my Polacy niestety nie znamy przepisów prawa ruchu drogowego. Dlaczego? Dlatego, że jak osoba, która prowadzi pojazd 20 czy 30 lat, zdała przepisy, nie ma czasu zaglądać do nich. Od 97 roku jest 236 nowelizacji przepisów prawa ruchu drogowego. I jej stan wiedzy jest dobry, bardzo dobry na dzień sprzed 30 lat. I o tym musimy pamiętać, że on czasami nawet nie to, że chce, on po prostu nie wie, że robi źle.
1: No to poruszył pan problem, z którym zmierzymy się po 12:30. Zapraszamy do słuchania. Czy na przykład powinniśmy organizować dla takich osób, które mają długo już bardzo prawo jazdy, dodatkowe jakieś sprawdziany, o tak to ujmę, bo o egzaminach nie chcę wymieniać tego pojęcia, no bo pewnie rośnie bunt w nas samych, gdybyśmy na przykład mieli przystępować do egzaminów po iluś tam latach, ale na przykład rodzaj jakiegoś sprawdzianu. Po 12:30 wrócimy sobie do tematu.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, godzina 12.30 na zegarach. To jest ten moment, kiedy sprawdzamy sytuację na drogach. No i bywają takie dni, że nie mamy wam o czym mówić, bo nie ma zdarzeń drogowych, nie mamy informacji od służb, ale to absolutnie nie jest ten dzień. Tak bywa w święta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poważne utrudnienia na autostradzie A8 na autostradowej obwodnicy Wrocławia pomiędzy węzłami Wrocław Południe a Wrocław Zachód. Na kilometrze 8 doszło do zderzenia 4 aut osobowych i mamy informację, że jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Kudowy i oczywiście chyba nie muszę dodawać, że już obserwujemy tam korek, może jeszcze nie poważny, ale korek na pewno właśnie w kierunku Kudowy. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na A4, na sąsiedniej trasie, pomiędzy Kostomłotami, Kątami Wrocławskimi a Wrocławiem i to właściwie w obu kierunkach, czyli zarówno w kierunku granicy państwa, jak i w stronę Katowic. A4 jest zakorkowana także w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Łagiewniki, także w obie strony. Na drodze krajowej nr 16 w województwie podlaskim pomiędzy Augustowem a Sejnami

0: Niedaleko miejscowości Macharce zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze 357. Ruch jest tam możliwy, ale jedynie jednym pasem na zmianę. Taka sama organizacja ruchu obowiązuje w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej nr 15. Chodzi o odcinek pomiędzy Toruniem a Inowrocławiem w okolicach miejscowości Gniewkowo. Doszło tam do wypadku motocykla i samochodu osobowego. Chodzi o kilometr 219. Bez zmian na trasie ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim. Tutaj cały czas utrzymuje się blokada trasy w kierunku Szczecina. Na kilometrze 76 pomiędzy węzłami Kołobrzeg Zachód a Kiełpino trwa akcja gaszenia auta osobowego. Ruch kierowany jest na objazdy. Jeszcze informacja o jednej trasie w województwie zachodniopomorskim. Trasa ekspresowa S3 i autostrada A6. Na fragmencie kilkunastu, wręcz kilkudziesięciu kilometrowym pomiędzy Szczecinem a Goleniowem. Tutaj jedzie się zdecydowanie wolniej, zarówno w kierunku Świnoujścia, jak i w stronę Kołbaskowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PLK Polskie Radio Kierowców. Jeszcze wy, drodzy słuchacze, informujecie nas o kłopotach na drodze.
3: Nowy Dwór Stegna naprawdę bardzo płynnie. Lekko się korkuje na zjeździe z siódemki na Nowy Dwór, ale to ze względu na to, że dużo turystów jedzie na stację na ITD i TP. Pozdrawiam serdecznie, Maja ze Skody.
2: Dziękujemy bardzo, Maji ze Skody, za tę informację bardzo przydatną dla wszystkich tych, którzy na północy kraju. Tutaj rzeczywiście ciasno, a do dyspozycji cały czas dla was aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Można pisać, można się nagrywać.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Sławomir Moszczyński, instruktor nauki jazdy znany jako Sławo Instruktor, jest z nami ponownie. Witamy jeszcze raz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam jeszcze raz uprzejmie.
0: I ja zaglądam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Słuchacz Rafał do nas napisał, który pisze, że zgadza się absolutnie z panem. Otóż mówiliśmy przed przerwą o tym, że polscy kierowcy bardzo dobrze, zgodnie z przepisami, zachowują się na drogach Europy, na trasach Europy, stosują się do tych przepisów. No, a w

0: W Polsce jest troszkę inaczej, jakbyśmy trochę rywalizowali ze sobą i tak nie, naprawdę nie zwracali na siebie uwagi. Rafał pisze, że on sam, nawet jak się spieszy, to jedzie zgodnie z przepisami. No i zastanawia się wielokrotnie, co będzie dalej, pyta Rafał. Ma w sobie dużo empatii, jak pisze. No właśnie, mam nadzieję taką, już zresztą o tym mówiłam też przed przerwą, że tej empatii ma większość z nas, użytkowników dróg, a tylko ta mniejszość po prostu jest widoczna i dlatego tak jest. Ale też mówiliśmy o tym, że być może takim rozwiązaniem dla kierowców, którzy prawo jazdy zdobyli bardzo dużo lat temu, byłoby zorganizowanie swego rodzaju sprawdzianów, bo nie chcę używać słowa egzamin, ale takich sprawdzianów, bo tak jak pan mówił, my zapominamy o tym, że są nowe przepisy, że się one zmieniają i że coś można, czegoś nie można, a być może takim dobrym rozwiązaniem byłby sprawdzian tej wiedzy dla kierowców, którzy prawo jazdy mają długo. Jak pan sądzi?
1: Ja bym to użył dwóch kierunków. Po pierwsze, my mamy bardzo często bardzo słaby, niemerytoryczny przekaz nowych informacji. Te nowelizacje są podawane źle, albo bardzo źle, albo niekompetentnie, albo jest to na zasadzie reklamy szeptanej informacji do ucha i bo mój znajomy policjant i tak dalej, nie jest to dobre. Chodzi tu o rzetelny przekaz informacji, no między innymi pod tego z Polskiej Rady Kierowców, ale żeby był rzetelny przekaz merytoryczny. Mało przekaz, żeby był jasny i czytelny. Tu seniorzy, bo w ich stronę się kłonie mocno tutaj, gdzie mają po wiele, wiele lat i te ego takie bardzo duże, bo mój mąż jeździ dobrze i wszędzie i nic się nie stało. Czasami warto by było powiedzieć, panie Janie, już od 12 lat pan źle parkuje, tylko że nic się nie stało do tej pory. I też ta forma sprawdzianu, czy umiejętności, czy egzaminu, to w ogóle bardzo zły wyraz już, ale na przykład zrobił tak. Pan Jan coś zrobił złego, po co ma dostać mandat? A niech pójdzie do najbliższego ośrodka szkolenia kierowców, czy wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Usiądzie na 2 godziny na spokojnie, otrzyma informacje, jakie są nowelizacje, co się stało, dlaczego jego przewinienie było, a kiedyś nie było. Forma przypomnienia, usunięcia deficytów merytorycznych, które mamy, pokazanie tego, że to nie musi być takie straszne, a może być tak ważne dla bezpieczeństwa jego i innych uczestników ruchu. Oczywiście są firmy wyspecjalizowane, które to robią, mówię, użyłem to słowa WORD, no bo to najbardziej znane. Teraz akurat źle nam się kojarzy, wiemy, co się w WORD-zie w Poznaniu stało. No, to jest takie, ale oczywiście, że można w jakiejś szkole nauki jazdy, można w Ostrolife to zrobić, w wielu innych bardzo fajnych szkołach, żeby to sobie przypomnieć. Równie dobrze policjant na drodze, zanim ukara, mógłby upomnieć, ale z taką merytoryczną narracją, żeby powiedział dlaczego, żeby wyjaśnił. W końcu powiedział, nie ma pan mandatu, ale mam nadzieję, że pan zrozumiał, w czym tkwił pana błąd i żeby pan go więcej nie popełniał. Musimy pamiętać o tym, że ludzie, seniorzy nie mają czasu, bo więcej u lekarza są niż w samochodach, ale jeżeli już jadą do niego, to żeby również bezpiecznie z niego wrócili. Natomiast zawsze mi leży na sercu, bo ja medialnie długo się poruszam już w swojej branży i ten przekaz niestety nie jest taki, jaki by był, żeby był zrozumiały, żeby był rzetelny i merytoryczny. I tu bym też taki duży nacisk nakładał na to.
0: Ja mam wrażenie, że też język, który używany jest do przekazania tego rodzaju informacji o nowościach w prawie drogowym, tutaj to jest duża bariera, no bo to jest z reguły język no, taki kodeksowy, prawny, więc trudno zrozumiały, trudno przyswajalny i rzeczywiście, tak jak pan powiedział, na przykład zatrzymanie przez policjanta i propozycja, w cudzysłowie oczywiście ujmijmy to mandatu, to najpierw powiedzmy pouczenie, a później powiedzenie pytanie, dlaczego właśnie tak. Myślę, że większość policjantów, mam taką nadzieję, tak robi. A jeśli nie, no to może trzeba rzeczywiście na przykład policjantom uświadomić to, żeby mówili, że stąd i stąd wynika.

0: takie pouczenie i mandat. Jedna rzecz jest tylko taka, że bardzo dobry pomysł uważam, żeby kierować kierowców, którzy łamią przepisy, są karani mandatami na takiego rodzaju weryfikację ich wiedzy gdzieś tam albo przez internet może, albo do jakiegoś ośrodka właśnie. Tylko no niestety pewnie jest tak, że mamy wpływy do budżetu z tych mandatów i w związku z tym
1: no tak, oczywiście, bo tutaj
0: z mandatu zrezygnować się nie można. Pewnie.
1: Tak, ale zupełnie inaczej brzmi, kiedy policjant mówi, proszę pani, jest mandat za niedotrzymanie dyspozycji artykułu 25.1, człowiek nie wie, o co chodzi, tak. A jest inaczej, nie ustąpił pan pierwszeństwa, prawda, i to wiemy, o co chodzi. Tak, ten przekaz, żeby był jasny, żeby był taki świadomy dla osoby, która tego słucha, bo równie dobrze zawstydzenie tej osoby może być o wiele bardziej pouczające niż danie mu 200 zł i 4 punktów.
0: No właśnie, ale jakie wnioski? Zawsze te same tak naprawdę na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców płyną z rozmów właśnie z ekspertami, takimi jakim jest Sławomir Moszczyński, instruktor nauki jazdy znany jako słaby instruktor, to, żeby zwracać na siebie uwagę, żeby być pełnym szacunku na drogach i tak naprawdę schować chyba to ego, często rozbuchone niestety jak się okazuje na drodze, do kieszeni i tak naprawdę to nie jest kwestia kar pieniężnych, tylko tego, żebyśmy bez tych kar też tych przepisów przestrzegali.
1: Popatrzmy, ile uśmiech może dużego zrobić.
0: Czyli dziękujmy sobie, machajmy do siebie, wpuszczajmy się nawzajem i ta podróż będzie nam przebiegała przyjemnie po prostu i bez stresu, nawet jeśli ten korek na taki korek się natkniemy, a tych korków no rzeczywiście nie brakuje.
1: Tak jest.
0: Bardzo dziękuję. Sławomir Moszczyński, instruktor nauki jazdy, znany jako słaby instruktor, był naszym gościem PRK Polskiego Radia Kierowców. No i cóż, szerokości.
1: I bezpieczeństwa.
0: I bezpieczeństwa.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Sprawdzamy sytuację na drogach, bo to jest ten moment, w którym to robimy dla Was co 20 minut.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Na południowej obwodnicy Warszawy, czyli na ekspresowej dwójce, pomiędzy węzłami Opacz a Konotopa, doszło do wypadku motocykla i samochodu osobowego. Jezdnia w kierunku Poznania była tam przez chwilę całkowicie zablokowana. W tej chwili mamy informację, że jest zwężona na kilometrze 456 i obserwujemy tam dość spore, właściwie kilkukilometrowe spowolnienia, które już zaczynają się na wysokości węzła Opacz. S8, północna obwodnica miasta, także jest zatłoczona, zakorkowana pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a Mostem Grotoroweckiego, zarówno w kierunku Białegostoku, jak i w stronę Poznania. Na trasie ekspresowej S12 pomiędzy węzłami Świdnik a Piaski Zachód, to w województwie lubelskim, zderzyły się dwa samochody.

0: samochody osobowe. Na kilometrze 90 zablokowany jest jeden pas w kierunku Zamościa. Uwaga na autostradowej obwodnicy Wrocławia, na A8, gdzie niedaleko węzła Wrocław Zachód, doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. W kierunku Kudowy autostrada jest zwężona i pewien niewielki na razie, ale jednak korek tam się utrzymuje. Dwa samochody osobowe zderzyły się na Krajowej 16 w województwie podlaskim, niedaleko miejscowości Macharce, to pomiędzy Augustowem a Sejnami. Ruch naprzemienny obowiązuje na kilometrze 357. Jeszcze dwie informacje. Zarówno jedna trasa, jak i druga będzie z województwa zachodniopomorskiego. Trasa ekspresowa S6 pomiędzy Kołobrzegiem a Płotami. Tutaj mamy utrudnienia w związku z pożarem samochodu osobowego na kilometrze 76. To niedaleko węzła Kiełpino. Trasa jest tam zablokowana, ruch kierowany jest na objazdy. No i jeszcze jedna informacja, bardzo potężny korek pomiędzy Szczecinem a Goleniowem na autostradzie A6 i trasie ekspresowej S3.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papa. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
2: To była reklama.

0: ze sobą grzeb. PRK Polskie Radio Kierowców, zaglądam do aplikacji i tu pytacie, co dzieje się na A1 na wysokości 87 km za miejscowością Mniszek, 15-kilometrowy zator. No niestety, prace drogowe mamy tutaj na A1 i one są prowadzone już od jakiegoś czasu. Wspominaliśmy wam o nich i tutaj, ponieważ ruch jest bardzo duży dzisiaj, bo mamy pogodę i to ładną, więc dużo osób jest chętnych na to, żeby wybrać się właśnie nad morze i to jest skutek właśnie tego, że ta A1 się bardzo mocno korkuje. Korek zaczyna się za Nowymi Marzami, no i ciągnie te 15 km w stronę nadmorza w okolice Warlubia. Później jest lepiej, żeby znów zwolnić się, ale tę sytuację drogową, to o niej będziemy mówić za około 10 minut. Na razie, co piszcze w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No tutaj bez zmian, bez deszczu, bez burz, ciepło, przyjemnie. Właściwie to mamy taki komfort termiczny, może troszkę wyższy.

0: wystarczy, bo komfort termiczny to jest 21-22 stopnie, a my mamy nieco wyżej. Na zachodzie kraju tu słupek rtęci pokazać ma około 29, nawet w Lubuskiem 27-29 stopni. Na pozostałym obszarze kraju to jest około 25-24, w Wielkopolsce 26. Najchłodniej ma być na północnym zachodzie kraju 22 stopnie i na północnym wschodzie kraju też 22 stopnie. No i na południu 21, na krańcach południowych, bo to Zakopane te 21. Na razie dobijamy do tych wartości, bo mamy 25 stopni w Legnicy, to jest w tej chwili najcieplejsze miejsce, i prawie 18 mamy stopni w Zakopanem. No i bez deszczu, i to jest chyba ważna informacja, bo ostatnio ten deszcz rzeczywiście nam troszkę już zaczął dokuczać. Te piękne dni to tak potrwają do jutra. Później troszkę się ta pogoda nam załamie, ale później troszkę wyprostuje. No i będzie na poziomie takich 23-24 stopni. W sumie chyba nie najgorzej.
1: Nasi turyści muszą pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa długolało, więc przede wszystkim dobre obuwie. Dzisiaj będzie wyższa temperatura, więc czapka zdecydowanie w tym momencie, okulary, naładowana komórka z powerbankiem, no i oczywiście woda i jakieś podstawowe jedzenie, baton w razie, że tak powiem, utraty sił.
0: No i to oczywiście była pogoda w Beskidach, bo ta bardzo dobrze sprzyja pieszym wędrówkom. Agnieszka Nowak z Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia mówiła o tym, jak bezpiecznie podróżować po górskich szlakach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców, zapraszam do wspólnej jazdy na wysokich obrotach, ale powoli.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy dla Was punktualni. 13:10 na zegarach.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas bardzo trudna sytuacja drogowa w województwie zachodniopomorskim, zwłaszcza na autostradzie A6 i trasie ekspresowej S3. Na odcinku pomiędzy Szczecinem a Goleniowem obserwujemy bardzo poważne korki, ewentualnie bardzo poważne spowolnienia, ale chodzi o jezdnię w obu kierunkach, czyli zarówno w kierunku granicy państwa, jak i w stronę Goleniowa czy dalej Świnoujścia. Tutaj właściwie korek już zaczyna się na węźle Klucz i zdecydowanie wolniej do samego Goleniowa się jedzie i tak samo jest w przeciwną stronę. Mamy także utrudnienia na trasie S6 pomiędzy Kołobrzegiem a Płotami w związku z pożarem samochodu osobowego, do którego doszło na kilometrze 76 pomiędzy węzłami Kołobrzeg Zachód a Kiełpino. Trasa jest tam zablokowana, a ruch kierowany jest na objazd na węźle Kołobrzeg Zachód na pobliskie trasy wojewódzkie. Uwaga na autostradzie A8 na obwodnicy Wrocławia, a zatem na Dolnym Śląsku. Tutaj na 8 kilometrze, niedaleko węzła Wrocław Zachód, doszło do wypadku 4 aut osobowych. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Kudowy. Autostrada A4, tutaj bez zmian w Małopolsce. Korek jak był, tak jest na obwodnicy Krakowa, zarówno pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południowy.

południe w obie strony, jak i przed bramkami w Balicach od strony Katowic w kierunku Krakowa i Rzeszowa. Zakopianka już może nie jest tak poważnie zakorkowana na fragmencie podhalańskim, ale cały czas jest zatłoczona w pobliżu Nowego Targu, Szaflar i Poronina, a także pod samymi Tatrami. Ten fragment ewentualnie

PRK Polskie Radio Kierowców. Jedziemy wspólnie do godziny 17. Później też, mam nadzieję, zostaniecie z nami. Jesteśmy teraz na wysokich obrotach, ale mam nadzieję, że bardzo powoli i właściwie w samym relaksie jesteście.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy z wami nie tylko po to, żeby mówić o tym, co dzieje się na drogach, o bezpieczeństwie na naszych drogach, ale także o tym, co dzieje się na świecie, a dzieje się, jeśli chodzi o ten region Bliskiego Wschodu, no nie najlepiej. Tutaj już nie tylko cieśnina Ormus jest, delikatnie mówiąc, sparaliżowana, ale też zaczyna być gorąco w innym miejscu, w innej cieśninie, w tej chwili kluczowej też dla tego przepływu ropy na świecie. Tutaj doniesienia agencyjne są takie, że mamy wymianę ognia między Arabią Saudyjską a Huti, którzy kontrolują część Jemenu, w tym kluczową dla światowego handlu morskiego cieśninę Bab al-Mandab. No i właśnie, nie tylko cieśnina Ormus już jest zablokowana, ale czy ta cieśnina Bab al-Mandab też będzie, no to wszystko się okaże pewnie w najbliższym czasie. Jest z nami Marek Zuber, ekonomista Akademia WSB. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, no i jak to się ma, może przełożyć na ten rynek paliw, bo sytuacja zaognia się na Bliskim Wschodzie.
1: No zaognia się niestety. Nie wiem, czy pamięta pani ten moment, kiedy Donald Trump ogłaszał porozumienie, to wstępne porozumienie z Iranem.
0: Nie jedno.
1: No, ale mówię o tym takim, gdzie część obserwatorów uznała, że...
0: Jest szansa
1: faktycznie, żeby to się tak skończyło. Było $94 za baryłkę ropy Brent. To jest ta najbardziej popularna ropa w Polsce. Oczywiście byli tacy, w Europie, przepraszam, oczywiście byli tacy, którzy próbowali na siłę udowadniać, że ta wysoka cena musi się utrzymać, bo no i to była cała wyliczanka, na przykład, nie wiem, uszkodzone rafinerie w Arabii Saudyjskiej, czy w Kuwejcie, czy w Iraku. Ale prawda jest taka, że no nie było podstaw, żeby takie tezy stawiać. To było, tak jak powiedziałem, trochę na siłę i po to, żeby co niektórzy mogli jeszcze zarabiać. A prawda była taka oczywiście, że spekulacja plus te realne zniszczenia to jednak nie były elementy, które szły w tym samym kierunku, jeżeli mogę tak powiedzieć. No,

0: efekt był taki, że ropa potaniała do 72 dolarów w ciągu dosłownie tygodnia, no może tygodnia i kilku dni.
1: Czyli standardowo.
0: No, ale było pytanie... Mhm. Czyli standardowo oczywiście i myślę, że w ciągu kolejnych dwóch, trzech tygodni, no może miesiąca, czyli gdzieś tam w okolicach początku sierpnia, zeszlibyśmy do poziomu 6 zł plus minus, może troszeczkę powyżej za benzynę 95. Nie wiem, czy pani znowu pamięta, że teraz, że jak ta cena ropy spadała systematycznie, to nam udowadniano, że no nie, no ale musi być drogo, bo i cała wyliczanka znowu, bo benzyna sama w sobie jako produkt jest droga i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jakoś zapominano o tym, że szczególnie w produkcji benzyny Orlen jest monopolistą w Polsce, więc on naprawdę ma duży wpływ na to, jaka ta cena w Polsce fizycznie jest, ale to zawsze jest tak, że jak ropa drożeje, to udowadnia nam się, że tylko świat ma znaczenie, a jak tanieje, no to wtedy się oczywiście pojawiają te elementy, które trzeba na siłę podkreślać, żeby tej ceny nie obniżać i po prostu generować wyższe marże. Ale już zostawmy to polskie
1: podwórko.
0: No i kiedy wydawało się, że ta normalność jakaś taka, czyli powiedzmy w okolicach tych 6 zł trochę powyżej wróci, no to znowu się stało to, co się stało, czyli konflikt nam się zaognił. Na to wszystko jeszcze oczywiście nałożył się Jemen. To jest to, o czym państwo przed chwilą mówiliście. Tu jest też taka ciekawa informacja sprzed dosłownie paru minut, że w nocy był atak, kolejny atak Huti na rafinerię w Arabii Saudyjskiej, powstrzymany przez grecki personel, który zarządzał systemem Patriot w Arabii Saudyjskiej. Więc też taka ciekawostka w tym wszystkim, że nie tylko, że to również osoby spoza tych krajów bezpośrednio zaangażowanych w konflikt gdzieś tam w tym biorą udział. Udało się zestrzelić te dwie rakiety, ale to wszystko nam się faktycznie znowu bardzo, bardzo mocno pokomplikowało. Oczywiście w tym wszystkim jest to, że cały czas tam ludzie giną, bo my mówimy o tej ropie, o tych cenach, ale przecież tam giną ludzie. Także niewinni, niestety. Tak to jest zawsze na wojnie. No ale wracając do ropy, mamy znowu okolice, przekroczyliśmy ją na moment, oby na moment, 100 dolarów za baryłkę ropy Brent. No i pytanie właśnie, co dalej?
1: No właśnie.
0: Jeżeli nie będzie żadnego programu ograniczenia cen, tak jak mieliśmy ten program CPN, cena paliwa niżej, no to niestety idziemy w kierunku 10 zł za litr, bo potrafię sobie wyobrazić taką bardzo, bardzo negatywną sytuację, taki bardzo negatywny scenariusz, w którym ta ropa przebija poziomy te maksima, które obserwowaliśmy na początku konfliktu, czyli marzec, kwiecień. Potrafię sobie wyobrazić powyżej 120 dolarów za baryłkę, jeżeli będzie eskalacja, ale jest jeszcze jeden element w tym wszystkim i to jest jakieś dla mnie nadzieje. Myśmy zresztą o tym już rozmawiali parę tygodni temu. Jeśli Trump chce osiągnąć jakiś w miarę sensowny wynik w tych wyborach jesiennych, wyborach uzupełniających, to ta zależność, drogie paliwa, gorsze poparcie dla, mniejsze poparcie dla aktualnie rządzących, ona cały czas od 100 lat w Stanach Zjednoczonych obowiązuje. Więc ja cały czas wierzę w to, że Trump stanie na rzęsach, przepraszam za kolokwializm, żeby doprowadzić do ceny w okolicach 70 dolarów, może poniżej za baryłkę, no po to, żeby dodać tych kilka punktów poparcia republikanom.
1: No tak, tylko tutaj powiedzmy sobie szczerze, że opinie są różne, bo mówi się też o tym, że Donaldowi Trumpowi niespecjalnie zależy na tej akceptacji republikanów i tak naprawdę zrobi, co będzie chciał, więc zobaczymy, jak to rzeczywiście będzie. Natomiast po przerwie, bo już za chwilę ta musi nastąpić, to porozmawiamy sobie o tym, jak te obie cieśniny, czyli cieśnina Ormus i Bab al-Mandab, wpływają na nasze podwórko, bądź nie wpływają i na ile to jest właśnie to, na ile mogą nie wpłynąć tak naprawdę i to, bo to wszystko są pewnego rodzaju spekulacje i tak naprawdę, no ale to już zostawiam do pana dla odpowiedzi. Ale to po przerwie.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. 13.30 już prawie na zegarach. Sprawdzamy dla Was sytuację na drogach. Kuba Domoracki jest przy mikrofonie i cały czas ją śledzi od przedpołudnia. I jak, troszkę lepiej?
1: Troszeczkę chyba lepiej, no ale jeżeli ktoś w korku jest, na przykład na autostradzie A6 w Szczecinie,
0: to nie może tego powiedzieć.
1: No, zdecydowanie to dobrych informacji nie ma. No widać, że to jest taki wakacyjny, lipcowy weekend.
0: No i zostańmy przy tym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakrokowana jest autostrada A1 w województwie kujawsko-pomorskim, niedaleko Grudziądza i węzła Warlubie na jezdni w kierunku Gdańska. Tutaj w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a w związku z tym, że dzisiaj mamy sobotę, są wakacje, wzmożony ruch w wielu miejscach i między innymi właśnie w kierunku Pomorza, w kierunku Morza Bałtyckiego jest bardzo duży ruch dzisiaj od samego rana, no to ta autostrada A1, fragment remontowany na wysokości Grudziądza, jest dosyć poważnie zakorkowana. Korek jest nieco dalej, pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, a także już w pobliżu węzła Rusocin, także w kierunku Gdańska. Zakorkowana, tak jak już zostało to powiedziane, jest autostrada A6 i trasa ekspresowa S3 pomiędzy Szczecinem a Goleniowem. Na odcinku właściwie kilkunastokilometrowym, może nawet kilkudziesięciokilometrowym, zarówno na jezdni w kierunku Kołbaskowa, jak i w kierunku Świnoujścia. Cały czas utrudnienia utrzymują się na drodze ekspresowej S12 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Świdnik a Piaski Zachód. Na kilometrze 90, gdzie zderzyły się dwa pojazdy osobowe, zablokowany jest jeden pas w kierunku Zamościa. Pojawiły się nowe utrudnienia i to dosyć poważne w województwie warmińsko-mazurskim na drodze krajowej nr 16. Pomiędzy Grudziądzem a Iławą, niedaleko miejscowości Stradomno, zderzyły się cztery pojazdy osobowe. Na kilometrze 63 trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Mamy informację, że trzy osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Na miejscu są służby i najprawdopodobniej to one kierują ruchem. Jeszcze dwie informacje. Jedna dobra z Warszawy, ekspresowa dwójka pomiędzy węzłami Opacz a Konotopa, nie jest już ani zablokowana, ani zwężona. Jest w kierunku Poznania. Przypomnę, że wcześniej doszło tam do wypadku motocykla i auto osobowego. Spowolnień w tej chwili nie ma. I druga informacja, no niestety nieco gorsza, z ekspresowej ósemki. Tutaj mamy dwa dosyć poważne korki. I w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta i na wysokości.

0: wysokości Radzymina w stronę Białegostoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców, jeśli macie coś do dodania a propos tych wakacyjnych korków, no to oczywiście aplikacja otwarta. Nagrywajcie się i piszcie do nas.

0: RPK, Polskim Radiu Kierowców. Rozmawiamy o światowym rynku paliw. No, zaostrza się sytuacja na Bliskim Wschodzie, tak jak mówiliśmy. Zresztą no, nie tylko w tej chwili cieśnina Ormus jest no, tutaj zamknięta, no bo tak trzeba powiedzieć. Próbują statki przepłynąć przez nią, ale chyba się to specjalnie nie udaje. Przynajmniej nie tak, żeby ten ruch był płynny. No i do tego wszystkiego jeszcze dzisiaj pojawiła się informacja o wymianie ognia między Arabią Saudyjską a Houthi. Przypomnę, a Houthi kontrolują część Jemenu, w tym kluczową dla światowego handlu morskiego cieśninę Bab al-Mandab. To nie wróży nic dobrego niestety, ale o tym już rozmawiam z Markiem Zuberem, ekonomistą Akademii WSB. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No właśnie, no co to właściwie oznacza? Obie cieśniny zostaną zamknięte, no i co wtedy?
1: Ja jeszcze wrócę tylko do tego Trumpa i do tej nadziei związanej z wyborami w Stanach Zjednoczonych. Ja oczywiście też czytam te komentarze. Zresztą Trump parę tygodni temu próbował udowadniać, że wysoka cena ropy to jest super, bo przecież my, Amerykanie, na tym zarabiamy. Ale to dla przeciętnego Amerykanina nie trafia. No więc ja wciąż mam nadzieję, że to jest jednak element, który spowoduje, że gdzieś tam jakieś opamiętanie nastąpi. Ale wracając

0: Wracając do Pani pytania,
1: tak.
0: Tu są dwa elementy. Jeden to jest realny popyt, realny, czyli prawdziwe zapotrzebowanie tych, którzy konsumują potem w jakiśkolwiek sposób ropę czy pochodne ropy, czyli my, kierowcy, ale także oczywiście chemia i tak dalej. Mhm. A druga kwestia to są spekulacje, czyli kupowanie nie po to, żeby zużyć, tylko po to, żeby sprzedać w przyszłości.
1: I to pewnie jest najbardziej niebezpieczne.
0: No,
1: spekulacje.
0: Problem w tym, że te spekulacje są nieprzewidywalne i to jest ten element, który wywraca nam rynek do góry nogami. Na to oczywiście jeszcze nakładamy te różnego rodzaju wypowiedzi Trumpa, jego wpisy w tym jego ukochanym True Social.
1: Ale chyba przestały już wywierać taki wpływ, mam wrażenie. Już
0: na razie tak. Na razie rzeczywiście tak, tak jakby świat się przyzwyczaił do tych jego wpisów, ale to też oczywiście zaburzało nam bardzo mocno rynek. Cieśnina Ormus. Ja nie do końca się zgodzę z tym, że samo przepływanie jest utrudniane w sensie faktycznym. Oczywiście jest ryzyko ataków. Na razie nie mamy informacji o jakichś poważnych konsekwencjach, czyli udaje się jednak większość tych statków chronić. Tylko jeżeli pani znowu byłaby operatorem, który ma takie statki, ma załogi na tych statkach, to czy pani odważy się dzisiaj wysłać tych swoich pracowników, tych swoich marynarzy i narażać ich na ryzyko śmierci, bo przecież z tym to się wiąże. To jest problem dzisiaj. Czyli teoretycznie lepiej to wygląda, jeżeli chodzi o ochronę, no ale właśnie, ale czy taką ochronę można zagwarantować w 100%? No nie można. W związku z tym znowu są obawy związane z życiem ludzkim, no i to jest ten element, który rzeczywiście wiele osób paraliżuje.
1: Czyli jest otwarta, ale zamknięta. Tak to
0: nie jest zamknięta, natomiast
1: no tak, otwarta, ale zamknięta, ograniczony ale w tym sensie.
0: Tak, w tym sensie ograniczony jest ten dzisiaj ilość ropy, którą możemy przepływać. No i teraz, mieliśmy ograniczenia dotyczące cieśniny Ormus, formalnie Iran ją zamknął. W związku z tym część tej ropy, która normalnie wypływałaby, nie w ogóle tak naprawdę ta ropa płynie w kierunku Azji przez cieśninę Ormus. Część tej ropy, nie całość oczywiście, bo takich możliwości logistycznych nie było, zaczęła być wysyłana przez Morze Czerwone, czyli przez tą cieśninę, którą teraz próbują kontrolować. Tak jest i ona znowu szła głównie do Azji. No więc można powiedzieć, co nas to obchodzi, skoro tak naprawdę te dwie cieśniny dotyczą
1: Azji.
0: Tego, co jest skierowane do krajów azjatyckich. No tak, tylko przecież jeśli Azjatom brakuje ropy, to będą kupowali tę ropę w innych miejscach. A jeżeli będą kupowali w innych miejscach, to to już będzie miało wpływ na cenę na świecie i także na cenę tą, którą my musimy płacić, więc niestety nas to też dotyczy. Tak bezpośrednio oczywiście.
1: Ale czy to znaczy, że ten popyt Azjatów będzie zwyżkował ceny?
0: No raczej ograniczenia dotyczące takiego najłatwiejszego wysyłania im ropy. To jest ten element, który będzie oznaczał wyższe ceny. I no to oczywiście nakładamy z tych spekulantów, bo jeżeli oni mają argument, to oni nam będą wmawiać. Przecież to jest tak samo jak z tymi uszkodzeniami instalacji. No ja naprawdę trochę siedzę w tym rynku.
1: Tak.
0: Mniej więcej wiem, co zostało zniszczone. I teza pod tytułem miesiącami będziemy obserwowali 95 czy 100 dolarów za baryłkę, bo tyle zostało zniszczone i tego się nie da nadrobić.
1: Jest
0: była kompletną bzdurą i zobaczyliśmy to przecież właśnie tym spadkiem cen do 70 dolarów. Oczywiście my jesteśmy w stanie zwiększać wydobycie też w innych częściach świata. W krótkim okresie w ograniczonym stopniu, ale to też przykład Stanów Zjednoczonych, które zwiększyły eksport no prawie o 70%.
1: No właśnie, a dlaczego oczywiście nie możemy brać ropy z innych miejsc? I jakby
0: możemy i bierzemy. Możemy i bierzemy. I to
1: no
0: jest
1: ale ceny na stacjach są takie, jakie są, czyli prawdopodobnie pójdą w górę.
0: Z dwóch powodów znowu, dlatego że ten wzrost dostaw z innych miejsc, on jest ograniczony. My nie jesteśmy w stanie zwiększyć wydobycia w ciągu 2 tygodni w Stanach Zjednoczonych o 100%. Jeśli taka sytuacja, czyli te 100 dolarów, 90 dolarów za baryłkę panowałaby przez rok, to jestem przekonany, że amerykańska ropa łupkowa w dużej mierze będzie zalewała świat.
1: Będzie
0: oczywiście
1: płynęła.
0: Znowu trochę przesadzam, ale ja to obserwowałem już w latach 2012, 13, 14, głównie w 14, kiedy w ciągu 6 miesięcy wydobycie w Stanach wzrosło o 62%. Jak tylko cena ropy wystarczająco wzrosła.
1: Ale to Donald Trump powinien być zadowolony z takiego rozwiązania. Dlaczego tak nie jest, że on nie forsuje?
0: Ale on prawdopodobnie, a szczególnie jego koledzy, którzy, a wiemy, że takich ma sporo, którzy wydobywają ropę w Stanach, są bardzo zadowoleni. Tylko są jeszcze przeciętni Amerykanie, którzy też płacą 4 dolary za baryłkę, a nie 3,20. To jest ten problem. Problem to jest społeczeństwo amerykańskie, które jest w tym samym kłopocie, który mamy my w Polsce, że za chwilę będziemy mieli 9, a może więcej, może 10 zł za litr. I z całą pewnością przeciętny Kowalskiego nie będzie to cieszyło. Czyli Stany Zjednoczone, w sensie firmy naftowe są szczęśliwe z takiego obrotu rzeczy. Oczywiście wpływa to jakoś na gospodarkę amerykańską pozytywnie, zwiększonymi przychodami, zwiększonymi podatkami i tak dalej, no ale jest też społeczeństwo, które na tym cierpi, które będzie głosowało i które będzie wystawiało także jakieś podsumowanie związane

0: z tą sytuacją obecnie rządzącym. Więc tutaj są dwa elementy, ale, ale oczywiście firmy naftowe w Stanach Zjednoczonych są absolutnie szczęśliwe. Zwiększają sprzedaż, sprzedaż jest po wyższej cenie, marże rosną, zyski rosną, oczywiście, że tak.
1: Ja jeszcze zadam zanim końcowe pytanie, to o Wenezuelę, no bo przecież tam USA uderzyły i też przecież miał być bogaty rynek właśnie paliw, no i...
0: To są największe znane zasoby ropy dzisiaj na świecie. Nawet większe od
1: no
0: tego,
1: co
0: ma Arabia Saudyjska.
1: Dlaczego nie możemy stamtąd
0: czerpać? Ale nie
1: czerpać?
0: Da się zwiększyć razy pięć wydobycia ropy naftowej w Wenezueli. One są trudniejsze w przerobie, ale z tym sobie oczywiście Ameryka nie poradzą bez problemu, czy inne firmy. Nie da się tego zrobić w ciągu miesiąca czy dwóch.
1: Dobrze, czyli mamy odpowiedź na to pytanie, bo musimy niestety już kończyć, czas nieubłaganie biegnie. Natomiast no jakie takie pozytywny może akcent jeszcze na zakończenie naszej rozmowy? Znajdziemy taki?
0: No i to jest właśnie teraz, co ja mogę powiedzieć, pozytywnym akcentem jest to, że ja cały czas wierzę w to, może naiwnie, że to się zakończy wszystko w perspektywie dni, tygodni, choćby ze względu na te wybory. No, mam taką nadzieję, jeśli nie, to mam z kolei nadzieję, że rząd znowu wróci do programu CPN, który firm polskich nie ochroni, bo firmy ten VAT i tak sobie rozliczają oczywiście w odpowiedni sposób, no ale przeciętny Kowalski, nie firma, taki konsument kupujący paliwa będzie płacił mniej niż gdyby tego programu nie było. No tu z kolei mamy problem związany z kosztami związanymi z tym programem CPN.
1: No i to jakimi?
0: Ale ja wciąż jeszcze mam nadzieję, że tych 10 zł nie zobaczymy. No i że pokój, może nie pokój, bo no, chciałbym, żeby pokój zatriumfował, ale
1: przynajmniej
0: Bliski Wschód
1: to jest i uspokojenie.
0: Kocioł niesamowity, ale przynajmniej dokładnie, żeby było trochę spokojniej i żebyśmy wrócili, a zobaczmy, bo to nas wiele uczy, jak szybko możemy znowu wrócić do tych poziomów w okolicach 70 dolarów.
1: No i
0: zostańmy mam nadzieję,
1: przy tym.
0: Że ten poziom za chwilę zobaczymy.
1: No ja też mam taką nadzieję, tego się trzymamy. Oczywiście będziemy bacznie obserwować sytuację na Bliskim Wschodzie. No i też prosić o komentarze. Marek Zuber, ekonomista Akademii WSB, był naszym gościem PRK Polskiego Radia Kierowców. Dziękuję bardzo, no i liczymy
0: bardzo
1: na taniej.
0: Dziękuję również.

0: 13.50 na zegarach, PRK Polskie Radio Kierowców. Jak to sytuacja wygląda o tej porze na drogach, to Kuba cały czas sprawdza. Tutaj bez zmian, jeśli chodzi o to stanowisko.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: I w wielu miejscach naszego kraju także bez zmian, jeżeli chodzi o korki i popołudniowe spowolnienia. Zakorkowana i to bardzo, bardzo poważnie jest autostrada A6 i trasa ekspresowa S3 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Szczecinem a Goleniowem i to zarówno w kierunku Gdańska, jak i w stronę Kołbaskowa. Mamy także informacje o trasie S6 w województwie także zachodniopomorskim. Tutaj pomiędzy Kołobrzegiem a Płotami najprawdopodobniej zakończyły się utrudnienia na kilometrze 76, gdzie trwała akcja gaszenia auta osobowego. Mieliśmy tam blokadę, potem częściową blokadę w kierunku Szczecina i w tej chwili, tak jak już powiedziałem właśnie, najprawdopodobniej jezdnia jest już odblokowana i nie obserwujemy tam już żadnych korków, co najwyżej pewne spowolnienia. Droga krajowa nr 16 w województwie warmińsko-mazurskim jest zablokowana w obie strony pomiędzy Grudziądzem a Iławą, niedaleko miejscowości Stradomno. Na kilometrze 63 zderzyły się 4 pojazdy osobowe i w tym zdarzeniu aż 3 osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana, a ruch kierowany jest na objazdy. Na trasie ekspresowej S8 na Mazowszu trwa wyciąganie ciężarówki z rowu niedaleko węzła Mszczonów Południe. Na kilometrze 409 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy i już właściwie ten fragment się korkuje. Na razie nie bardzo poważnie, no ale bez wątpienia, skoro

0: trwa tam akcja wyciągania ciężarówki z rowu, no to te utrudnienia jeszcze przez jakiś czas tam potrwają. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie małopolskim. Na A4 mamy utrudnienia nie tylko na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe, ale także pomiędzy Krakowem a Targowiskiem i między Targowiskiem a Krakowem, bo tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się i w kierunku Rzeszowa, i w stronę Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To była reklama.

0: PLK Polskie Radio Kierowców cały czas. Najcieplej w Legnicy 26 stopni, a najzimniej w Zakopanem prawie 18.
1: PLK Polskie Radio Kierowców.
0: Na pozostałym obszarze temperatura jest dość wyrównana, takie 23-24 stopnie. Cieplej nieco na zachodzie kraju, tutaj w okolicach 25, tak pokazują termometry. No i najcieplej w Legnicy, około 26-27 stopni nawet. Do 18 to najchłodniej, do 18. 18 w okolicach 18 w Zakopanem, to najchłodniej, tak jak wspomniałam. 20 stopni pokazują termometry na północnym wschodzie kraju, około 19. Takie niepełne 20, tak to ujmijmy, na północnym zachodzie. Tak wygląda mapa, jeśli chodzi o temperatury, a jeśli chodzi o opady, to ich po prostu nie ma. I to jest dobra wiadomość. Takie słoneczko zza chmur wygląda sobie i dziś padać nie powinno nigdzie. Jutro natomiast pojawią się rzeczywiście deszczowe chmury, ale to będzie jutro. Na razie piękne, piękny słoneczny dzień, piękna słoneczna sobota i tak ma być do późnego wieczora.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na zegarach 14:01, na wysokich obrotach, ale na luzie. Jedziemy wspólnie do godziny 17:00. Monika Gniewaszewska, zapraszam.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Zaglądam do aplikacji naszej Polskiego Radia Kierowców i tutaj mamy pozdrowionka. Pozdrowionka od jednego słuchacza dla drugiego słuchacza. Pozdrowienia dla Artura z Volvo, z małym kółeczkiem od Łukasza z Iweka. I proszę bardzo, do tego też służy nasza aplikacja. Zachęcamy do korzystania z niej właśnie do tego, żebyście się komunikowali między sobą, ale też z nami. Bardzo nas to cieszy, że w ten sposób też traktujecie te aplikacje PRK Polskiego Radia Kierowców. Przed nami serwis drogowy 14.10 na zegarach. No i sprawdźcie, czy ta sytuacja na drogach nieco zelżała. O tym Kuba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy informacje z autostrady A6 z województwa zachodniopomorskiego, gdzie doszło do awarii samochodu ciężarowego na wysokości Szczecina, dokładnie pomiędzy węzłami Szczecin-Dąbie a Rzęśnica. Drogowcy informują, że po 3 godzinach już nie powinno być już tam zwężenia właśnie na kilometrze 28 w kierunku Gdańska i ten samochód ciężarowy został już odprowadzony i nie blokuje jezdni. No ale to jest jedna wiadomość od drogowców, ale kierowcy wiedzą swoje i niestety cały czas obserwujemy tam bardzo poważny, wielokilometrowy właściwie korek, który zaczyna się już za węzłem Klucz. Bardzo dużo cierpliwości przyda się także w przeciwną stronę, pomiędzy Goleniowem a Szczecinem, na trasie ekspresowej S3 i autostradzie A6 także. Jeżeli chodzi o inną autostradę w naszym kraju, A1, to tutaj mamy bardzo spore spowolnienia, bardzo dużo problemów z płynną jazdą w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim na jezdni w kierunku Trójmiasta. Pomiędzy Grudziądzem a węzłem Warlubie, a także nieco dalej pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Tutaj w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a w związku z tym, że mamy sobotę, wakacje i wzmożony ruch w wielu miejscach, to także utrzymują się tam wielokilometrowe korki. Zakorkowane są także trasy wojewódzkie nr 216 i 215 na Pomorzu. W pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłopowa i Władysławowa, także pomiędzy Chałupami a Władysławowem i to w obu kierunkach, oraz niedaleko Pucka, a także Redy. Jeszcze wspomnę o sytuacji w województwie mazowieckim. Na ekspresowej 8 w pobliżu węzła Mszczonów Południe zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Trwa tam wyciąganie ciężarówki z rowu. I na ekspresowej 8 utrudnienia utrzymują się także na obwodnicy Radzymina na fragmencie remontowanym w kierunku Białegostoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jak się

Kursuje aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców jest także dla Was po to, żeby dzielić się tym, co widzicie na swojej trasie. I tak, oczywiście, że tak. Oprócz utrudnień są też przyjemne rzeczy. No i pisze do nas Dominika i Robert z Wandą, Sebastianem i Adrianem. Podróż rzeczywiście pełna uśmiechu, jak widać i słychać. Chcieliśmy podzielić się

Tu pierwszy raz w drodze z Węgorzewa do Łodzi. Obejrzeliśmy mały pokaz dynamiczny sprzętu oraz wyszkolenia. No i rewelacja, pisze Dominika i Robert z Wandą Sebastianem i Adrianem. Walka czołgów jeszcze zdążycie, bo o 17:00 kolejna. Także no, jeśli ktoś jest po drodze, to zapraszamy. Dzięki Dominikowi, Robertowi i z Wandą Sebastianowi i Adrianowi. Wiemy, że coś takiego się w ogóle odbywa. Dziękujemy bardzo, no i zapraszamy do naszej aplikacji.

0: I mleko, no właśnie, czy pić mleko? Dobre pytanie na początek naszej rozmowy. Milena Nosek, dietetyczka w naszym studiu.
1: Dzień dobry.
0: Nie będziemy dokładnie rozmawiać o tym, czy mleko pić, czy nie, ale na początek w sumie dobre pytanie, pić mleko, czy nie?
1: Tak, bo od razu tutaj mnie się pojawił mój ulubiony wizerunek napoju, czyli kawa.
0: Aha.
1: A to jest temat dla kierowców też bardzo taki, bym powiedziała,
0: istotny.
1: I tutaj niestety będę musiała część zapewne zmartwić, bo na przykład jeżeli są to długie trasy, no to wiadomo, że chcemy ten mózg jakoś przystymulować, żeby wytrzymać tę trasę w koncentracji i tak dalej. Natomiast tutaj możemy zrobić sobie krzywdę, dlatego że jeżeli co stację benzynową albo po prostu mamy w bidonie gdzieś tam w termosie, może bardziej kawę, no to jednak to jest ciągła właśnie ta stymulacja i potem może nastąpić coś takiego jak krach kofeinowy, bo tak boostujemy, prawda, podwyższamy tę koncentrację, jeżeli na kogoś działa w ogóle.
0: No właśnie.
1: No a potem następuje nagły spadek, bo mózg i tak, to nie jest tak, że my możemy ten karmić ten mózg ciągle kofeiną i ona działa tak samo, tylko właśnie ma takie jak z glukozą we krwi, prawda? To też sobie o przekąskach powiemy.
0: Porozmawiamy.
1: Mhm. Natomiast ta kofeina, no przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, czy ja mam wrażliwość na kofeinę, czy na mnie działa tak, że jestem pobudzona, pobudzony i na mnie działa tak, że ta koncentracja jest odczuwalna i mi pomaga, czy to jest rozdrażnienie i na przykład wprowadzenie w stan takiego nie bardzo pobudzenia.
0: A tutaj na drodze nie jest to za bardzo wskazane, być pobudzonym i rozdrażnionym.
1: Absolutnie, bo to są też te reakcje, prawda? Więc tutaj nie możemy tego na to sobie pozwolić. Dla smaku kawa okej, ale to i tak nie jest tak, że kofeina nie działa nam na układ nerwowy. Nawet jak tego nie czujemy. Ona działa, więc stymuluje dalej. Okres połowiczny rozpadu kofeiny to jest bardzo długo, to jest około 6 godzin.
0: No dobrze, a powiedziałaś przed chwilą o krachu kofeinowym.
1: Tak.
0: I to on może nastąpić po ilu litrach, czy po jakim czasie, jak to zmierzyć i jak poczuć?
1: No tutaj to jest bardzo indywidualne, to można też zbadać za pomocą badań genetycznych tę wrażliwość kofeinową, albo po prostu zrobić sobie taki test, kiedy nie jesteśmy za kierownicą, bo to takich testów się wtedy nie robi. Po prostu w ciągu dnia zobaczyć, jaka jest nasza granica w przyjmowaniu kofeiny, na przykład filiżanka standardowa czarnej kawy, ja od tego mleka tak odeszłam, ale zaraz wrócę. To jest około tam tej kofeiny tak, że rzeczywiście może pobudzić, ale jak na przykład 4 już dawki wypijemy takich filiżanek, no to już może być rozdrażnienie, tak?
0: Ale czy krach kofeinowy polega na tym, że mamy rozdrażnienie, czy wręcz odwrotnie zasypiamy i
1: może
0: popadamy w letarg?
1: Może być to senność, jak najbardziej, dobrze to mówisz. Może być to nagła senność albo właśnie rozdrażnienie i takie pobudzenie nienaturalne, które właśnie powoduje, że zmysły zaczynają trochę inaczej pracować, zaczynamy się pocić, może też pobudzać pracę układu pokarmowego, co nie jest na zarazie technicznie dobre, no bo możemy po prostu nie zdążyć, tak? Kawa dla niektórych też jest diuretykiem, czyli ten układ

0: głowiczowe pracuje szybciej, wydajniej, więc musimy może nam się zatrzymać. Po prostu chcieć do toalety częściej. Więc ja tej kofeiny tak nie polecam. Jeżeli ktoś na nią reaguje i nie reaguje, czyli tutaj wspólny mianownik dla tych ludzi jest taki, żeby po prostu kawę się napić normalnie, tak jak nie wiem, jedziemy rano, potem za jakieś 5 godzin i na tym zakończyć. No bo nie wiadomo nigdy, jak zareagujemy. A jeżeli chodzi o dodatek mleka, to nie jest tak, że osłabia działanie kofeiny. Osłabia działanie smaku, tak? Tej wrażliwości
1: łagodzi,
0: smakowej.
1: Łagodzi.
0: Tak, łagodzi. Mhm. Jeżeli ktoś ma na przykład kłopot z laktozą, bądź z kazeiną, z białka mleka, białko to kazeina, no to też wie, że stymuluje układ pokarmowy. Więc tutaj też bym uważała, chociaż czasami widzę, że o tym zapominamy, nie? Że jedziemy i dobrze ktoś przyniesie kawkę, jakiś pasażer fajnie towarzyszący, a tu, no tak, przecież ja nie mogę laktozy, niektórzy tak zgłaszają. Więc tutaj uważamy, ale absolutnie bez cukru, to tutaj 100%.
1: Bo?
0: Pewności. No cukier.
1: Bo cukier jest zły, tak po prostu.
0: Cukierniczki taki tak zwyczajny, no jest zły i on wcale nie podnosi koncentracji, nie krzepi, tak jak to kiedyś mówiono, tylko wręcz on na chwileczkę daje rzeczywiście uczucie takiego
1: energii,
0: ale to dlatego, że po pierwsze jest to przyjemność, więc pobudzamy układ nagrody w mózgu i to się kojarzy z przyjemnością, dlatego też niektórzy piją w ogóle kawę tak słodzoną. Jest to prawda, że czuć takie to pobudzenie, bo sama też to przetestowałam, aczkolwiek nie używam cukru od 20 lat, natomiast przetestowałam,
1: widać,
0: na
1: widać,
0: czym to
1: proszę
0: polega.
1: Państwa. Wszystko na naszych mediach społecznościowych
0: bardzo.
1: Będzie. Do zobaczenia.
0: Dziękuję, zapraszam. Natomiast jest to tak dlatego, że rzeczywiście następuje nagły wzrost glukozy we krwi, czyli jakby nasz mózg dostaje informację i żołądek i w ogóle cały organizm, że jest jakoś lepiej pod różnym względem. Ale jest taka zasada i to chciałabym, żeby sobie Państwo zapamiętali, też w kontekście dnia słodyczy w drodze, ale i nie tylko w drodze, że im szybciej coś podnosi glukozę we krwi, tym szybciej ona spada. Mm-hmm. Bo to jest taki pik tak zwany, taki szczyt i koniec.
1: I to jest efekt zupełnie odwrotny, bo jak nam zupełnie spadnie glukoza, to idziemy spać.
0: Tak,
1: po prostu.
0: Niebezpiecznie się robi, tak. Senność. Mm-hmm. W tych czasach naszych ciekawych bardzo wiele osób, organizmów bym to powiedziała tak technicznie, dietetycznie, cierpi na insulinooporność. Nawet o tym nie wie. Mm-hmm. A to jest czasami tak, że wystarczy właśnie, zjem tutaj cukierka w drodze, tak? No bo żeby tak się i się spać właśnie zaczyna chcieć. I to jest pierwszy sygnał. Albo zatrzymuje się, widzę czasami kierowca na stacji benzynowej. Ja to mam już takie lekkie w tym, że patrzę na te koszyki zakupowe.
1: Tak.
0: I patrzę, co kupuje. No i na przykład kupuje pan właśnie paczkę landrynek, albo na przykład hot doga, czy loda, prawda? Więc tutaj, czy najgorzej, jak widzę energetyki, albo Coca-Colę, albo jakieś takie, prawda, inne z tej wersji napoje słodkie.
1: No do tego koszyka zakupowego, jak powiedziała Milena, zaraz sobie wrócimy po przerwie. Rozbiłyśmy chyba mit, jeśli chodzi o kawę, no a o innych składnikach, a może bardziej tych produktach, które znajdować się w koszyku kierowcy powinny, to porozmawiamy sobie po przerwie.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 14.30 na zegarach. Zaglądam do aplikacji. Spowolnienie i spory korek. Piszecie, że jest na wjeździe na autostradę A1 w Rusocinie w stronę Łodzi. Pozdrawiają Michał i Roxy z Mitsu. Dziękujemy bardzo za te informacje. O więcej prosimy teraz Kubę.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: A ja tym razem zacznę od dobrej wiadomości z województwa lubelskiego z trasy ekspresowej S12. Zakończyły się utrudnienia pomiędzy węzłami Świdnik a Piaski Zachód, gdzie na kilometrze 90 zderzyły się dwa samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Zamościa jest już tam całkowicie odblokowana i żadnych korków ani właściwie żadnych spowolnień tam nie obserwujemy. To była dobra wiadomość, a teraz garść tych gorszych. No niestety mamy tych gorszych sporo. Autostrada A4 w województwie podkarpackim. Tutaj auto osobowe uderzyło w bariery pomiędzy węzłami Rzeszów Zachód a Sędziszów. Na kilometrze 565 zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. A4 w Małopolsce jest zakorkowana, zatłoczona cały czas w pobliżu Krakowa, zwłaszcza przed Balicami, od strony Katowic w kierunku Krakowa właśnie, a także w pobliżu węzłów Targowisko, Niepołomice i Kraków-Bieżanów, i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Zakopianka jest nadal zatłoczona na fragmencie podhalańskim, zwłaszcza w pobliżu Nowego Targu i Szaflar, ale także już bliżej Poronina i samego Zakopanego. I także spory ruch obserwujemy na trasach wojewódzkich w pobliżu Ustronia, Wisły, Szczyrku i Buczkowic, a zatem już w województwie śląskim. No tutaj wzmożony ruch to mało powiedziane. Pomiędzy Ustroniem a Wisłą utrzymuje się korek, kilkukilometrowy korek, w kierunku Wisły od strony Skoczowa. Jeszcze dwie informacje. Droga krajowa nr 16 w Warmińsko-Mazurskiem jest zablokowana pomiędzy Iławą a Grudziądzem w pobliżu miejscowości Stradomno. To utrudnienie związane jest z wypadkiem czterech aut osobowych na kilometrze 63. Trzy osoby zostały tam ranne, ruch kierowany jest na objazdy. I jeszcze jedna wiadomość z ekspresowej 8 z Mazowsza. Tutaj cały czas trwa wyciąganie ciężarówki z rowu niedaleko węzła Mszczonów Południe. Zablokowany jest tam jeden pas w stronę Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Podróżuję autostradą A1 od Włocławka do Katowic. Po drodze jest kilka ograniczeń prędkości do 110, ale nie ma odwołania, pisze do nas Radek. No to nie wiem, może 110 po prostu trzymać się tej prędkości, jeśli jest dozwolona i po prostu nie przekraczać, jeśli można oczywiście tak jechać i warunki na to pozwalają.

0: Milena Nosek, dietetyczka w PRK Polskim Radiu Kierowców, cały czas z nami. No i o tym koszyku kierowcy podróżującego porozmawiamy. Zresztą to pewnie nie tylko dotyczy kierowcy podróżującego, ale też pasażerów, którzy są w tym samochodzie, a takich pasażerów o tej porze roku zapewne jest dużo, no bo jeździmy na wakacje. No i jak taki koszyk podróżnika w samochodzie powinien wyglądać, tak żeby ta podróż też nie dokuczała nam jeszcze do tego wszystkiego oprócz korków, no to powiedzmy żołądkowo.
1: Tak, mówimy o tak zwanym oczywiście przysłowiowym koszyku, no bo często widać, są chwytane różne produkty po prostu w ręce, tylko tak mówimy, prawda, koszyk zakupowy, konsumencki, ale faktycznie no, jest to oczywiście w przenośni. Natomiast świetna uwaga, bo ja się skupiłam na kierowcy jako
0: no bo mamy takie radio.

0: prawda? Tak. Czy pani również za kierownicą. Natomiast podróżni tak, i mogą mieć dobry wpływ albo zły wpływ na tego kierowcę, prawda? Bo tutaj jak pachnie jakieś jedzenie albo przekąski, niekoniecznie dobre. I teraz tak, możemy te przekąski czy zakupy podzielić na te, które oddziałują na przykład na zmysł węchu, czy też odgłos, prawda? I tutaj w zależności od tego, jak kierowca jest
1: wrażliwy
0: na zapachy, jeżeli jedzie, i na dźwięki, bo czasami to ma wpływ na jego koncentrację i na jakość jazdy, prawda? I jego samopoczucie przede wszystkim, bo on jest najważniejszy w tej całej przygodzie.
1: To trzeba przyznać.
0: Tak, więc tutaj też ta edukacja nie tylko dotyczy oczywiście kierowców, ale i podróżnych. Co powinniśmy zabierać w podróż? W zależności oczywiście ile godzin tej trasy i jaka to jest pora. Bo rzeczywiście nocą, no to generalnie nie powinniśmy też zachowywać się tak, że nocą jedziemy, no to nocą też trzeba jeść.
1: No właśnie, a to jest dobre. Zostańmy chwilkę przy tej podróży w nocy. Co prawda mamy środek dnia, no ale być może ktoś planuje sobie akurat wyjazd w nocy. No to jak powinna taka nocna dieta wyglądać? No bo energii musimy mieć i to dużo, bo organizm chce spać, a tutaj no nie, będziemy jechać. Więc jaką zbilansowaną dietę w nocy utrzymać?
0: Tak, jeżeli wiemy, że wyjeżdżamy nocą, no to tak jak tradycyjnie, cały dzień jemy tak samo. Pewnie bym zalecała jakąś power drzemkę, żeby
1: dłuższą,
0: rzeczywiście troszkę
1: zabrać siły.
0: Nie da się na siłę, ale może jednak. W tym dniu właśnie nie polecałabym spożywania kofeiny w żadnych postaciach, typu nawet
1: kakao,
0: czekolady, prawda, czy właśnie napojów energetyzujących, jak już ktoś ich używa. I tej kofeiny.
1: Czyli w przeddzień, kiedy mamy planowaną podróż nocną, nie pijemy kawy?
0: Tak, odzwyczaić ten układ nerwowy, żeby go na przykład podratować właśnie tę noc.
1: Aha, czyli czekamy
0: na
1: to na noc.
0: Tak, tak, więc wtedy ta kawa bądź tam kawałek gorzkiej czekolady jest nocą też może być, prawda? Takiej kakao tam zawartość 80% i wyżej, bo wtedy też mamy takie przyzwolenie i rzeczywiście jest to dobry produkt na i szybko
1: zdrowy
0: można
1: chyba
0: go zjeść. Tak, szybko można go zjeść, nie przeszkadza, prawda, można sobie chwycić szybko, technicznie to jest dobre rozwiązanie. Należy zjeść normalną, przykładną, lekkostrawną kolację, jak zawsze. Nie polecam też testować nowych rzeczy, bo nie wiadomo, jak układ pokarmowy zareaguje, tak? Więc jak ktoś cały życie nie jadł sałatek, a nagle pomyśli sobie, usłyszał, no dobra, zjem lekko, czyli zjem sałatkę, może zareagować na surowe warzywa po prostu źle, albo może się najeść, więc to tylko wzbudzi wydzielanie żołądkowe. Więc po prostu kolacja ciepła najlepiej, lekka, w proporcji złożona z węglowodanów złożonych, czyli takich, które dają energię na dłużej, czyli na przykład różnego rodzaju grube kasze, pełnoziarnisty makaron, czy pieczywo z pełnego ziarna normalnie, tak jak przykładnie. Do tego na pewno źródło białka, czyli na przykład mięso, ryby, jaja, chudy nabiał, strączki, czyli fasolki, bób, to co tam każdy je zazwyczaj.
1: I dobrze toleruje.
0: I dobrze toleruje. I do tego oczywiście jakaś porcja ekstra warzyw, ale tak jak mówię, no my mówimy tu ogólnie, więc nie wiem, kto jest niestety po drugiej stronie, ale zawsze należy zjeść to, co jemy zazwyczajowo przed taką podróżą nocną. Natomiast kolacja musi być, tak? Nie liczyć też na to, że zje się coś po drodze, no bo faktem jest, ja teraz jestem też bardziej zadowolona, że na tych stacjach benzynowych jest zdrowe jedzenie. Może zdrowsze, powiem tak.
1: Tak.
0: Są lodówki z pokrojonymi już owocami, pokrojonymi warzywkami. Są puszki z humusem właśnie, w tym słoiczki może,
1: tak,
0: czy tam opakowania. Są orzechy, są musy owocowe, są smoothies, czyli warzywno-owocowe koktajle.
1: Czyli co, to wszystko w nocy? Ewentualnie na przerwie?
0: Tak, może być.
1: Czyli coś lekkiego, takiego, żeby troszkę oszukać żołądek?
0: Jeżeli jedziemy w nocy, całą noc, do rana i potem jeszcze rano musimy, nie wiem, znaleźć jakąś bazę noclegową, czy hotelową, czy w ogóle zacząć po prostu dzień taki organizacyjny, to tak naprawdę to, czy to jest noc, czy nie ma większego znaczenia. Po prostu człowiek ma się czuć dobrze. Więc zróbmy według swojego poczucia intuicyjnego, jak jest nam dobrze. Jeżeli jesteśmy głodni, to po prostu zjedzmy. No byleby to nie było co godzinę, ale to się nie tyczy tylko tej podróży, tylko całego stylu życia, tak? Więc wiem, że trudno jest radzić, jeżeli każdy żyje inaczej, ale tak jak mówię, nie traktujmy tego wydarzenia w żywieniu jako coś specjalnego. też nie głowę.

0: Chodźmy się absolutnie przez tę noc, bo w nocy się nie je, to fakt. Tak, popieram. Mhm. Ale jeżeli jedziemy, jeżeli mamy mieć koncentrację, mamy mieć... No też, no fizyczność też jest potrzebna, tak? No bo ruszamy jakoś mięśniami. Układ nerwowy cały czas pracuje. Ja nie mówię o automacie, no ale o prawda, takim samochodzie tradycyjnym. Natomiast całkowicie normalnie. Ważne jest nawadnianie, ale też do granic, żeby było tak, że możemy się zatrzymać i po prostu skorzystać z toalety. Bo ja nie będę mówiła, żeby ktoś pił w nocy 2 litry, jak przez najbliższe, nie wiem, ktoś wie, że 3 godziny nie może się zatrzymać. Więc tutaj spokojnie po prostu, tak? Natomiast też nie polecam właśnie absolutnie energetyków, jeżeli ktoś nigdy nie pił. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony, no to już trudno. Niech...
1: Czyli w nocy?
0: Może być. Natomiast no, jakość następnego dnia to już pozostawiamy, tak? To nie wiemy. Natomiast zawsze mamy na celu, żeby ta podróż była bezpieczna. To jest najważniejsze. Więc nie myślmy w kontekście takim, ojej, będę głodny, to ja nie lubię ssania w żołądku. Tylko pomyślmy, ojej, nie może mi spaść glukoza, albo ja muszę po prostu być skupiony, skupiona, bo jestem odpowiedzialna za siebie i za podróżnych, tak? I za tych, co są na drodze. Więc tutaj pod tym kątem myślimy. Zawsze bezpieczeństwo.
1: Zawsze bezpieczeństwo na antenie PLK Polskiego Radia Kierowców, w diecie również, na drodze. Do rozmowy jeszcze sobie wrócimy i porozmawiamy o tym, co w ciągu dnia, no bo z reguły jednak jeździmy w ciągu dnia.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Zbliża się ten moment, w którym sprawdzamy sytuację na drogach, ale zaglądam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, gdzie pada pytanie od naszego słuchacza, jak wygląda sytuacja pogodowa w Hiszpanii. O pogodzie jeszcze będzie mowa, ale taki szybki rzut oka na sytuację w Hiszpanii. No to niestety, ale tutaj szaleją pożary. Właściwie wszędzie jest gorąco i słonecznie. Od zachodniego po wschodnie wybrzeże. Najgoręcej chyba jest w tej chwili w Walencji. Tutaj nawet 36 stopni pokazują termometry. Jak sobie pojedziemy na południe kraju, w okolice Malagi, to tutaj chłodniej, ale niewiele, bo 32 stopnie, ale 36 to już jest bardzo dużo. W głębi kraju natomiast ta temperatura jest niższa, bo na przykład Madryt to jest, są okolice 27 stopni, ale niestety te pożary, które trawią lasy w okolicach Madrytu, są bardzo teraz poważne. Sytuacja jest miejscami dramatyczna. Nawet polska straż zgłosiła się do tego, żeby tutaj strażakom hiszpańskim pomóc w gaszeniu tych potężnych pożarów, które trawią w tej chwili lasy w Hiszpanii. To sytuacja pogodowa, ale w Hiszpanii, a o sytuacji drogowej w Polsce powie teraz Kuba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja drogowa w Polsce także jest gorąca, oczywiście no gorąca tak metaforycznie mówiąc. Chodzi o korki. Korki w naszym kraju cały czas, właściwie od wczesnych godzin porannych dzisiaj. Mamy ich sporo, zwłaszcza na północy, chociaż nie tylko, ale w województwie zachodniopomorskim, niedaleko Szczecina, także Goleniowa, na trasach i ekspresowych, i na autostradzie A6, mamy właściwie jeden wielki, wielokilometrowy korek pomiędzy węzłami Klucz, Szczecin-Kijewo, a Kliniska, zwłaszcza na jezdni w kierunku północnym, a zatem w kierunku Goleniowa, Gdańska, Świnoujścia. Ale wolniej jedzie się także w przeciwną stronę, zwłaszcza w pobliżu węzłów Szczecin-Kijewo i Szczecin-Podjuchy. W województwie pomorskim także dość nieciekawa sytuacja. Autostrada A1 jest zakorkowana w pobliżu węzłów Kopytkowo, a także Pelplin, zwłaszcza na jezdni w kierunku Gdańska, a podobnie obwodnica Trójmiasta w pobliżu węzłów Gdańsk-Osowa, Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko. Trasy wojewódzkie nr 216 i 215 podobnie zatłoczone i zakorkowane są w pobliżu nadmorskich kurortów niedaleko Pucka, Władysławowa, Chałup, Jastrzębiej Góry, a także Karwi. Zakończyły się utrudnienia na ekspresowej 8 niedaleko Mszczonowa, a zatem w województwie mazowieckim, gdzie trwała akcja wyciągania ciężarówki z rowu na kilometrze 409. Jezdnia w kierunku Warszawy jest już tam odblokowana i właściwie już spowolnień tam nie ma. Na południu naszego kraju cały czas sporo korków, sporo popołudniowych spowolnień, chociażby na A4 i na obwodnicy Krakowa i pomiędzy Krakowem a Targowiskiem i oczywiście na Zakopiance. Tutaj sporo cierpliwości przyda się na Podhalu i na fragmencie remontowanym pod Krakowem w Libertowie. I jeszcze mam jedną informację z autostrady A4, ale z województwa podkarpackiego. Pomiędzy Rzeszowem a Sędziszowem zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa na kilometrze 565. Auto osobowe uderzyło tam w bariery.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i bardzo nas to cieszy, że odzywacie się do nas z trasy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam was cała rodzinka, czyli...
4: Ksawele. Nikodem,
5: Justyna
3: i Przemek. I właśnie zmierzamy sobie na wakacje. Już niedługo będziemy. I z tej okazji

0: chcielibyśmy pozdrowić całe ulubione radio. Pozdrawiamy, cześć.
1: Dziękujemy bardzo za te pozdrowienia, bardzo nas one cieszą. My też gorąco Was pozdrawiamy, no i dobrych wakacji. Zostańcie z nami na tych wakacjach też.

0: PLK, Polskie Radio Kierowców. W Hiszpanii byliśmy, jeśli chodzi o pogodę, a teraz będziemy sprawdzać pogodę w Polsce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Hiszpańska nie jest, jeśli chodzi o temperatury. Może to i dobrze, bo tak jak sprawdzaliśmy, no to Walencja 36 stopni. To tyle na termometrach w Polsce nie ma i to jest chyba dobra wiadomość, bo 36 no to już jest naprawdę dużo i dla koneserów pewnie niewiele osób lubi taką aż wysoką temperaturę. Natomiast my chyba nie możemy narzekać, bo nigdzie w Polsce w tej chwili nie pada, a przynajmniej nie powinno, nie wynika z map, żeby gdziekolwiek pojawiły się deszczowe chmury. Jest też przyjemnie ciepło, ta temperatura jeszcze nie osiągnęła tych wartości, które przewidują synoptycy, bo przewidują synoptycy 29 stopni w Lubuskiem, 27 też miejscami, choć już na przykład w Legnicy słupek rtęci to jest 28 stopni i to teraz wciąż jest najcieplejsze miejsce, najchłodniejsze cały czas Zakopane, około 19. Natomiast w pozostałej części kraju taka temperatura wyrównana, bym powiedziała, 23-24 stopnie, 25 miejscami na zachodzie i tutaj na zachodzie ta temperatura jest w tej chwili najwyższa. Nie mamy na szczęście ostrzeżeń przed burzami, przed ulewnym deszczem. Mamy natomiast synoptyczne ostrzeżenia przed upałem. I ono dotyczy właściwie połowy kraju, od Bydgoszczy patrząc w dół, czyli na południe. Ale czy 25 stopni można uznać za upał? No to trudno powiedzieć. Może dla niektórych tak. Natomiast rzeczywiście te 28 na termometrze jest i ono jest w Legnicy. Właśnie jeszcze troszkę ta temperatura może dzisiaj wzrosnąć. Cieszmy się tym słońcem dziś, które wygląda zza delikatnych obłoczków, bo jutro troszkę się zmieni. Może popadać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dwie godziny jeszcze przed nami na wysokich obrotach. Zapraszam Was do 17:00. Monika Gniewaszewska.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Mam nadzieję, że o pogodzie wiecie już wszystko. Teraz będziecie wiedzieć wszystko o drogach. Też dzięki wam, drodzy słuchacze, wiemy, co dzieje się w niektórych miejscach. Mariusz nas pozdrawia i pisze, że korek jest na A1 od Bramek w Rusocinie na A1 w stronę Gdańska-Gdyni. No i uwaga, Mariusz sytuację obserwuje z balkonu. Pisze, że na szczęście. Kuba.
1: A to jest dobry punkt obserwacyjny.
0: Prawda? Tak. Wysoko wszystko widzisz. No i nie stoisz w korku. A gdzie tych korków jest więcej? O tym teraz, Kuba.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: W województwie zachodniopomorskim cały czas bardzo poważne korki utrzymują się i na autostradzie A6, i na trasie ekspresowej S3 pomiędzy Szczecinem a Goleniowem. Zwłaszcza na jezdni w kierunku Gdańska i Świnoujścia, czyli na północ. Zakorkowana jest autostrada A6 właściwie już od węzła Szczecin pod Juchy, nawet wcześniej, za węzłem Klucz. No i w takim ślimaczym, naprawdę ślimaczym tempie jedzie się aż do węzła Kliniska, potem jest nieco lepiej i już obwodnica Goleniowa także jest zatłoczona i zakorkowana. Spory ruch obserwujemy także na trasach wojewódzkich już na północy województwa zachodniopomorskiego, w pobliżu miejscowości Międzyzdroje, Wisełka, Międzywodzie, Dziwnów, Dziwnówek czy Kamień Pomorski. No to chyba nikogo nie zaskakuje, mamy wakacje, mamy weekend, mamy piękną pogodę w wielu miejscach. Trasy wojewódzkie nr 216 i 215 na Pomorzu także są zakorkowane i zatłoczone w pobliżu Redy, Pucka i Władysławowa, także Rozewia, Chłapowa, Jastrzębiej Góry i Karwi oraz Chałup, Jastarni, Juraty i Helu. I tutaj jedzie się wolniej i w jedną i w drugą stronę, czyli powiedzmy i w kierunku Władysławowa, Karwi i Helu i w stronę Trójmiasta. Droga krajowa nr 16 pomiędzy Grudziądzem a Iławą jest nadal częściowo zablokowana na kilometrze 63. To są okolice miejscowości Stradobno. Zderzyły się tam 4 pojazdy osobowe i w tym zdarzeniu 3 osoby zostały ranne. Ruch jest możliwy jednym pasem na zmianę. Na A4 nie ma już utrudnień pomiędzy Rzeszowem a Sędziszowem Małopolskim, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery, natomiast cały czas dużo wolniej jedzie się w Małopolsce, zarówno przed Balicami, przed bramkami w Balicach w kierunku Krakowa, jak i w pobliżu węzła Niepołomice, czyli pomiędzy Krakowem a Tarnowem, zwłaszcza w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Jeszcze jedna informacja, dokładnie, dosłownie sprzed chwili. Na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Owczarnia a Gdańsk-Lotnisko w związku z awarią ciężarówki zablokowany jest jeden pas w stronę Łodzi.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ciekawe, gdzie ten balkon jest naszego słuchacza Mariusza, skoro może obserwować korek na A1 od bramek w Rusocinie. Napisz, jeśli nas słyszysz teraz. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Będziemy kontynuować teraz naszą rozmowę o tym, co jeść w podróży. Mówiliśmy dużo o tym, co jeść w nocy, ale teraz po prostu porozmawiamy o podróży w ciągu dnia. Milena Nosek, dietetyczka, jest z nami w studiu. No i właśnie, jak ten koszyk kierowcy i podróżujących z nim osób powinien wyglądać, jeśli ta podróż odbywa się w dzień? Tak, żeby ten posiłek był rzeczywiście takim, który daje energię, a nie obciążającym nasz układ pokarmowy, takim, gdzie albo nam się będzie chciało spać, albo nie będziemy wiedzieli, co zrobić ze sobą jako kierowcy i też pasażerowie.
1: Najlepiej jest też przyjąć sobie taką regułę, że może troszeczkę odmienną od stylu życia, gdzie nie jedziemy długo na co dzień, żeby te posiłki były mniejsze, a częstsze zdecydowanie.
0: Czyli jednak.
1: Tak, dlatego że jeżeli zjemy, na przykład, nie wiem, zatrzymamy się w jakimś miejscu na taki duży obiad, żeby mieć tak zwany spokój, bo często tak to się odbywa, no to zazwyczaj zjemy więcej. A pamiętajmy o tym, że ta senność, która może się pojawić po posiłku, po obiedzie na przykład, po takim jednym z bardziej obfitych w ciągu dnia zaplanowanym, no to też nie jest od razu to, że mamy na przykład insulinooporność albo problem z gospodarką właśnie tą tak zwaną cukrową, kolokwialnie mówiąc. Tylko po prostu jeżeli zjemy większy posiłek, to zabieramy ukrwienie, bo żołądek musi zacząć trawić, więc on zaczyna intensywnie pracować, zabiera ukrwienie z mózgu, więc ta senność może pojawić się właśnie chociażby z tego powodu, że ta objętość jest większa, i ten żołądek zaczyna pracować, potem zaczynają pracować jelita, to jest kosztowne. Tak naprawdę my się na co dzień nie zastanawiamy. Ale dlatego w podróży lepiej jeść na przykład, nie wiem, co 2 godziny, jakieś przekąski po prostu, a taki główny posiłek wtedy jest mniejszy. Na przykład to może być jakaś zupa też, albo właśnie po prostu mniejsza porcja, bo możemy się nią podzielić. Żeby tak naraz nie obciążać tego żołądka, całego układu trawiennego i go nie stymulować takiej wytężonej pracy. I wtedy też zapobiegamy tej senności, uczucia takiej ciężkości, zmęczenia. Siedzimy, więc tak naprawdę nie powinniśmy też, mówiąc też tak w przenośni, gnieść tych narządów, bo i tak są, prawda, wiadomo, że siedzenie nie jest w ogóle dobre, no ale nie da się inaczej w podróży. Więc wtedy tym bardziej ten żołądek nie powinien być tak napełniony. Więc tutaj na pewno, jeżeli chodzi o nawyki, to mniej, a częściej.
0: Mniej w podróży.
1: Tak.
0: No i my też powtarzamy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, żeby unikać przekąsek, a ty tutaj wprost mówisz, żeby właśnie w te przekąski

0: maseczki się zaopatrzyć i co 2 godziny mniej więcej się posilać właśnie nimi. Ale jakie powinny być to przekąski? Bo rozumiem, że to nie powinny być batony.
1: Jeżeli są to batony o króciutkim składzie, z tych tak zwanych zdrowszych,
0: czyli?
1: Na przykład białkowe, na bazie białka grochu, bądź nie wiem, z komosą ryżową, z pestkami, z orzechami, to jak najbardziej taki batonik może być, bo jest go łatwo zjeść. Nie będziemy przecież jeść sałatki, prawda? Mm-hmm. Albo takiego posiłku, którego nie jesteśmy w stanie.
0: Widelcem na przykład za kierownicą.
1: No właśnie, to jest niebezpieczne. Owoc obrany też nie jest zbyt wygodny, no bo jest klejący, prawda? Mm-hmm. Ale już na przykład borówki czy maliny, prawda? Też można sobie spokojnie podjadać. Natomiast mówię o przekąskach w kontekście takim jak podróż, dlatego żeby właśnie nie mieć takiego poczucia wygłodnienia i jedzenia tego dużego posiłku. To raczej w profilaktyce właśnie tego. Po to jemy przekąski, żeby zabezpieczyć się przed takim napadem głodu, prawda? Mhm,
0: czyli wygłodzeni rzucamy się po podróży na obiad i jemy nie wiadomo ile i bez końca, bo nadrabiamy.
1: Tak.
0: Przekąski, powiedziałeś o krótkim składzie, czy chipsy na przykład, te solone, one mają, jak spojrzymy sobie w skład, krótki opis, ziemniaki z solą i olej, ewentualnie palmowy albo jakiś inny. Czy takie chipsy to jest dobry pomysł?
1: Raczej nie, nigdy, nawet w podróży, ale uwaga, jest alternatywa obecnie na rynku. Są takie chipsy, które możecie sobie znaleźć z łatwością, tak zwane chipsy z soczewicy. Są też alternatywy takie jak mini wafelki orkiszowe, prawda?
0: A dlaczego, powiedzmy, te chipsy nie są dobrym
1: pomysłem?
0: Olej
1: palmowy generalnie nie jest zdrowy dla człowieka, dla wątroby. To są zawsze głęboko smażone kwestie, chyba że jest ta linia 50% tłuszczu mniej, ale jednak to jest kaloryczność, tak? Nie jest to odżywcze w jakiś sposób. A nie tylko w podróży, ale i w życiu powinniśmy się skupiać na produktach odżywczych. Bo pamiętajmy, że mamy nie jeść, ale się odżywiać, więc to jest różnica. Więc tak naprawdę w takiej żywności rekreacyjnej, jakie są chipsy standardowe, klasyczne, o takich na przykład powiedziałaś, czy na przykład właśnie czekolada mleczna, a nie gorzka, no to są przypadki, kiedy jemy je rzadko. No jeżeli chcemy sobie to święto zrobić w aucie albo podczas podróży, no to pewnie tak, ale z kolei po takich chipsach solonych będzie nam się bardziej chciało pić, więc teraz pytanie co? Jak nie woda, no to wiadomo, jak ktoś już wybiera chipsy, to myślę, że nie wybiera wody, tylko gazowane napoje, bo to tak jakoś sumptem idzie, ale może jestem w błędzie, mam nadzieję. Natomiast nawet jeżeli piję wodę, no to woda bardzo szybko jest filtrowana, bardzo szybko pęcherz się napełnia, więc...
0: No i musimy się zatrzymać.
1: Tak, tak. Więc mamy alternatywę chipsów zdrowszych.
0: Powtórzmy, jakie to są?
1: Soczewicy na przykład. Niesmażonych, bezglutenowych też, jeżeli ktoś potrzebuje. No ziemniaki też są bezglutenowe, ale są te mieszanki przypraw do takich klasycznych, które zawierają gluten na przykład. Więc tutaj są też wegańskie, więc nie mają takich przypraw, co nie jest też przymusem, ale absolutnie są zdrowsze alternatywy chipsów na rynku. I to bardzo dobrze, że o tym mówisz, dlatego że chrupanie, tak jak orzeszków, bo możemy też pogryzać orzeszki, pestki dyni, słonecznika, jeżeli tam wygodnie nam to jest. Chrupanie dla mózgów w trakcie podróży jest dobre, dlatego że utrzymuje koncentrację. Więc to nie jest tak, że to jest zabronione, ale
0: guma
1: uwaga
0: do rzucia?
1: Od wyboru. Guma do rzucia zawiera różne substancje, na przykład słodzące, które troszeczkę tak oszukują żołądek.
0: I nie chrupie, umówmy się.
1: I nie chrupie. No i też tutaj obecnie mówi się bardzo dużo o napięciu żuchwowym, prawda? I tutaj karku i tak dalej, więc ja generalnie nie polecam gum do rzucia, bo nam budują napięcie w szczęce. A generalnie jak jesteśmy zestresowani, no bo teraz praktycznie co drugi człowiek jest stresowany.
0: No tak.
1: To raczej masujemy te żuchwy, a nie żujemy gumę, żeby tak, tak.
0: No to płynnie, mam nadzieję, przeszliśmy do tego płynnie. Wiemy, co jeść, jeśli chodzi o podróż samochodem, tak żeby ona przebiegała nam w sposób smaczny, przyjemny i odżywczy. Milena Nosek, dietetyczka, była naszym gościem i nam tutaj doradzała. Najważniejsza jest chyba świadomość po prostu.
1: Tak, i dobre chęci.
0: I
1: dbania o własne zdrowie.
0: Tak jest. I z tym zostańmy. Polecamy się oczywiście. Zostańcie z nami, PRK, Polskie Radio Kierowców. Za chwilę sprawdzimy sytuację na drogach.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Już 15.30 na zegarach. Ten czas naprawdę bardzo szybko leci. A czy tak szybko upływa wam podróż? Jak wygląda sytuacja na drogach? Czy nieco ten ruch się upłynnił? Bo rzeczywiście korków było co niemiara i to w takich nieoczywistych miejscach. No to to wszystko wie Kuba Domoracki, który śledzi tę sytuację od przedpołudnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja cały czas nie jest zbyt ciekawa. Mamy dużo korków i dużo spowolnień, zwłaszcza w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, ale także spory ruch na południu w województwach małopolskim czy śląskim, zwłaszcza na trasach podgórskich. Mamy także utrudnienia nie tylko na Pomorzu czy w górach, ale także w województwie chociażby warmińsko-mazurskim, gdzie doszło do bardzo poważnego wypadku pomiędzy Grudziądzem a Iławą. Mowa o drodze krajowej nr 16 i okolicach miejscowości Stradomno. Na kilometrze 63 zderzyły się 4 auta osobowe, 3 osoby zostały tam poszkodowane. Obowiązuje ruch naprzemienny właśnie na kilometrze 63. Jeżeli chodzi o sytuację na obwodnicy Trójmiasta, to tutaj zakorkowany fragment to fragment pomiędzy węzłami Gdańsk-Owczarnia a Gdańsk-Lotnisko. Na kilometrze 331 doszło do awarii auta ciężarowego i zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi, ale korek obserwujemy także w przeciwną stronę, a zatem w kierunku Gdyni i dalej Redy. Trasy wojewódzkie 216 i 215 cały czas bez zmian są zakorkowane i zatłoczone niedaleko Redy, Pucka i Władysławowa, także Chłopowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi oraz Chałup, Jastarni i Juraty. Autostrada A6, trasa ekspresowa S3 w województwie zachodniopomorskim na wysokości Szczecina. Tutaj cały czas utrzymuje się bardzo poważny, wielokilometrowy korek. Może ten korek jest ciut mniejszy niż jeszcze godzinę temu, powiedzmy, no ale cały czas liczy on co najmniej z 10 km. Od węzła Szczecin-Podjuchy do węzła Kliniska Wielkie jedzie się zdecydowanie wolniej w kierunku Goleniowa i dalej Świnoujścia. I jeszcze dwie informacje z województwa mazowieckiego. Droga krajowa nr 7 na północ od Warszawy, pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a stolicą właśnie, jest zakorkowana w obu kierunkach, a podobnie trasa wojewódzka nr 631 w Nieporęcie, zwłaszcza w kierunku Zegrza i Serocka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jeszcze raz Mariusz do nas napisał, że słucha nas cały czas. No i sytuacja poprawiła się w okolicach Bramy w Rusocinie i to jest dobra wiadomość. Też Kuba przytakuje, potwierdza.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Można by powiedzieć, że nareszcie się doczekaliśmy. O tym mówimy zresztą wam od rana, że zrobi się cieplej, właściwie już jest cieplej, bo mamy przecież połowę soboty i już to jest dosyć mocno odczuwalne, że ta temperatura wzrosła w stosunku do tego, co mieliśmy chociażby wczoraj. No i też te opady deszczu gdzieś sobie zanikły po tych kilku chłodnych i deszczowych dniach. Nareszcie przyszło ciepło, o czym mówimy dzisiaj od rana, tak jak wspomniałam, i powtarzamy.
1: W związku z ociepleniem IMGW wydał ostrzeżenie przed upałami dla 12 województw. Alert obowiązuje od jutra od godziny 12 do 19 w centralnej i południowej Polsce, to jest w pasie od ziemi lubuskiej, wielkopolski, przez ziemię łódzką i Mazowsze, po Śląsk i Małopolskę. Według prognoz temperatura w większości kraju wyniesie ponad 30 stopni. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: No i w Tatrach dużo turystów w związku z tą lepszą, poprawiającą się pogodą. Ta poprawa nie potrwa niestety długo, bo synoptycy zapowiadają, że w poniedziałek będzie troszkę deszczu, burze, no i takie, no można by powiedzieć, załamanie pogody, ale później mam wrażenie, że ona się troszkę uspokoi, no i przestanie padać, przestanie grzmieć, a na słupkach, a słupki rtęci zatrzymają się w okolicach takich 23-24 stopnia, więc powinno być przyjemnie. No i tak jak wspomniałam, turyści korzystają z tej dobrej pogody, tak jest właśnie w Tatrach. Synoptycy mówią o oknie pogodowym wręcz, no bo ta pogoda rzeczywiście zostanie z nami niestety tylko do poniedziałku. Jutro w Zakopanem temperatura sięgnąć ma nawet 27 stopni. W związku z tym Tatrzański Park Narodowy przypomina, by w taką pogodę pamiętać o takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa. I o tym mówi teraz Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: W górach też pewnie będzie ciepło, więc tutaj by warto pamiętać o właściwym nawodnieniu, o kremie z filtrem, czapce z daszkiem. No więc możemy powiedzieć, że tak jak cały lipiec, no to tak będzie wyglądał właśnie ten weekend, czyli początek chłodny, a potem wręcz upalnie, a znowu po weekendzie spadek temperatury.
0: No niestety spadek temperatury, tak jak prognozują synoptycy, do około w Zakopanem, no to takie poniżej 20 stopni. Teraz jak patrzę na mapy synoptyczne, jeśli chodzi o Zakopane, ono wciąż jest najchłodniejszym miejscem, to jest 19 stopni, ale jeśli chodzi o wycieczki w góry, no to jest dobra temperatura.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Kuba Domoracki jest z nami w studiu i powiedz, czy to jest leniwa sobota dla ciebie? Czy też wręcz
1: no nie, zdecydowanie, jak już powiedziałaś jakiś czas temu, są dyżury, co naprawdę jest raczej bardzo spokojnie na drogach. Mówimy tylko o remontach, ewentualnie o jakichś niewielkich spowolnieniach. No dzisiaj tak nie jest. Ładna pogoda, sobota, lipiec, no także to było do przewidzenia, że będą korki i na północy, i na południu, no tam, gdzie oczywiście wypoczywamy, Polska wypoczywa. No, ale chyba nie spodziewaliśmy się aż takich korków.
0: Aż takie utrudnienia. I w takich miejscach, które są dla nas nieoczywiste, bo z reguły na przykład w zachodniopomorskim przejazd odbywa się zupełnie płynnie w okolicach Szczecina, a dziś absolutnie tak nie jest. No i widać też, że jedziemy nad morze, nie tylko w okolicach Szczecina, ale też tutaj na trasie do Trójmiasta też należy spodziewać się spowolnień. Na południu również wakacje. I prawda jest taka, że drogi wakacji nie mają. A gdzie jest najgorzej, o tym Kuba.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W normalny dzień od poniedziałku do piątku to powiedziałbym, że zaczęły się już popołudniowe godziny szczytu komunikacyjnego. No mamy sobotę oczywiście i nie ma czegoś takiego, ale no są wakacyjne godziny szczytu komunikacyjnego, tak można powiedzieć. Zakorkowane i zatłoczone są cały czas trasy, które prowadzą na miejsca wypoczynku, tak byśmy powiedzieli, i w województwie zachodniopomorskim i w województwie pomorskim. Czyli chociażby A1 w Kujawsko-Pomorskim i Pomorskiem od Grudziądza poprzez Pelplin aż do Rusocina jedzie się wolniej, szczególnie zdecydowanie wolniej na wysokości węzłów Warlubie czy Kopytkowo, gdzie w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. I także dużo wolniej jedzie się na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki, Gdańsk-Lotnisko, a Gdańsk-Owczarnie i to w zasadzie w obu kierunkach. Tutaj mamy pewne zdarzenie, do awarii ciężarówki tam doszło na kilometrze 331 i zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi, no ale korki są w obie strony. W województwie zachodniopomorskim, tak jak już to mówimy, od wielu godzin utrzymują się bardzo poważne korki wielokilometrowe na wysokości Szczecina w kierunku północnym, a zatem w kierunku Goleniowa, Kołobrzegu i Świnoujścia. I nie inaczej jest także teraz. Autostrada A6 jest także zakorkowana na wysokości granicy państwa w Kołbaskowie, na wysokości właśnie granicy i w kierunku Berlina i w stronę Szczecina. Tutaj przypomnę, że w związku z pracami remontowymi obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na odcinku mniej więcej kilometrowym i prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę. W centrum naszego kraju, w województwie mazowieckim, także sporo utrudnień, może nie takich potężnych, ale jak na sobotę, jak na tę porę, dosyć poważnych. Chociażby Krajowa 7 jest zakorkowana niedaleko Łomianek, trasa wojewódzka 631 i droga krajowa nr 61 na wysokości jeziora Zegrzyńskiego i ekspresowa 8 zarówno w Warszawie na północnej obwodnicy miasta, jak i na obwodnicy Radzymina w kierunku Białegostoku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Teraz było o drogach, a już za niespełna 10 minut, za 8, a właściwie za 7 minut będzie wszystko o pogodzie.

0: Mamy 16 na zegarach PRK Polskie Radio Kierowców. Teraz będzie zapowiadane wszystko o pogodzie.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: No i ta temperatura powolutku sobie rośnie. Powolutku, bo synoptycy przewidują, że w Lubuskiem będzie 29 stopni. Na razie cały czas Legnica jest tym najcieplejszym miastem obecnie i na termometrach 28 stopni. W Zakopanem stopni ma być 21, a na razie jest 19, więc jeszcze jest szansa, że troszkę wzrośnie, chociaż pewnie niektórym wystarczą te 28 stopni na termometrach, chociażby w Legnicy. 29 ma być, tak jak wspomniałam, 27 mniej więcej na tej ścianie zachodniej Polski, ale w zachodniopomorskim już w okolicach Szczecina stopni 22, więc dosyć duża różnica. A jak sobie spojrzymy na mapę na południe kraju, na południowy zachód, no to tutaj 26. A więc cały czas tym najcieplejszym miejscem pozostaje ściana zachodnia, 29-27 stopni. Jutro temperatura nieco się wyrówna, ponieważ w całym kraju synoptycy przewidują około 30. Natomiast teraz w centrum kraju, czyli Wielkopolska, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Mazowsze, to jest 26-25 stopni. Taka jest temperatura obecnie, tyle wskazują termometry. Na północnym wschodzie kraju, tutaj około 22 stopni, tyle jest przynajmniej na tych synoptycznych mapach. Jeśli chodzi o ostrzeżenia, to na szczęście nie mamy ich przed burzami czy też przed ulewnymi deszczami, ale synoptycy chyba na wszelki wypadek, bo o upale takim regularnym, z jakim mieliśmy do czynienia te kilkanaście dni temu, mówić się nie możemy. W każdym razie synoptycy ostrzegają, ale właśnie przed wysoką temperaturą, i te ostrzeżenia są dla Polski południowej. Tak od Bydgoszczy, patrząc w dół na mapę, a więc Bydgoszcz, Łódź, Warszawa, Skierniewice, Leszno, Wrocław, Opole, ale też Tarnów, Rzeszów, to tutaj ma być najgoręcej w ciągu tych kilkunastu godzin. Niedziela, trochę deszczu niestety się pojawi też na zachodzie kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na spowolnionych, mam nadzieję, wysokich obrotach jeszcze do 17:00 zapraszam, Monika Gniewaszewska.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Dla was sprawdzamy co 20 minut sytuację na drogach. No i czytam w aplikacji. Centrum Polski to nie województwo mazowieckie, ależ oczywiście, że nie. Między innymi Mazowsze, Łódzkie, właściwie Świętokrzyskie, czy Wielkopolska, ale no, tak wyszło. Kuba.
1: Ale dziękujemy bardzo za czujność.
0: Oczywiście, że tak.
1: Za czujność. Tak, fajnie, oczywiście. Centrum Polski bezpośrednio jest w województwie łódzkim, no ale Mazowsze też jest w centrum.
0: Absolutnie, prawda? Tak. Mhm. No to sprawdźmy, co nie tylko w centrum.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas zatłoczona i zakorkowana jest obwodnica Trójmiasta, niedaleko węzłów Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko. Na kilometrze 331 doszło do awarii samochodu ciężarowego i zablokowany jest tam nadal jeden pas w kierunku Łodzi. Ale korki obserwujemy w obu kierunkach, czyli zarówno w stronę Łodzi, jak i w stronę Gdyni, czyli w stronę północną. Na północy Pomorza także jest dosyć tłoczno, dosyć sporo korków cały czas. Właściwie od wczesnych godzin porannych tak jest na trasach wojewódzkich numer 215 i 216. Pomiędzy Karwią, Jastrzębią Górą a Władysławowem, także niedaleko Chałup, Jastarni i Juraty, a także w pobliżu Redy i Pucka, a także miejscowości Swarzewo. Jeżeli chodzi o sytuację w województwie zachodniopomorskim, to tutaj nieznaczna poprawa na autostradzie A6 i trasie ekspresowej S3, ale na razie tylko nieznaczna. Cały czas korek i to dosyć potężny obserwujemy na wysokości Szczecina i dalej w kierunku Goleniowa, w kierunku Świnoujścia i Gdańska. Właściwie ten korek zaczyna się już na wysokości węzła Szczecin-Podjuchy i zdecydowanie wolniej jedzie się aż do węzła Kliniska Wielkie, a także nieco dalej na obwodnicy Goleniowa. Wspomniałem już o tym, ale powtórzę, droga krajowa nr 16 pomiędzy Grudziądzem a Iławą jest już przejezdna niedaleko miejscowości Stradomno, gdzie doszło do poważnego wypadku 4 aut osobowych. W tej chwili już właśnie po tym wypadku śladu nie ma, utrudnień nie ma na kilometrze 63 i droga krajowa nr 16 jest w Warmińsko-Mazurskiem, jest przejezdna. I jeszcze kilka słów o sytuacji na południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim. Trasy podgórskie są zatłoczone, zwłaszcza Zakopianka na Podhalu, także trasa numer 941 pomiędzy Ustroniem a Wisłą, ale też remontowany odcinek trasy ekspresowej S52 pomiędzy Skoczowem a Bielskiem oraz autostrada A4 niedaleko Bramek w Balicach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Zaglądamy teraz na trasę 82. Rajdu Polski. No a tutaj mieliśmy do czynienia z dwoma groźnymi wypadkami na tejże trasie. Zawsze przykro słuchać o takich zdarzeniach drogowych, zwłaszcza jeśli jest to święto motoryzacji. No a niestety tak właśnie było. 82. Rajd Polski i dwa groźne wypadki na odcinku specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju. Rozbiła się załoga z numerem 44, ale znacznie poważniejszy wypadek miał miejsce w Ochabach. Tutaj z trasy wypadła czeska załoga jadąca w Skodzie Fabii i żeby wydostać kierowcę z poważnie uszkodzonego samochodu rajdowego, no to tutaj strażacy musieli użyć nawet narzędzi hydraulicznych. Sam pilot tegoż pojazdu wyszedł z niego o własnych siłach, natomiast tak jak relacjonuje Karol Ferenc z Biura Prasowego Rajdu Polski, służby w tej sytuacji zareagowały błyskawicznie.
1: Stan zdrowia tych załóg jest w porządku, są zaopiekowani, służby zadziałały bardzo dobrze, bardzo sprawnie, bardzo szybko. Wszystkie procedury, te, które organizator szykuje przez wiele miesięcy, bądź też wiele lat, i one zadziałały perfekcyjnie w tym przypadku.
0: No i te procedury właśnie, tak ważne przecież, tutaj sprawdziły się w praktyce, niestety musiały sprawdzać się w praktyce. Ważne, że były, też uratowały pewnie życie poszkodowanemu. Na miejscu lądował zresztą lotniczy śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wszyscy trafili poszkodowani do szpitali, ale to nie przerwało trasy rajdu. Rajd jest, rajd Śląska cały czas jest kontynuowany.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. My prawie podbijamy kosmos. Za chwilę zbliży się 16:30. To będzie oznaczało nasze informacje dla was specjalnie z dróg, bo je sprawdzamy razem z Kubą Domarackim, który śledzi je od przedpołudnia i jeszcze z wami zostanie. I to, jak ocenia tę sytuację, no to jak? To
1: no widzisz? Wakacje trwają w najlepsze. Polska ruszyła w trasę. Widać,

0: że nie tylko góry, nie tylko morze, ale też na Mazurach, nad Zegrzem, czyli na Mazowszu. No sporo takich miejsc, gdzie Polska lubi odpoczywać. No i sytuacja drogowa jest właśnie taka, jak to zwykle bywa w wakacje.
1: Czyli ty tak naprawdę odpocząć nie możesz, bo cały czas śledzisz tę sytuację, ona jest cały czas dynamiczna, zmienia się. A ty musisz za tym wszystkim nadążyć.
0: No Polskie Rady Kierowców, po to jesteśmy.
1: No po to jesteśmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Autostrada A6 i trasa ekspresowa S3 w województwie zachodniopomorskim nadal są bardzo poważnie zakorkowane. Na wysokości Szczecina, a także nieco dalej, w pobliżu węzłów Rzęśnica, Kliniska Wielkie, a także Goleniów Południe czy Goleniów Zachód. Tutaj bardzo wolno, zdecydowanie wolniej jedzie się na jezdni w kierunku północnej, w kierunku północnym, a zatem w kierunku Świnoujścia, w kierunku Koszalina czy w kierunku Gdańska. W przeciwną stronę, czyli w kierunku granicy państwa, już właściwie takich korków nie ma, ewentualnie niewielkie spowolnienia na wysokości Szczecina. Cały czas utrudnienia utrzymują się na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Lotnisko a Gdańsk-Owczarnia. Doszło tam do awarii samochodu ciężarowego na kilometrze 331 i mamy tam zwężenie i spowolnienia. Nie są one bardzo poważne, ale spowolnienia są. Popołudniowe spowolnienia cały czas utrzymują się też na innych trasach pomorskich, zwłaszcza na drogach wojewódzkich nr 215 i 216 w Redzie, w Pucku, we Władysławowie, a także w Chałupach, w Jastarni i w Juracie oraz w pobliżu Chłopowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi. Na południu naszego kraju także cały czas wzmożony ruch i dużo spowolnień, chociażby na Podhalu i na Zakopiance i na trasie nr 49 w pobliżu Nowego Targu, Szaflar i Białki Tatrzańskiej, a także Poronina i samego Zakopanego. Zatłoczona jest także trasa wojewódzka nr 941 pomiędzy Ustroniem a Wisłą i to zarówno w kierunku Wisły, Szczyrku, jak i w stronę Ustronia i Skoczowa. I jeszcze dwie informacje. Po pierwsze, województwo dolnośląskie. Tutaj na A4 jedzie się wolniej pomiędzy Kostomłotami, Kątami Wrocławskimi a Wrocławiem. A druga informacja z województwa mazowieckiego. Droga krajowa nr 7. Fragment remontowany na północ od Warszawy. Tutaj zwykle mamy korki po południu od poniedziałku do piątku. Jest sobota, także są korki pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to słyszeliście już, jak wygląda sytuacja na polskich drogach. Może będzie to pocieszeniem, że na przykład na zachód od naszej granicy też ciasno jest, chociażby w okolicach Berlina, a także na trasie między Hanowerem a Magdeburgiem. W stronę Magdeburga też mały korek przed Magdeburgiem. Okolice Hamburga też będziemy troszkę zwalniać tutaj na tych trasach, a im dalej na zachód, no to nie mogę powiedzieć, że tym mniej korków, bo też takie się zdarzają, a najwięcej samochodów jest w okolicach Paryża.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. No, 5 osób jadących quadami pasem granicznym między Polską a Rosją. Tyle osób zatrzymała Straż Graniczna z Grzechotek. No nie jest to dobra wiadomość tak naprawdę, bo była to podróż no, nielegalna, którą zresztą zarejestrowały kamery. Oto szczegóły.
1: Turyści z Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny zapłacą 500 zł mandatu. W strefie nadgranicznej obowiązują określone przepisy, przypomina rzecznik warmińsko-mazurskiej Straży Granicznej podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz.
2: Sprawca wykroczenia może zapłacić karę grzywny w wysokości nawet 500 zł za wejście na pas drogi granicznej, jak również za robienie zdjęć w stronie sąsiedniej.
1: Straż Graniczna zatem po raz kolejny apeluje o zwracanie uwagi na tablice informacyjne w czasie turystycznych wycieczek.
0: A informację tę zebrała Katarzyna Piasecka z Radia Olsztyn. No i przypomnijmy, że granica Polski z Federacją Rosyjską jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. No i można ją przekraczać wyłącznie na wyznaczonych przejściach, jeśli w ogóle, bo w tej chwili, no powiedzmy sobie szczerze, że w sytuacji wojny z Ukrainą, Rosji z Ukrainą, te przejścia graniczne są raczej zamknięte. 500 zł mandatu zresztą można otrzymać za fotografowanie strefy przygranicznej. Warmińsko-Mazurska Straż Graniczna rocznie notuje około 100 takich wykroczeń. Też bacznie obserwuje te granice, więc tutaj no, trzeba mieć się na baczności, a poza tym te przepisy drogowe dotyczące quadów. My też na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców mówiliśmy o tym, są ściśle określone i warto się oczywiście do nich stosować.

0: PLK, Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy z wami po to, żeby podpowiadać wam najlepsze trasy, takie, którymi możecie bezpiecznie i bez utrudnień dojechać do celu. Kuba Domoracki sprawdza je dla was i zrobi to też teraz o 16:50.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Spore korki i spore spowolnienia nadal utrzymują się na autostradzie A6 i na trasie ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim. Ale już nie są to poważne korki i poważne spowolnienia, ale cały czas zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy Szczecinem a Goleniowem w kierunku Gdańska i Świnoujścia. Trasy wojewódzkie nr 215 i 216 na Pomorzu nadal są zatłoczone w pobliżu nadmorskich kurortów, a zatem niedaleko Pucka, Władysławowa, Jastrzębiej Góry i Karwi, a także Chałup, Jastarni i Juraty. Korki obserwujemy także na południu naszego kraju, chociażby na Zakopiance, na Podhalu, także na trasie nr 49 w Białce Tatrzańskiej oraz na trasach wojewódzkich w okolicach Ustronia, Wisły i Szczyrku. Kilkukilometrowy korek utrzymuje się także na autostradzie A4 przed bramkami w Balicach w kierunku Krakowa. Na A1 jedzie się zdecydowanie wolniej w województwie kujawsko-pomorskim na fragmencie remontowanym niedaleko Grudziądza i węzła Warlubie. Tutaj przypomnę, że na fragmencie kilkukilometrowym, ponad 6-kilometrowym, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Dużo wolniej jedzie się zwłaszcza w kierunku Trójmiasta. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Mazowszu. Tutaj tak, na S8 jedzie się całkiem spokojnie i w Warszawie, i w pobliżu Radzymina, ale nie można tego powiedzieć o trasie nr 7 niedaleko Łomianek i drodze krajowej nr 61 na wysokości Zegrza. Zarówno w Łomiankach, także w pobliżu Dziekanowa Leśnego i Czosnowa, jak i w pobliżu Zegrza utrzymują się spore popołudniowe spowolnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaglądam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a tam wiadomość od Zdzisława z Olsztyna, który poleca swoje miasto, bo kręcono tutaj stawkę większą niż życie. I tak sobie pomyślałam, że to jest dobry pomysł, żeby w wakacje na przykład zrobić sobie taki szlak miast, w których kręcono różne seriale.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Wysokie obroty, mam nadzieję, że na luzie powolutku dobiegają końca, ale zaczyna się prawdziwe na luzie, zrelaksowane. Marcin Koczyba już jest w studiu.
1: Tak jest i czeka już na nas mnóstwo gości.
0: No widziałam.
1: Motoretro dzisiaj. Poopowiadamy o bardzo pięknym wydarzeniu, które tydzień temu miałem okazję obserwować. Podczas wyścigu górskiego, to są Mistrzostwa Europy, najwyższy już status, bo nie ma Mistrzostw Świata, na końcu przejechały samochody historyczne. No i przyjedzie tutaj ten, który tym wszystkim zawiadywał. Tak. I opowie nam o tym, skąd te auta, jak się zdobywa takie auta. A może wy też macie w garażu jakieś auta i będziecie się chcieli pochwalić? Nasza aplikacja czeka.
0: Tak jest. Powiem tylko, że to nie jest jeden człowiek. Tych człowieków jest...
1: No sporo. Około dziesiątki prawie.
0: Będzie ciekawie.
1: I mało tego, przyjedzie do nas dzisiaj jeden człowiek, który w tej chwili kupuje samochód zabytkowy i z tym samochodem prosto przyjedzie tu do nas, bo żeby zdążyć do audycji i opowiedzieć o tym.
0: No to jeszcze bardziej ciekawie będzie, także Marcin Koczyba zaprasza. Ja dziękuję, Monika Gniewaszewska. Do usłyszenia.

0: 17. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Legnicy 29 stopni, a najchłodniej w Zakopanem 20 stopni, pokazują termometry. Synoptycy zapowiadają, że nocą zachmurzenie będzie małe, miejscami wzrastające do dużego, nad ranem możliwe słabe przelotne opady deszczu na wybrzeżu wyłącznie, tak zapowiadają synoptycy. Temperatura minimalna w większości kraju od 13 na wschodzie do 17 na zachodzie i nad morzem, chłodniej miejscami w Małopolsce i na ziemi świętokrzyskiej, tam od 9 do 13 stopni. Taka noc przed nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No my za chwilę poopowiadamy Państwu o tym, jak zdobyć samochód zabytkowy, jak o niego dbać i w ogóle kim są ci, którzy je zbierają. Motoretro, zapraszamy.

0: Kuba Hanak w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Gorąco dosyć w
1: Ciepło
0: Warszawie.
1: Ciepło się zrobiło, tak. To prawda.
0: A w Zakopanem 10 stopni mniej niż tu. Także no tak. Jest dość duża rozbieżność.
1: Hej.
0: Podobno w tym tygodniu padał piękny lipcowy śnieg w Tatrach, więc rzeczywiście...
1: Było nieprzyjemnie, to prawda.
0: Do wyboru, do koloru, ale podobno upały wracają.
1: Tak, już wróciły.
0: Częściowo.
1: 29 było.
0: Jedną nogą.
1: Jak jechałem 29 w kabrioleciku, dach otwarty,
0: no
1: dało
0: tak,
1: się odczuć.
0: Tak, tak. Dało się odczuć po promieniach słonecznych, bo
1: tak
0: gorąco rozwiewał wiatr.
1: No z tym gorącym, rozwiewanym wiatrem nie jest tak do końca, ale niech tak pozostanie.
0: Dobrze, tak się umawiamy. Dobrze, ruszamy i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Są koreczki, spore spowolnienia nadal na autostradzie A6 i ekspresowej S3 pomiędzy Szczecinem a Goleniowem i w jednym i w drugim kierunku. Na S6 nie ma już utrudnień pomiędzy węzłami Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko. Przypomnę, tam zepsuła się ciężarówka na 330 km i mieliśmy zablokowany jeden pas w kierunku Łodzi. W tej chwili patrzę na mapę i rzeczywiście nie ma tam już większych utrudnień. Zakończyły się też utrudnienia na Krajowej 16 pomiędzy Iławą a Kisielicami w pobliżu Stradomna. To warmińsko-mazurskie, 63 km Krajowej 16. Tutaj zderzyły się 4 samochody osobowe i niestety 3 osoby w tym zdarzeniu ucierpiały. Droga była zablokowana. W tej chwili już mogą Państwo Krajową 16 przejechać bez większych problemów. Nie ma też problemów już na A8, to pomiędzy węzłem Wrocław Południe a węzłem Wrocław Zachód, czyli na obwodnicy Wrocławia. Tutaj też zderzyły się 4 samochody osobowe i niestety też jedna osoba ucierpiała. W tej chwili już tym dolnośląskim odcinkiem mogą Państwo przejechać bez problemów. Z problemami na 215 i 216. Kiedyś zrobimy taki konkurs, co to za drogi, ale dzisiaj powiem. To Road to Hell generalnie, czyli ta droga, która prowadzi z Władysławowa na Hel i w drugą stronę w kierunku Jastrzębiej Góry. Zakopianka na Podhalu też stoi w niektórych miejscach i Krajowa 409 pomiędzy Białką Tatrzańską a granicą ze Słowacją też tam jest mocno, mocno ciasno. Ciasno też na wojewódzkich drogach w okolicach Ustronia, Wisły i Szczyrku. A4 przed bramkami w Balicach też nie grzeszy przejazdem. Także bądźcie ostrożni, jedźcie ostrożnie. Szerokiej drogi, do usłyszenia za 20 minut.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwilę w naszym studiu goście, porozmawiamy o zabytkowych samochodach. Goście z Limanowej, z Nowego Sącza i o tych kolekcjonerach właśnie dzisiaj. Motoretro.

0: I teraz właśnie wchodzimy, tak?
1: Tak,
0: tak, tak.
1: Oczywiście.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No i proszę bardzo, już zapowiadaliśmy Państwu, że będzie studio pełne gości i jest. Są z nami goście, ludzie, którzy kochają motoryzację w takim wydaniu trochę starszym, czyli idealnie pasjonaci tacy jak my, czyli Motoretro. Witajcie, dzień dobry, już było, tak?
1: Witamy serdecznie.
0: Marek Limanówka, stowarzyszenie, weź powiedz tą nazwę, bo ona jest skomplikowana.
1: Proszę, bardzo trudna.
0: Monitor mi zasłania, bo tak to czytam z twojej koszulki.
1: No trudno, nie. Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych Galicja z Nowego Sącza.
0: O, proszę bardzo. My tutaj z Jakubem Domarackim jesteśmy fanami Nowego Sącza. Kuba tam jest za szybą, możecie pomachać do niego. Także fajnie, że to się tak akurat ułożyło. Dobrze, no to są goście. Przedstawisz? Kto z nami?
1: Przedstawię, oczywiście. Mhm. Witamy Państwa wszystkich serdecznie. Ze mną jest Aneta, Marzena, Jadwiga, Ula, Mariusz, Waldek i siedzący obok Robert.
0: I jeszcze ktoś dojedzie, tak?
1: Jeszcze dojedzie.
0: Jak on ma na imię?
1: Tak, dojedzie Rychu.
0: Rychu,
1: tak,
0: który Rychu ma na imię?
1: Rychu.
0: Tak?
1: Tak, tak. Nie, ma na imię Krystian, ale jest Rychu.
0: Jednak, no to ja mówiłem, że ma na imię Krystian, ale jednak jest Rychem.
1: Tak,
0: bo wszystkie Ryśki to fajne chłopaki.
1: Tak jest, wszystkie Ryśki.
0: Dobrze, słuchajcie, no wszyscy jesteście miłośnikami tych zabytkowych samochodów?
3: Oczywiście,
0: no dawaj.
3: Tak, oczywiście, wszyscy jesteśmy miłośnikami, wszyscy jesteśmy członkami stowarzyszenia.
0: Aneta mówi do was.
3: Tak.
0: Fajne macie te koszulki.
1: Tak?
0: No bo podpisane.
1: Zapomnieliśmy ci zrobić.
0: A, weź, no. Ja pamiętam, jak mam na imię.
3: Ale na następny slot zrobimy.
0: Dobrze. Jaki samochód lubisz najbardziej? I czy już go masz, czy dopiero w przyszłości?
3: Nie, no, oczywiście, że mamy. Wszyscy mamy samochody zabytkowe. My akurat jeździmy Volkswagenem Golf Country.
0: Golf Country. To jest takie auto rzeczywiście dzisiaj rzadko widywane. Gdybyś mi o nim nie przypomniała, to nie wiem, czy bym pamiętał.
3: Że istnieje?
0: Tak, że był, nie? Bo to było fajne auto, on nie był tani, więc może dlatego było go mniej, ale to było bardzo ciekawe auto i szczerze mówiąc żałuję, że nie miałem okazji się nim przejechać.
3: Zapraszamy.
0: I jak on sobie radzi w terenie? Takim średnim, bo wiadomo, że to nie jest auto na jakieś błota.
3: To nie jest auto terenowe, ale jest to auto typu SUV, więc radzi sobie bardzo dobrze.
0: Marku, jakie wy samochody macie w waszej grupie? W ogóle zrobiliście show wielki w Limanowej po wyścigach górskich pod Ostrą. Mistrzostwa Europy, to jest najwyższy pułap, ponieważ nie ma mistrzostw świata, więc to już jest ten creme de la creme. No i nagle pojawiliście się wy cali na biało, tak?
1: Na niebiesko, nie na biało i kolorowo, bardzo kolorowo.
0: Ale ten wasz przejazd był rzeczywiście fenomenalny i widzę, że coraz bardziej i coraz więcej osób lubi taką motoryzację.
1: Tak, lubi coraz więcej, ale wiesz, to fajne było to, że po 8 latach wskrzesiliśmy to z powrotem, bo już wcześniej dyrekcja organizowała takie przejazdy.
0: Dyrekcja w sensie wyścigu.
1: Wyścigu, tak, oczywiście, dyrekcja wyścigu.
0: Czyli Bogdan Pałka, którego pozdrawiamy.
1: Dokładnie, pozdrawiamy Bogdana Pałkę i to za jego zasługą i całej ekipy była szansa przejechać, bo to też nie jest łatwe, to tak naprawdę, to tak się nie udaje raz, dwa, trzy. No ale pojechaliśmy, a samochodów miało być 80, było pewnie około 60, ale to też dlatego, że Limanowo jak zwykle ma swoją pogodę, więc wiemy jak to wygląda.
0: No tym razem była wyjątkowo kapryśna.
1: Była kapryśna, ale nam się całe szczęście chmurzyło i jak przyjechaliśmy, to zaczęło mocno padać. Także chłopaki medale rozdawali już w deszczu.
0: Tak. No gdyby było więcej kabrioletów, to można by było hodować karpie na święta.
1: Dokładnie.
0: Nie? Bo tak padało.
4: Myślę, że urosłyby do świąt.
3: Tak było,
0: o właśnie, urosłyby do świąt.
4: Do świąt by zdążyły.
0: Robert, jaki ty masz samochód?
4: Ja jestem posiadaczem Poloneza Borewicza z 81 roku.
0: Klasyka, gatunku.
4: W tym roku dokupiłem jeszcze do niego przyczepę N126. Taki zestawik sobie zrobiłem. No i tym sobie jeździmy na zloty.
0: Gdybyś miał jakoś charakteryzować tego Borewicza, bo to jest kultowe auto i czy ona jest kultowe dlatego, że Borewicz że w filmie, że się tam pojawił, bo w ogóle jak on się pojawił w filmie, to jeszcze nie miał tego napisu Polonez z tyłu, bo nie do końca było wiadomo, że to będzie Polonez. Wiadomo było, że to auto już jest w produkcji, on już zagrał w pierwszych odcinkach, a dopiero potem dokleili mu tą tabliczkę z tyłu. Gdyby się dobrze przyjrzeć w pierwszych odcinkach, to tam są tylko otwory. Nie tak. Ma napisu Polonez. I ty już miałeś napisem Polonez, bo nawet jeśli... Który to jest rok?
4: Ja mam 81, czyli z trzeciego roku wydania jakby.
0: No tak. Czyli już napis był, ale...
4: Polonez zaczęli produkować w 78 roku.
0: On jest taki szczególny? Ze względu, no, nie wiem, na wyposażenie?
4: On jest szczególny w swojej charakterystyce w ogóle, bo on jest taki inny od tych późniejszych egzemplarzy. Nie? On się wyróżnia takim, jak to można powiedzieć... prostotą, nie? Wykonania, bo później już tam modernizowali, próbowali coś udoskonalać, ale to jednak było cały czas...

0: na podzespołach tego Borewicza robione, nie? Tylko gdzieś tam wizualnie się to zmieniało.
1: Jest taki suchar, że się, jak się sprawdzało szczelność poloneza, na pewno znasz, nie?
0: Nie.
1: No, że zamykało się na noc kota w samochodzie. I to w Mercedesie. W Mercedesie, jak kot się udusił, to znaczy, że jest szczelny, a w polonezie jak nie uciekł, to znaczy, że był szczelny.
0: Okej, zgadza się.
2: Nie we wszystkich Mercedesach jest tak szczelnie.
1: A widzisz. Wzięli przykład. Wzięli przykład. No dobrze, a te samochody, którymi wy jeździcie, wasza grupa, to co tam jeszcze znajdziemy?
2: Jest to no, cały przegląd polskiej motoryzacji. To tu jest pełna polska motoryzacja. Motoryzacja niemiecka, czyli też, wiesz, od Mercedesa, Volkswagena, BMW. Cała amerykańska. Piękna motoryzacja amerykańska, która wtedy była naprawdę piękna. To były lata, gdzie ta motoryzacja była śliczna. I naprawdę przegląd tych samochodów amerykańskich jest bardzo duży. Ale są i czeskie, bo czechosłowackie, bo na przykład Skoda to nie czeska, ani nie słowacka, tylko czechosłowacka.
1: Tak, a Trabant to nie Niemcy, tak?
2: Tak, tylko a Trabant DDR. To nie Niemcy, to nie DDR. Ale Trabanty tak, jest parę Trabantów, są Wartburgi. No jest sporo tej motoryzacji. Wiesz, no, mamy 80 członków, w granicach 80 członków. Każdy ma przynajmniej dwa pojazdy. Tak, załóżmy, że przynajmniej dwa. Nie? No to już wiemy, ile tych pojazdów jest. To więc, to, wiesz, trudno wymieniać wszystkie z marki, ale...
1: Wszyscy jesteście z okolic z Nowego Sącza i bo rejestrację KLI widziałem, więc rozumiem, że Limanowa.
2: Tak, KLI, czyli koło Nowego Sącza.
1: Dobra, Cleveland, niektórzy mówią.
2: Dokładnie, czyli widać, jesteś z nasz ksywki, tak. Jak to wygląda. A nie tylko, nie, tak naprawdę stowarzyszenie mieści się w Nowym Sączu, siedzibę ma w Nowym Sączu, ale mamy, zrzeszamy ludzi z całej Polski tak naprawdę. Niemniej jednak dużo, najwięcej z Nowego Sącza, okolic Limanowa, Grybów, Krakowa. Gorlice, Kraków, także to są te osoby.
1: Do pasjonatów świat należy, ja tak uważam i uwielbiam takich ludzi jak wy i fajnie, że przyjechaliście tutaj do Warszawy i że możemy dzisiaj rozmawiać. Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut, państwo mogą do nas pisać. Piszcie miasta, z których jesteście, jeśli zbieracie auto albo nas słuchacie. Zobaczymy, ilu nas jest tam w Małopolsce, w rejonie Nowego Sącza i Limanowej. Może ktoś stamtąd też się do nas odezwie. PRK, Polskie Radio Kierowców, jedziemy dalej.

Plim plom, taki świąteczny nastrój trochę się zrobił. Dobrze, bo się może troszeczkę ochłodzi. Upał za oknem, jutro do 32, nawet 33 stopni pokażą termometry w Polsce, ale dzisiaj na szczęście lekko chłodniej. Pora sprawdzić, co nowego na drogach, nie na stopniach. Kuba Hanak.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy niestety nowe utrudnienie na drodze krajowej numer 60 pomiędzy Ciechanowem a Makowem Mazowieckim, dokładnie pomiędzy Nasierowem a Dziurawieńcem. To 163 km tej trasy. Tutaj doszło do zderzenia auta osobowego z ciągnikiem rolniczym i jedna osoba zmarła na miejscu. Droga jest w tej chwili zablokowana. To utrudnienie może być z Państwem do około godziny 20-20.30. Będziemy informować o wszelkich zmianach w tym miejscu. Natomiast na ten czas Krajowa 60 jest na 163 kilometrze zablokowana. Nie ma już problemów na S6 pomiędzy Owczarnią a lotniskiem. To obwodnica Trójmiasta i dwa węzły. To 330 km. Tutaj zepsuta ciężarówka blokowała jeden pas w kierunku Łodzi. W tej chwili można już przejechać bez żadnego problemu. Nie ma też problemu na Krajowej 16 pomiędzy Iławą a Kisielicami. Tutaj po zderzeniu czterech aut osobowych trzy osoby niestety zostały ranne. Mieliśmy blokadę drogi. W tej chwili już można nią przejechać bez problemu. Z problemami na Podhalu, Zakopianka. Widać, że Państwo jadą i wracają. Chyba wymiana turnusu się szykuje. Bo i na Zakopiance, i na 49 w Białce Tatrzańskiej ciasno, dość mocno. Ciasno też w Ustroniu, Wiśle i Szczyrku. Postoją Państwo też na bramkach w Balicach w kierunku Krakowa i na A1. Tutaj remont i korki chyba stały się już tradycją. Wracamy na Mazowsze. 61, trasa wojewódzka 631 na wysokości Zegrza. Tutaj nie ma już problemów, co potwierdza nasz słuchacz.
2: Właśnie przejechałem przed chwileczką. Tam jest naprawdę delikatne spowolnienie związane z remontem, a tak poza tym jedzie się płynnie i bezproblemowo. Pozdrowienia dla redakcji i dla wszystkich.
1: Bardzo dziękujemy, też pozdrawiamy, ale żeby nie było tak kolorowo, to na Krajowej 7 na północ od Warszawy niestety postoją Państwo w korkach szerokiej drogi.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jedziemy dalej, za chwilę wracamy do rozmowy o kolekcjonerach z kolekcjonerami i o samochodach, które kradną nasze serca. Są takie, uwierzcie mi.

0: Wracamy do naszych rozmów w studio pełne gości. No i rozmawiamy o samochodach zabytkowych, jak to zwykle w Motoretro. Jedna rzecz jeszcze, o której chciałem wspomnieć. Tydzień temu spotkaliśmy się z Sobiesławem Zasadą i powiedział w Limanowej coś takiego, że startuje w rajdzie Argentyny. To już za chwilę. I zobaczymy, co tam będzie, ale to wygląda na to, że to jest rajd historyczny, więc dlatego o tym przypominam, bo pojadą też auta zabytkowe. Będzie rajd na regularność, czyli trzeba co do sekundy dojechać z punktu A do punktu B. No i będzie też przejazd autami takimi VIP-karami, więc zobaczymy, co pan Sobiesław zdecyduje, jak to się potoczy. Ale w tym wieku, nie chciałbym wypominać, ale pan Sobiesław mówi, żeby mu nie śpiewać 100 lat, tylko jeszcze 100. To mogą państwo się domyśleć, że do tej pierwszej setki niedaleko, a potem będzie już coraz szybciej, druga, trzecia, czwarta i tak dalej. Czego oczywiście panu Sobiesławowi życzymy. Te samochody, którymi wy jeździcie, to są auta, wiem, że pan Sobiesław jedzie Porsche 911 i to ma być ta wersja, oj, nie pamiętam, ale sportowa, specjalnie przygotowana dla niego.
1: Na pewno. No.
0: Więc tym autem pojedzie. No, a wy jeździcie autami takimi bardziej codziennymi, nie sportowymi, tylko autami, chociaż
2: sportowe tam, też się
0: zdarzają. I co tam mamy w tych sportowych?
2: Korwety.
0: No tak.
1: Korweta, tak. No amerykańskie
2: nawet
1: samochody,
2: kilka,
1: czyli tutaj jest
2: nie?
1: tego bardzo dużo, nie? Z amerykańskich samochodów jest dużo sportowych samochodów. Jednym z takich w ogóle teraz rodzynków...
0: To są muscle cary po prostu, nie?
1: Tak, ale teraz rodzynek, który się pojawił w tym roku, tak naprawdę pojawiliśmy się na rajdzie Koguta, chłopaki przejechali oryginalnym NASCARem. Samochód z NASCARu, który przyjechał z toru, został delikatnie przerobiony, no bo tam cały czas skręcamy w lewo. Więc to zawieszenie jest troszeczkę inne.
0: Tak, trzeba mieć uprawnienia tylko do skrętu w jedną stronę.
1: Tak, jedną stronę, dokładnie. Nie potrzeba
0: drugą, tak.
1: Dokładnie. Tak. Ale samochód został przerobiony, został zarejestrowany jako pojazd historyczny, zabytkowy. No i pojawił się na drogach, robił wielką sensację tak naprawdę, jadąc z Oławy do Zamościa.
0: No, no bo to też... z Oławy z muzeum, tak?
1: Tak, spod, no, akurat
0: od Tomka spod, tam z Weny.
1: Weny spod Weny, ale tak. No.
0: Tomka też pozdrawiamy.
1: Oczywiście pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Całą Wenę pozdrawiamy wszystkich,
0: jasne,
1: których tam...
0: To jest w ogóle też ekipa,
1: niestety. No, tak, ale pozytywni.
0: To, no, tak jak wy, no. Jak my, bo wszyscy, no tak, wszyscy jesteśmy zakręceni, bo jak chce się to robić, co robimy, to trzeba to lubić. No i tak sobie myślę właśnie o tym, że do takich ludzi świat należy i to, co wy robicie, że te auta wciąż żyją, że o nie dbacie, przecież to nie jest takie łatwe. Nie idziesz do sklepu i mówisz tam, poproszę, nie wiem, nowy gaśnik do korwety, nie?
1: No wiesz, no nie idziesz, no ale próbujesz, no. Szukamy, mamy już kontakty, wiemy, gdzie to kupować. Każdy mniej więcej, wiesz, tą marką, którą się zajmuje, wie, co, gdzie może dostać. Pewnie zakładając, mając jeden model, ma trzy w garażu, nie? Bo to tak się w częściach, nie? Bo tak się odbywa. Jak się coś zepsuje, to w większości nie szukamy sklepów, tylko wiemy, gdzie do kogo zadzwonić i się odezwać. Z tych samochodów takich lata 70., 80., to nie ma z tym problemu, naprawdę. To jeszcze zwróćmy na to uwagę.
0: Ale oryginały, czy już?
1: Jeszcze w oryginale, tak. Można dostać jeszcze w oryginale i to nieraz naprawdę się trafiają takie rodzynki, że to jest nieprawdopodobne. Ale my jesteśmy w stanie dostać. Gorzej już jest z samochodami takimi już starszymi, czyli te lata 50., 60., no to już jest. No i oczywiście idąc dalej, nie? Czyli lata 30., 20., no bo takie akurat w stowarzyszeniu nie mamy samochodu z lat 20., 30., no ale takie samochody też funkcjonują u nas na rynku i ludzie to mają, jeżdżą. Typowy Ford T, którego jest sporo. Fakt, że tym się trudno poruszać, to bardziej jest dzisiaj do oglądania. Ale są te same.
0: Odpalić nawet nie jest łatwo czasami.
1: Tak.
0: No ale to a propos Małopolski, to jest tam też kilka osób, które mają Dodge Brothers, taki samochód. Jeden jest pod Krakowem, Piotr Lenartowicz jest jego właścicielem, Piotrek, pozdrawiamy. I miałem okazję z nim się przejechać do Szczawnicy z Krakowa przez Mszanę i tam przez ten Lubomierz. I to był marzec chyba, czy kwiecień, nie pamiętam. Jeszcze tam po górach miejscami śnieg leżał. Wydrapaliśmy się na ten Lubomierz. Ja mówię, to co, najgorsze za nami. Znaczy mówię, wrzeszczę, tak, bo tam okien nie ma w tym aucie, tak, więc trzeba było sobie pokrzyczeć. A Piotrek mówi, nie, najgorsze przed nami, bo tu hamulców nie ma. Wiecie, jak tam jest zjazd na dół, w stronę. No. I się okazało, że tam jest taki pas skórzany i ta wajcha, ciągniesz ten patyk, który tam wystaje i on na tym kole fizycznie dociska, bez żadnego wspomagania. No i na szczęście Piotrek wiedział.

0: że tak jest i był opanowany i dojechaliśmy cały, ale ja już wracałem innym autem do Krakowa. No, wiesz, się sobie nie będę dwa razy ryzykował, los może mi nie sprzyjać aż do tego stopnia.
1: Raz się udało.
2: Tak, tak, tak to jest, wiesz.
0: Piotr wrócił cały. Tak. Znaczy cały Piotr, auto nie, bo tam się coś z bakiem porobiło.
2: Wiesz, na co dzień jeździmy normalnymi, seryjnymi samochodami typowymi, nowoczesnymi. Tak, taka jest prawda, nie? Jak się przesiadasz do takiego samochodu, nie wiem, weźmy pierwszy z lepszy, z Malucha. Maluch też nie ma hamulców, nie? Jeszcze takie lata 75, 76, 8, to to w ogóle nie hamowało. Także też trzeba nieraz uważać, a mieszkamy w warunkach górskich, więc często, gęsto się nam zdarza, że wyjechać to nie jest problem, żaden problem. Problem jest zjechać w dół.
0: No właśnie.
2: Jeszcze niekiedy te opony, jak rozmawialiśmy o tym też nawet w Limanowej, z tego co pamiętam, że dzisiaj mamy nowoczesne samochody i nowe opony. A my niejednokrotnie w tych samochodach posiadamy opony z lat 80., 70., nie? Bo jeszcze ładny bieżnik. Szkoda tego wyrzucić. Jest oryginalne i to jest najważniejsze. No ale umówmy się, to nie ma bezpieczeństwa w ogóle.
0: No jasne. Jasne, że tak. Dobrze,
1: nie,
0: Robert.
1: Nie ma przyczepności, nic.
0: Ty miałeś Poloneza wcześniej? To nie, znaczy, to jest twój pierwszy Polonez?
1: Tak, mój pierwszy Polonez. Kiedyś miałem takie marzenie, że chciałbym mieć takiego Poloneza, no i udało się jakieś 5 lat temu takie autko gdzieś tam wypatrzeć w ogłoszeniach. Polowałem dość długo na niego, bo gdzieś około pół roku, ale udało mi się go w końcu zakupić.
0: A one są w cenie, to już nie mówię o tym, że to kosztuje, tak, ale też trudno znaleźć, bo ten kultowy Borewicz jest rzeczywiście obiektem pożądania.
1: Tak, i bardzo trudne są dostępne części, takie galanteria, jakieś tam listwy, takie rzeczy, no to już jest, do Polonezu jest ciężko dostać, bo do tych nowszych to jeszcze tam można jakieś plastiki tego, ale te takie, co były gumowe elementy tego, no to jest bardzo ciężko.
0: A masz
1: ciężko
0: tego
1: dostać.
0: Takiego z tyłu, wiesz, pieska czy byka?
1: Tam. Mam, tak, oczywiście, musi być, oczywiście
2: nie?
1: Mam.
2: Nie pojedzie.
1: Nie zgadza się, nie pojedzie, bo on nie mi pomaga zawsze.
0: Jasne, dobrze. Wrócimy do Państwa po godzinie 18. Proszę z nami zostać. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro i dzielna ekipa kolekcjonerów z Małopolski dzisiaj jest z nami, z czego ogromnie się cieszę.

0: Days.
1: PRK, Polski Radio Kierowców. 11 minut do godziny 18. Państwo piszą w naszej aplikacji, co się dzieje na A2 między Łowiczem a Strykowem. Pyta Tomega w studiu Kuba Hanak i wiemy, co się dzieje, tak?
2: Wiemy nie do końca, natomiast, bo służby nie poinformowały nas jeszcze, co tam się wydarzyło, natomiast wiemy od internautów, że jest tam kolizja pomiędzy węzłem Skierniewice a węzłem Łowicz. Dokładnie pomiędzy tymi węzłami. Coś się zdarzyło, zdarzyła się kolizja, natomiast wiemy,

0: że jest prawie 8 km korka i wiemy, że to utrudnienie można objechać. A jak, to już za chwilę.
1: No to proszę słuchać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To utrudnienie na dwójce możemy objechać na dwa sposoby. Albo 70 w stronę Łowicza, potem zjeżdżając na drogę krajową 14 i w Strykowie znowu wjechać na autostradę A1, albo pojechać inaczej, drogą numer 70 do S8 i potem wrócić na autostradę A1 w okolicach Natolina. Pewnie, że nadrobicie trochę kilometrów, ale jeżeli ten korek będzie nadal się wydłużał, to być może jest to gra warta świeczki. Wracamy do innych utrudnień. Droga krajowa numer 17 to nowe utrudnienie. Pomiędzy Piaskami a Krasnym Stawem w Boniewie na 120 km zderzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Krasnego Stawu. Utrudnienie może potrwać do godziny 21. Droga krajowa 60, o nim już wspominałem, ale przypomnę, że droga krajowa numer 60 jest w tej chwili zablokowana na 163 km. To pomiędzy Ciechanowem a Makowem Mazowieckim, dokładnie w miejscowości na Sierowo-Dziurawieniec. Doszło do zderzenia auta osobowego z ciągnikiem rolniczym. Niestety jedna osoba tego wypadku nie przeżyła. Droga jest zablokowana. Można to utrudnienie objeżdżać drogami lokalnymi. No, a A2 już wspominałem. Wspomnę też o tym, że nadal lekkie utrudnienia A6 i S3. Głównie z powodu sporego ruchu na tych drogach. Ale bez problemu już na S6 na obwodnicy Trójmiasta. Na południu kraju za to się dzieje. Zakopianka w Gaju i Libertowie, tam spore korki. Na Podhalu nie jest wcale lepiej. Krajowa 49 w Białce Tatrzańskiej oraz 47 w Poroninie w obydwu kierunkach można powiedzieć, że lekko zwalniają, a nawet stoją. Trasy wojewódzkie w okolicy Ustronia, Wisły i Szczyrku również kiepsko przejezdne. Balice w kierunku Krakowa, tutaj też na bramkach należy doliczyć kilka minut. Jeżeli wy coś wiecie, dajcie znać naszej aplikacji.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Po 18:00 wrócimy do rozmów z naszymi gośćmi, a na razie zapraszam Państwa do dyskusji na naszym forum, czyli mówiąc inaczej, w naszej aplikacji można pisać, można mówić oczywiście o samochodach zabytkowych, ale nie tylko. Jeśli chcecie o czymś jeszcze nas poinformować albo opowiedzieć, chętnie posłuchamy i poczytamy.

0: 18. PRK, Polski Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczyba. Zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Legnicy, 29 stopni, najchłodniej w Zakopanem, 20 można powiedzieć. No dobrze, 20 bez 0,2 stopnia. W nocy zachmurzenie małe, nad ranem miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, ale to głównie na północy kraju. Temperatura od 13 na wschodzie do 17 na zachodzie i nad morzem. Chłodniej miejscami w Małopolsce i na ziemi świętokrzyskiej, tam od 9 do 13. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe, umiarkowane, od północy i zachodu może nieco się zwiększyć to zachmurzenie. Miejscami na północnym zachodzie przelotne opady deszczu, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i ziemię lubuską możliwe burze. Suma opadów w czasie burz do 15 mm. No nie za dużo, ale też i nie tak mało, więc warto to wziąć pod uwagę, jeśli Państwo planują podróż. A temperatura maksymalna od 25 na północy, około 30 w centrum, do 32 stopni na południowym zachodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy dalej, bądźcie z nami, korzystajcie z aplikacji, zachęcam, przypominam, dziś gościmy kolekcjonerów, ale wy też w wielu przypadkach jesteście kolekcjonerami, nawet jeśli o tym nie wiecie. Każde auto można traktować jako małą, limitowaną kolekcję. Piszcie do nas, bądźcie z nami, Motoretro.
2: Aj.

0: 10 minut po 18. Kuba Hanak w studiu. Jakieś niepokojące informacje, czy spokojnie na drogach?
1: Mamy potwierdzenie za dwójki. Kolizja osobowego z ciężarowym.
0: Czyli jednak. No to słuchamy uważnie i jedziemy dalej.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A2 pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami, 386 km. Mamy potwierdzenie od służb, doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki. Nic nikomu się nie stało, ale utrudnienie jest i będzie z nami gdzieś do godziny 19:30. Ważna informacja jest taka, że zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania, stąd ten 8-9-kilometrowy w tej chwili korek. Utrudnienie na autostradzie A4 pomiędzy Legnicą a Legnickim Polem to 94 km. Tutaj zepsuł się samochód ciężarowy i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Tutaj też mogą tworzyć się spore utrudnienia. Utrudnienie z 79, tym razem z województwa świętokrzyskiego, gdzie pomiędzy Krakowem a Sandomierzem w miejscowości Osiek doszło do kolizji dwóch aut osobowych i obowiązuje na tym odcinku ruch wahadłowy. To 220 km krajowej 79. Przypominamy też o utrudnieniu na krajowej 17 pomiędzy Piaskami a Krasnym Stawem w Boniewie na 120 km. Tutaj zderzyły się dwa auta osobowe, blokują jeden pas jezdni w kierunku Krasnego Stawu. I tragiczna informacja z 60, o niej też już mówiliśmy, ale powtórzmy. Pomiędzy Ciechanowem a Makowem Mazowieckim na drodze krajowej numer 60 w miejscowości na Sierowo Dziurawieniec doszło do zderzenia auta osobowego z ciągnikiem rolniczym. Jedna osoba niestety tego wypadku nie przeżyła. Droga jest ciągle zablokowana i tak będzie do godziny 19. My mamy prośbę. Jedźcie ostrożnie, szerokiej drogi.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Motoretro, nasi goście w studiu cały czas i wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut.

Kwadrans po 18 PRK, Polskie Radio Kierowców. Dzisiaj razem z nami Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych Galicja przez Y, to ważne. Możecie znaleźć ich na Facebooku i możecie znaleźć nas też i zobaczyć zdjęcie, fotografię z dzisiejszego naszego spotkania w studiu Polskiego Radia Kierowców. Cała dzielna ekipa jest tutaj uwieczniona, więc zaglądajcie, lajkujcie i piszcie do nas. Marek Limanówka i dzielna ekipa z Nowego Sącza. Jadwiga, widzę, że do nas się dosiadła. Dzień dobry. Dzień dobry.

0: Dzień dobry.
1: Jaki samochód?
0: Ja to właściwie jestem pilotem Borewicza.
1: No ale Borewicza, czyli to jest ten Borewicz, o którym mówiliśmy wcześniej,
0: tak,
1: czyli wy razem.
0: Jedna
1: załoga. Jak ci się pilotuje Borewicza? On nie słucha, bo Borewicz to był porucznik, nie?
0: No, dokładnie.
1: Mówisz, on tam, ja, dobra,
0: on robi
1: dobra.
0: Swoje,
1: nie?
0: Dokładnie.
1: No właśnie. Taki był cieślak Bronisław zresztą.

0: jeszcze jest. Okej, okay. I tak sympatia bardziej w stronę malucha, czy poloneza, czy wszystko jedno?
1: Nie, bardziej malucha chyba. Mhm.
0: Ale to jest niewygodne auto, małe.
1: Ale
0: hałasuje.
1: Moje, jak to powiedzieć, to jest pierwszy samochód, właściwie nie pierwszy, to jest drugi samochód, którym jeździłam, ale maluszki zawsze bardzo lubiłam nimi jeździć.
0: Pierwszy w życiu to był maluch właśnie, czy nie?
1: Nie, pierwszy w życiu to była Zastawa.
0: Zastawa, proszę bardzo, 1100, tak?
1: 1100.
0: No jasne, też miałem, to wiem, nie?
1: Pomarańczowa.
0: Ja miałem Zastawę i miałem też wersję tej, która szła na eksport, Jugo, to się nazywało. To był taki samochód, który się pojawiał nawet w amerykańskim filmie, oczywiście jako żart bardziej niż jako samochód do pościgu. W którymś z tych filmów, nie pamiętam już, który z aktorów powiedział, że co to jest, wsiedli do tego, niby do radiowozu i mówi, to jest dar rządu Jugosławii. Aha, okej. Okay. Wiadomo było, że pościg się nie uda.
2: Nie uda.
0: Tak, no Jugo się nie uda, tak niektórzy mówili i tak było z tym autem. Ale ta motoryzacja z tamtych lat, jak to mówi Marcin Małysz, którego pewnie znacie, nie miała klimatyzacji, ale miała klimat, nie? I coś w tym jest.
2: I ona ma klimatyzację cały czas.
3: Okno,
2: oczywiście,
3: ale okno. Na postoju.
2: Na postoju.
0: Waldi, a ty tak. Czym jeździsz?
3: Tak jak żona mówiła, Golfem Country. Aha. Oraz posiadamy jeszcze Escorta Forda w wersji kabriolet. A. No i Volkswagena Transportera T3. W oryginalnej wersji Joker Westfalia, zabudowa kamperowa.
0: Super, super, to też kultowe auto.
3: Tak.
0: Ale ja bym jeszcze o tego Country chciał zapytać, bo to jest tak rzadkie auto na naszych drogach dzisiaj. On ma napęd na 4 stały, czy tam jest...
3: Tak zwany stały, ale to jest synchro. Tam jest za pośrednictwem sprzęgła wiskotycznego przekazywany napęd na tylną oś, który jest właśnie przez nie załączany. Przód jest na stałe.
0: I on jest wyżej zawieszony, nie?
3: Tak, jest wyżej, jest rama podłożona pod karoserię Golfa dwójki Synchro. Była to wersja przerabiana po wyjściu z fabryki, niedopuszczana jeszcze do drogi, wypuszczona potem do Steyr-Pucha, który przerabiał, dodawał te akcesoria typu tam rama, orurowanie, amortyzatory i tak dalej, i tak dalej. Także to było tak, no bardzo mało tego wyszło, raptem 7735 sztuk.
0: Tak? Aż tak mało?
3: Tak.
0: A, to widzisz, bo jeden mój znajomy miał, na czym bardziej znajomy moich rodziców, który miał firmę budowlaną i on na te budowy tym jeździł i bardzo sobie chwalił, ale one dość szybko właśnie zniknęły, nie wiem dlaczego. Zresztą to był chyba jedyny taki przypadek w Volkswagenie, żeby postanowili zrobić auto, które jakoś tam było uterenowione, tak?
3: Tak, tak, tak. No to był tak zwany pierwszy SUV w Europie w ogóle w tamtych czasach, a... Podejrzewam, zresztą w artykułach różnych, czytając po internecie, ludzie pisali, że po prostu on był zbyt drogi, żeby w tamtych czasach.
0: Trafić do każdego garażu.
3: Tak.
0: Jaki kolor?
3: Montana Green to jest zielony metalik, jaśniejszy. Jego najwięcej, co prawda.
0: No właśnie, wyszło. Takim go pamiętam. On tam jeszcze miał jakieś wzory na tym, nie wiem, czy one były
3: klejone. Przeszycia na zagłówkach Synchro. Były jeszcze oczywiście czarne karoserie i chromowane orurowanie, ale to już była taka wersja full, skóra, klimatyzacja i tak
0: nie
3: dalej.
0: Nie widziałem, natomiast ta, którą wy macie, widziałem i bardzo mi się podobała. To było takie auto, że no wow.
3: No najwięcej ich wyszło w tym kolorze.
0: I jakie to były lata produkcji?
3: 90 i 91 rok.
0: Czyli króciutko, no bardzo niedługa seria. No i takich samochodów, jeżeli było 7 tysięcy, to ile ich może być dzisiaj, nie? Pewnie kilkaset.
3: Nie. Obstawiam, że z jakieś może nawet 2 tysiące by się uzbierało.
0: Tak? Tak, to sporo całkiem.
3: Tak. Ale to poza Polską. Diagonalne niektóre są takie, że po prostu... No.
0: I poza Polską się szuka takich?
3: Tak, po Europie.
0: Gdyby ktoś chciał,
3: to... też znajdują. Tak? Tak, tak.
0: No ale pewnie Niemcy głównie, tam powiedzmy Austria może, tak?
3: Niemcy i Bałkany, tamte strony jeszcze to się tak trzyma, bo po prostu, no wiadomo, no, każdy samochód nie lubi rdzy, no. Także tam są klimat bardziej sprzyjający, że te samochody przetrwają bardziej może. O.
0: Ja pamiętam moje zdziwienie, to już z 10 lat temu, jak pojechałem na narty do Włoch i taka malutka miejscowość Ravascletto, do dziś pamiętam. I w tym Ravascletto przed co drugim domem stał Fiat Panda z napędem na 4 koła. Ta stara Panda.
3: Tak,
0: I oni sobie bardzo to chwalili, ale ja nie wiem, czemu akurat w tej wiosce tak dużo tego było.
2: Nie tylko w tej wiosce, bo byliśmy na przykład teraz, w tamtym roku byliśmy jeszcze w...
0: Czyli to ciągle jeszcze
2: tak,
0: jest.
2: Tak, jeszcze jest. W tamtym roku byliśmy w Bormio i w Livigno i też byłem zdziwiony,
0: no
2: że właśnie stoją te, dokładnie, że stoją te samochody. Pewnie to używają, no muszą tego używać. Pewnie ten samochód był nie do zajeżdżenia, no tak naprawdę. Oni pewnie gdzieś tam dojeżdżali, dowozili jakiś towar i pewnie albo do domów jakieś tam swoje rzeczy. Zimą i pewnie ten samochód był lekki, mały i zwinny pewnie.

0: dlatego.
1: Tak, wrócimy do naszej rozmowy za chwilę. Państwo mogą do nas pisać. Ja jeszcze tylko zapytam, bo jeżeli ktoś teraz nas słucha i myśli sobie, może ja bym też zaczął od czegoś i jakieś kupił historyczne, to co byście poradzili? Co na początek? Polonez, czy maluch, czy...
0: Znaczy, polska motoryzacja jest łatwa w restaurowaniu. Jest jeszcze sporo części do tych samochodów. No maluch jest dzisiaj chyba najprostszym takim pojazdem, który można go odrestaurować. Jeszcze. Z tym, że już nie te stare modele, czyli nie cytrynka, czyli na kołach cytrynkach, tylko lata 79 w górę. No bo tych części jeszcze jest sporo. Tamtych już jest troszeczkę mniej, ale on jest prosty samochodzik. Można go w kuchni na blacie silnik wyjąć.
1: No, na krajalnicy.
0: Dokładnie.
1: Także
0: to jest bardzo, bardzo prosty pojazd, parę kluczy, młotek też potrzebny i robimy remont.
1: Nic na hama, wszystko młotkiem, tak się tak kiedyś mówiło, tak, nic na siłę.
0: Ale taka jest prawda, to jest taki samochodzik, którym można się pobawić. Można zacząć motoryzację, zacząć się bawić tą motoryzacją.
1: Zapraszam Państwa do dyskusji, nasza aplikacja cały czas czynna, a my jedziemy dalej. Mamy tu wpis... A aktualizacja za dwa, osobówka zderzyła się z zestawem, prawy pas zablokowany, pisze Tomek. Uważajcie na siebie, jeśli tamtędy jedziecie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, studio pełne gości. Nie, nie, można się śmiać, to zawsze mile widziani nasi goście. Państwo do nas piszą, korzystają z aplikacji. Mamy tutaj wpis, droga krajowa 60, Gołymin, Ciechanów, miejscowość Gostkowo. Wypadek, droga zablokowana, kierują na objazd przez Pajewo, Wróblewo.
1: To prawie jak Grzegorz Brzęczyszczykiewicz.
0: Tak, tak. Jeszcze było Gudzewo Piotrowięta. To już było trzeci oddech kaczuchy.
1: Ale bardzo dziękuję.
0: Są takie nazwy miejscowości, że trudno. Jest taka jedna miejscowość, tylko nie mogę sobie teraz przypomnieć, to nasz słuchacz wali. Miejscowość, której nazwa to chyba dwie linijki było. Bez przerwy. Nie powtórzę.
1: Tak. Ja też nie.
0: Może państwo. Jakby ktoś mógł, to proszę do nas nagrać.
1: Nagrywajcie się.
0: Bo pisać to nie warto, bo to my i tak tego nie odczytamy, bo to nie jest do odczytania. Jak ktoś tego nie zna, to tego nie zrobi. A my byśmy chętnie posłuchali, jak ta miejscowość się nazywa. Bo to no, z 15 sekund trzeba powiedzieć. No wiesz, że jak ci ktoś powie skocz szybko tam gdzieś, to zanim ci powie, dokąd masz skoczyć szybko, to już nie jest szybko.
1: Ja już wtedy jestem w drodze.
0: Po drodze się dowiem dokąd, tak. Wyślij mi pineskę. To chyba jest najlepszy sposób. No dobrze, żarty żartami, a na drogi trzeba spojrzeć. Kuba Hanak, zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Spójrzmy zatem, co dzieje się na drogach. Droga Krajowa 17, odcinek Piaski-Krasnystaw. W Boniewie na 120 km zderzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Krasnego Stawu. O tym utrudnieniu już mówiliśmy, ale warto wspomnieć, bo ono będzie z nami do około godziny 20. Wiemy, co stało się na A2, więc przedłużamy te informacje. Pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami na 386 km doszło do kolizji auta osobowego z pojazdem ciężarowym. Zablokowany jest pas w kierunku Poznania. Ten korek w tej chwili ma ładnych parę kilometrów. Mam nadzieję, że już niedługo będzie malał. Służby na miejscu, no nie maleje. Niestety dalej ma około 8 km. Na szczęście nie jest już korkiem. Jedziemy bardzo, bardzo powoli. Mamy informację o wypadku motocyklisty na płatnym odcinku A4. To pomiędzy Bramkami w Krakowie, a

0: Pierwszym zjazdem w miejscowości Rudno w kierunku Katowic. 391 kilometr. Tutaj wydarzył się wypadek z motocyklistą. Korek w tej chwili ma około 6 kilometrów. Nie wiemy jeszcze, nie znamy szczegółów tego zdarzenia. Natomiast ostrzegamy Państwa, że być może warto wybrać objazd i nie jechać A4, tylko wybrać albo 79, albo być może 44, ewentualnie drogę 780 i tą drogą dostać się do Alvernii i dopiero potem wjechać w Rudnie na autostradę A4. Warto też pamiętać o tym, że wybierając autostradę A4 i jadąc dalej w stronę Dolnego Śląska, natrafimy na kolejne utrudnienie, tym razem na 94 kilometrze. Tutaj zepsuł się samochód ciężarowy i blokuje jeden pas w kierunku Zgorzelca. To utrudnienie do około 19 z nami pozostanie. Wróćmy jeszcze na moment na południowy wschód do Świętokrzyskiego w miejscowości Osiek pomiędzy Krakowem a Sandomierzem na krajowej 79. Na 220 kilometrze zderzyły się dwa auto osobowe i wprowadzono ruch wahadłowy jednym pasem. Tutaj też do około godziny 20 to utrudnienie potrwa. I jeszcze jedno utrudnienie, o którym mówimy już od kilkudziesięciu minut. Krajowa 60. Niestety tragiczne zdarzenie między Ciechanowem a Makowym Mazowieckim w pobliżu Nasierowa Dziurawieńca. 163 km. Tutaj zderzył się samochód osobowy z ciągnikiem rolniczym. Jedna osoba w tym wypadku zginęła.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No to teraz tak, jak o tych nazwach mowa, to ta najdłuższa w Europie ma 58 liter, jak już mówiłem, nie odczytam tego, bo nie jestem w stanie, to jest taki wyrwi ząb, że koniec świata. Ale dobrze, tłumacząc na język polski to brzmi: Kościół Świętej Marii nad Stawem wśród Białych Leszczyn, niedaleko Wodnego Wiru, pod czerwoną pieczarą przy kościele Świętego Tysilia. Tak się trzeba bawić, a nie tam jakieś krótkie nazwy jak u nas, Łódź na przykład. Widziałeś tak, tak Łódź?
0: To ja mam jeszcze krótszą wersję.
2: Dawaj.
0: Dwuliterową.
2: Tak?
0: Łódź.
2: Łódź. Okej, okay. Ale najdłuższa nazwa na świecie, wiesz, ma liter? 168. Ci mają czas, nie?
0: I wyobraźnię.
2: Tak, i wyobraźnię. Czyli nie wiem, co to znaczy, jest tylko, znalazłem w internecie tą nazwę. Oczywiście, że nie odczytam, bo nie da rady, ale co to może znaczyć, będziemy próbowali to dzisiaj rozwikłać. Łódź powiadasz, tak?
0: Łódź.
2: Może państwo znają jakieś...
0: zwierzę.
2: Jak... Przez co?
0: Jeszcze jest zwierzę na dwie litery.
2: Tak?
0: Uń.
2: Okej, okay. Dobrze. No to zapraszamy Państwa, może ktoś z Państwa przeczyta tą nazwę i powie nam też, co znaczy tamta druga, składająca się ze 158 liter. O mój Boże.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jakub Domoracki, który jest wydawcą dzisiejszego programu, ma imieniny. Jakub, wszystkim Jakubom najlepsze życzenia, najserdeczniejsze spełnienia marzeń, tych kolekcjonerskich również, jeżeli ktoś takie ma. A jeżeli ma inne, to tych też. To co, śpiewamy?
1: Śpiewamy.
0: No to 3, 4, 100.

0: pa-bam.
1: No mówi, że wystarczy, czyli się wzruszył. Jest dobrze. Bo niektórzy to się wzruszają dopiero po trzeciej zwrotce, ale u ciebie poszło szybciej. Sobiesław Zasada mówi w takich sytuacjach, żeby mu śpiewać jeszcze 100. Więc tobie jeszcze na razie tak nie śpiewamy, bo jest daleko. Czy Kuba Hanak też dzisiaj ma imieninę? Matko jedyna, no to co, śpiewamy jeszcze raz?
2: Nie, jeszcze?
1: Nie, prosi, żeby nie. Dobra, to nie śpiewamy, zrobimy to dla muzyki. Dobrze, panowie obaj, wszystkiego najlepszego. Ale się zeszło, co? Dwóch naraz solenizantów w jednym programie.
3: No tak,
1: jest wśród was jakiś Kuba? Nie, bo wolę już dopytać, bo...
2: Nie, nie, nie, nie. Stowarzyszenie jest. Tak? No. Mamy Jakubów i Krzysztofów, bo dzisiaj też Krzysztofa jest, Jakuba i Krzysztofa.
1: Ale nie tego Krzysztofa Świętego, co tam od kierowców?
4: Tak.
1: Nie, nie.
4: Tego od kierowców.
2: Tego od kierowców, tak, dokładnie. Dzisiaj? Nie, tak, 25 tak, lipca dzisiaj. Tak.
1: Wydawało mi się, że to parę dni temu było.
2: Nie, 25 lipca.
1: No to dobra. No, weszło. Dobrze, słuchajcie, kolekcjonerzy drodzy, jak się już ma takie auto, to co się z nim robi? Zloty, no uśmiechnąłeś się, dobra, no chodziło mi o to, o zloty.
3: No nie tylko zloty, no ale zloty, no? Tak, zloty.
1: No to dobra, to co jeszcze?
3: Lecimy, nie, no, lecimy z, najpierw lecimy ze zlotami, tak?
1: Czyli dobrze.
3: Zloty, jest tego bardzo dużo. W tym roku się otwarło okropnie społeczeństwo na to, że chce oglądać, bo to widać, że chce i ludzie chcą pokazywać. To się jakby jest pełna symbioza, jedni z drugimi i tych zlotów, jak popatrzymy w kalendarz przez cały rok, jak tylko się nam pogoda zaczyna pojawiać, czyli późna wiosna, lato i wczesna jesień, jest jeden za drugim. Parę zlotów dziennie w danym rejonie, także jest tego naprawdę sporo. Lubimy to, po prostu lubimy to
1: i my
3: pokazywać.
1: Też, którzy na to patrzymy, tak.
3: Po to mamy te samochody, żebyśmy się cieszyli. Mamy trochę radochy z tego, że możemy trochę przy tym pogrzebać, ubrudzić się, upięknić. Mają być śliczne, piękne i świecące na takie zloty, a ludzie po to przychodzą, żeby to oglądać, żeby to podziwiać. To nas też jara, daje nam to adrenalinę, dodatkowy power, żeby zrobić nowe samochody.
2: I nowe zloty.
1: I nowe zloty, tak. Tak sobie myślę też o tym, że te samochody, o których mówimy, jeszcze niedawno były na naszych ulicach. I dzięki wam one nie zniknęły całkiem, bo zapominamy. Ja bardzo żałuję, że Warszawa prawie zniknęła, mówię o samochodzie, bo ich prawie nie widać na zlotach, bo jest rzadkością. Ona w ogóle nie była bardzo popularna, bo była droga i głównie to miał być samochód dla dygnitarzy przede wszystkim. Tak, Wołga i Warszawa. No i dlatego jest ich niewiele. One potem jeszcze jako taksówki jakiś czas pracowały, no ale jakoś tak zostały zamęczone i nieszanowane, bo to też nie było najłatwiejsze auto w obsłudze. Ono rdzewiało, miało wiele wad, ale to jednak był nasz samochód polski, chociaż mówią, że nie do końca, ale wszystko jedno. Nazywał się Warszawa i ja ją lubię. Był też Tarpan, którego ja mam jakąś, nie wiem, nie powiem, że obsesję, ale bardzo lubię to auto i wspominam

0: Wspominam go z dzieciństwa, bo sąsiad moich rodziców miał, jeździł służbowo takim autem i pozwalał mi w tym aucie siedzieć. Ja tam spędzałem całe godziny, bawiłem się w tym samochodzie. Ile ja tam Polski zwiedziłem, kręcąc kierownicą, nie ruszając się z miejsca.
1: Ale wiem, że masz marzenie, żeby się nim przejechać.
0: Mam.
1: To zapraszam do Nowego Sącza. Tarpan jest w Stowarzyszeniu Galicja, także...
0: Dasz się karnąć?
1: No nie mój tarpan, ale załatwić się, że się
0: chociaż karmię. Na miejscu pasażera, żeby
1: nie,
0: się
1: myślę, że jesteś w stanie załatwić, żebyś mógł poprowadzić prawdziwego tarpana.
0: No, to by było pięknie. A tarpan w ogóle, to też nie wiem, czy państwo nasi słuchacze wiedzą, że miał tą tylną ściankę przesuwaną.
1: I właśnie z tą tylną ścianką przesuwaną jest.
0: To jest w ogóle patent, który szkoda, że się nie przyjął, bo tak. Polska była tutaj liderem, tak, pionierem. I to, że coś takiego się wydarzyło. Samochód produkowany w zakładach rolniczych. Teoretycznie powinni robić traktory. A wzięli, zrobili tarpana i nie wiem, czy widzieliście tą pierwszą wersję, bo zanim tarpan się pojawił, były trzy inne wersje, prototypy. Brzydkie jak ciemna listopadowa noc gradowa. A ten był po prostu, jakoś tak się wymknął.
1: Ładny.
0: Tak, zrobił tak. się ładny.
1: Naprawdę?
0: No, mnie się podoba.
1: No fajnie, no.
0: Nie podoba ci się?
1: Nie, no podoba, nie. Każdy zabytkowy się podoba, nie?
0: To były takie czasy,
1: że tam jednak było bardzo dużo kwadratów, nie? Czyli takie wszystko docięte, przycięte i tak dalej. Takie czasy.
0: No, ale jak, tak w czym to mieli wyklepać? Wiesz, jak to było robione?
1: No tak, ale popatrz, na lata 50. już no tak. Mercedes potrafił, a nie tylko Mercedes,
0: no czekaj, Citroen. Mercedes. No tak.
1: Citroen.
0: A u nas co mieliśmy?
1: No nie mieliśmy, ale
0: i ten tarpan był jak ten miś na miarę naszych czasów i to nie jest nasze ostatnie słowo. No jak się okazało, w przypadku tarpana było. Widziałem, że on miał też przyczepy i ta przyczepa była robiona w tym stylu. Ja nigdy w życiu nie widziałem na ulicy tej przyczepy. Widziałem na YouTubie gdzieś można było zobaczyć Muzeum Skarb Narodów. To jest też muzeum, które no, teraz jest nieczynne, o ile wiem. Ale w swoim czasie oglądałem tam odcinki i udało się właścicielowi tego tarpana zbudować.
1: No fajne autko, naprawdę fajne. Znaczy,
0: ciekawe.
1: W tamtych czasach na pewno pożyteczne, nie? Ogromnie pożyteczne. Nie mieliśmy takich samochodów, ale nie przyjął się. No w ogóle się nie przyjął. Teraz nie wiemy dlaczego, nie? Tak naprawdę. No,
0: bo go było mało, bo nie był tani, bo był awaryjny, bo był niewygodny, bo to było takie nie do końca. Ani to
1: no
0: był...
1: fakt, że to tam części nie pasowały, jeden do drugiego. Jak kupiłeś dwa, to nie złożyłeś trzeciego. Nie da rady.
2: No, nie było.
0: To była jak manufaktura, nie?
1: Tak,
0: wszystko
1: tak.
0: robione ręcznie. I to też w terenie niespecjalnie sobie radziło, chociaż z wyglądu wydawałoby się, że powinno, więc to tak...
1: Ale wracam myślą, teraz mnie przyciągłeś, tak mi się wróciło, patrzę, przeglądam muzeum Wena w Oławie i patrzę, co tam jest, co tam stoi na tych głównych halach i wracam, że tak sobie przypomniałem, że jest tam Warszawa 4x4. I nie wiem, czy ta Warszawa w jakimś tam jednym z programów jakiś nie była też testowana łącznie z Porsche, którymś w terenie i całkiem sobie dobrze radziła. I popatrz, taki samochód, też go chyba nie jestem tego w 100% pewien, ale wydaje mi się, że nie pozwolono nam go produkować, nie? W tamtych latach autko z napędem 4x4 to byłby kosmos.
0: Tak, no ale widzisz, ja to kiedyś zgłębiałem z historykami. Dlaczego tak było? Bo się mówiło, dobra, jak Polacy coś zaczęli, to Rosjanie mówili nie, bo nie chcieli, żebyśmy byli dla nich konkurencją. Nie do końca, no bo to był rynek wspólnej gospodarki, RWPG, i były założenia, kto za co odpowiada. To tak jak teraz w Unii Europejskiej, że jedni robią to, drudzy robią tamto. Nie, wszyscy robią wszystko, tak. bo na tym polegniemy. No i takie było założenie, że samochody robią Czesi, Czechosłowacy, niech będzie, starożytni i enerdowcy, natomiast Polska ma zupełnie inne zadania w gospodarce. Jak Polska próbowała się przebić, no to w tym całym dziadostwie tego socjalizmu nie było materiałów, nie było siły roboczej, nie było wzorców. No to po co próbujecie? Dajcie spokój, to już tamci robią, to niech robią, a wy weźcie, zróbcie coś innego. Tak?
1: Ale szkoda.
0: Kombajny na przykład, tak? Bo myśmy mieli bardzo dobre kombajny. Zresztą do dziś jeżdżą stare bizony i się okazuje, że one są dobre. Chociaż sznurka do stopowiązałki zawsze brakowało, jak się zaczynały żniwa, kronika filmowa, wychodził Jan Goc i tam tarł to zboże i mówił, o zboże już dobra, sznurka jak zawsze nie ma. Z żniwa coraz bliżej.
1: Kombajn jest bardzo popularny, w tamtym roku jechał na rajdzie koguta z Oławy.
0: A co ty mówisz?
1: Oczywiście z Oławy do Piwnicznej.
3: A jeszcze później Słowację zwiedził.
1: Później jeszcze z Krakowa przyjechali chłopaki brali udział w rajdzie koguta, mieszkają pod Krakowem, przyjechali kombajnem do Oławy, skąd wystartowali w rajdzie na kołach, nie że przywieźli na lawecie kombajn, bo trudno taką lawetę.
0: No właśnie, pomyślałem.
1: I przyjechali do Piwnicznej, bo to było w tamtym roku, do Piwnicznej przyjechali kombajny, ale żeby było śmieszniej, chcieli zaliczyć jakiś kraj, pojechali na Słowację na kołach.
0: I co ci Słowacy, jak to zobaczyli?
1: No byli mega zdziwieni. Wszyscy byli mega zdziwieni. Chłopaki jechali bodajże chyba 2,5 doby przez noc.

0: przez noc prawie nie śpiąc tym kombajnem. Ale rewelacja, no jest przygoda. Jest przygoda. To
1: słuchajcie,
0: ta
1: słyszymy się ponownie po godzinie 19. Proszę z nami zostać, aplikacja czeka, goście też zostają, więc będzie jeszcze ciekawie i wesoło, więc jedziemy dalej razem, Motoretro.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. 10 minut do godziny 19 w studiu Solenizant Kuba Hanak. Śpiewaliśmy ci już 100 lat, ale to tak tylko przypomnę, bardzo państwo też mogą życzenia składać, bo mamy dzisiaj...
1: Kuby też,
0: tak, dwóch solenizantów dzisiaj mamy w studiu. To się rzadko zdarza, taka sytuacja. No i państwo piszą do nas o drogach, więc czekamy na kolejne informacje. Ciekawi jesteśmy, jak spędzacie ten wieczór. Mamy odnośnie najdłuższych i najkrótszych nazw administracyjnych. Mam zagadkę. Nazwa państwa na jedną literkę.

0: Jedna literka, nazwa państwa. Na jedną literkę. Mogą
1: zaraz,
0: państwo pisać.
1: Tam...
0: Ja już wiem, bo tam jest odpowiedź napisana, więc wiesz, no, nie mogę startować w tych zawodach, bo to nie w porządku, ale czekamy, czekamy. Kamil do nas z takim pytaniem napisał. A my teraz nie pytamy, odpowiadamy, co na drogach. Kuba Hanak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Rozpoczynamy od najnowszego utrudnienia z drogi krajowej nr 74 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami w miejscowości Wójcin. Na 10 kilometrze zderzyły się 3 auta osobowe i niestety 2 osoby ucierpiały w tym zdarzeniu. Droga jest w tej chwili zablokowana. Służby kierują na objazdy. A niestety to utrudnienie może z nami pozostać do godziny 21.30, więc chyba radzimy z tych objazdów jednak skorzystać. Autostrada A2 pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami nadal z utrudnieniem. 386 km, kolizja auta osobowego z pojazdem ciężarowym. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. To utrudnienie też do godziny 19.30 będzie aktywne. Pomiędzy Groszkami a Siedlcami w Nowej Trzciance na 538 km to również A2. Osobówka uderzyła w bariery, zablokowany jest jeden pas w kierunku Terespola. To utrudnienie też do około 20.30 z nami pozostanie. A4 pomiędzy Legnicą a Legnickim Polem, 94 km, zepsuta ciężarówka, blokuje jeden pas w kierunku Zgorzelca. No i 391 km w stronę Katowic na płatnym odcinku pomiędzy Krakowem a stolicą Śląska. Wiemy o wypadku motocyklisty, z udziałem motocyklisty. Państwo stoją tam w sporym korku i nasz słuchacz potwierdza właśnie te informacje.
3: Dzień dobry, autostrada A4 z Krakowa na Katowice, 391 km wypadek, 2 km korka, służby na miejscu, idzie jeden pas lewy, także pozdrawiam i szerokości pozdrawia Janusz.
1: My też pozdrawiamy i bardzo dziękujemy i państwa prosimy o takie informacje albo nagrywane, albo pisane w naszej aplikacji.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Państwo na jedną literę, Samoa, piszą Państwo, Mariusz z Range Rovera i Izabela. Tak, tak, tak, to o to chodziło. Jeśli macie kolejne propozycje najkrótszych i najdłuższych nazw miast, to piszcie, mówcie, nasza aplikacja czeka, a my teraz w Motoretro trochę więcej o pogodzie opowiemy, bo minęła

0: 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i te upały chyba rzeczywiście powolutku wkraczają, no może nie spieszą się bardzo, ale nie jest najgorzej. 29 stopni w Legnicy pokazują termometry, a 20 na Helu, w Ustce i w Zakopanem. Także jak widać ciepło jest. Nocą tylko miejscami na północy mogą pojawić się przelotne opady deszczu, jakieś lokalne burze też. Temperatura maksymalna od 21 na wschodzie, a także na wybrzeżu i miejscami na obszarach górskich około 24 w centrum do 29. To oczywiście już jutro, natomiast nocą będzie jednak chłodniej, od 13 na wschodzie do 17 na zachodzie i ziemi świętokrzyskiej do 13 nad morzem. Wiatr do 60 km na godzinę, czyli głów urywać nie będzie, ale mimo wszystko będzie odczuwalny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jedziemy dalej, czekamy na wasze propozycje najdłuższych i najkrótszych nazw miejscowości, krajów, a może jeszcze czegoś innego?

0: PRK, Polski Radio Kierowców. Państwo piszą w naszej aplikacji. A jakie jest zwierzę na dwie litery? Pozdrawiam Adam z Solca Kujawskiego. My wiemy, bo Adam napisał, ale mogą państwo się z nami pobawić i odpowiedzieć na to pytanie. Dwuliterowa nazwa zwierzęcia. Może państwo wiedzą. Ciekawe, ciekawe.
1: Mieliśmy, podpowiadaliśmy.
0: Ale na antenie nie było. Myśmy to sobie tu gadali.
1: Było.
0: Nie było. Było? No to dobrze, no to tym bardziej, tym łatwiej będzie odgadnąć, kto uważnie słuchał, ten wie. A teraz zaglądamy...
2: Co teraz na antenie będzie?
0: Teraz będą wiadomości dla kierowców.
1: Tak
0: jest. Jakub Domy... Tak. Kuba Hanak zaprasza.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tak to jest, jak dwóch Jakubów w jednym momencie się zbierze i pracuje. To ten jeden teraz pracujący...
0: Pije Kuba do Jakuba była taka pieśń.
1: Tak, nie.
0: Historyczna.
1: Tak, tak i nie.
0: Nie.
1: Nie. Ale tak jest niestety na dwójce dalej utrudnienie pomiędzy Skierniewicami a Łowiczem. Na 386 km ten korek już jest mniejszy. W zasadzie

0: Jest to spowolnienie, ale ciągle efekt tego zdarzenia, czyli zderzenia auta osobowego z ciężarowym, nadal mamy. To nie jedyne utrudnienie na A2, bo kolejne jest pomiędzy Groszkami a Siedlcami w Nowej Trzciance na 538 km. Tutaj osobówka wylądowała w barierach i blokuje jeden pas w kierunku Terespola. Nowe utrudnienie 74 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami w Wójcinie na 10 km. Zderzyły się 3 auta osobowe i niestety 2 osoby w tym zdarzeniu ucierpiały. Droga jest zablokowana. Proponujemy objazdy, na które kierują służby. Koniec utrudnienia na węźle Legnica Wschód, 94 km, tutaj zepsuła się ciężarówka. W tej chwili przejadą Państwo w kierunku Zgorzelca bez problemów. Z problemami ciągle na płatnym odcinku autostrady A4, 391 km, wypadek z udziałem motocyklisty. Spory ten korek jest w kierunku Katowic. Wiemy od Was, że jeden pas jest przejezdny i tym jednym pasem w kierunku zachodnim można się poruszać. 79 pomiędzy Krakowem a Sandomierzem w Osieku na 220 km. Kolizja 2 aut osobowych, również ruch naprzemienny jednym pasem nadal w tym miejscu obowiązuje. 17 pomiędzy Piaskami a Krasnym Stawem w Boniewie na 128 km. Też zderzenie 2 aut osobowych, na szczęście nic nikomu się nie stało, ale mamy tragiczne wieści z 60 pomiędzy Ciechanowem a Makowem Mazowieckim, gdzie w Nasierowie Dziurawieńcu na 163 km zderzył się samochód osobowy z ciągnikiem rolniczym i niestety jedna osoba w wyniku tego wypadku zginęła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL. To była reklama.

Ja nie wiem, skąd nam się to wzięło, ale zaczęliśmy dzisiaj również rozmawiać o długich i krótkich nazwach miejscowości. I teraz uwaga, miejscowości na jedną literę. A, znana miejscowość rybacka w Norwegii.

0: Niigata w Japonii, więc to może być różnie czytane. To są te trzy najkrótsze, jakie znalazłem w internecie. A my rozmawiamy o samochodach, nie tylko o krótkich nazwach, ale oraz o nazwach rozmaitych. Razem z nami kolekcjonerzy z Nowego Sącza. No i Marek Limanówka, który nimi, że tak powiem, przewodzi? No bo jesteś szefem.
1: Kieruje.
0: Kierownik wyprawy.
2: Prezes.
0: Wyprawa specjalnie dzisiaj do nas, więc bardzo wam dziękujemy, że do nas przyjechaliście, bo świetnie się z wami...
2: Dziękujemy za zaproszenie.
3: Myślę, dziękujemy za zaproszenie.
0: No, cała przyjemność po naszej stronie, a wy powiecie, że nie, bo po naszej, a my nie, bo... No, i tak możemy, nie?
3: Gadajmy o zabytkach.
0: Ale lubię to. To jest takie małopolskie uprzejmości. Te zabytkowe samochody bardzo często gdzieś tam jeszcze wciąż stoją w jakichś garażach, w jakichś shopach, w jakichś miejscach zapomnianych. Co jakiś czas pojawiają się takie filmiki, które zastanawiam się, czy to jest prawda. Gdzieś jakiś budynek, rozbiórka i okazuje się, że tam było x samochodów jakichś wyjątkowych, schowanych, które przez lata w ogóle zakurzone i zapomniane były. To jest fake, czy to jest prawda? Czy zdarzają się ciągle jeszcze takie historie?
3: Zdarzają się.
0: Jakim cudem?
2: Nieświadomi, nie? Często są po prostu właściciele tych budynków są nieświadomi, co mają w tym garażu. Nie są w temacie.
1: Rodzina kiedyś zakupiła i po prostu zapomnieli o takich rzeczach.
0: Ale ty wiesz,
1: przeprowadzili to
0: pojedyncze,
1: zostało.
0: Nie? Tak, no, ale wiesz, jak tam się widzi w takie filmiki, parking prawie dwupoziomowy i tam stoi 20 aut. No, możliwe?
3: Możliwe. Dużo ludzi ma samochody, a jednak ich jeszcze nie pokazuje. Wiesz, część jest takich, którzy chcą wypieścić, pokazać, zrobić muzeum, zaprosić ludzi i się cieszyć tym, żeby ludzie mogli oglądać te pojazdy, a jednak dużo ludzi jest takich skrytych, nie? Zamkniętych jednak. Ja coś tam mam swojego, gdzieś tam jest schowane, ja to mam dla siebie, czasem wyjadę. Nie jest zorganizowany, nie przynależy do żadnego zespołu, tak jak na przykład do naszego, nie tylko do naszego, ale ogólnie do stowarzyszeń. To są takie jakby pojedynczy gracze i mają fajne samochody. A pytałeś o takie rzeczy, o znajdowanie takich aut. O takim odkrywcą najlepszym jest Tomasz, nie? Tomasz z Weny. Przecież oni wynajdują takie perły, takie miejsca, gdzie to jest aż nieprawdopodobne, że te pojazdy się znajdują, nie?
0: Ale wiesz co, ja myślę, że dlatego, że ludzie im ufają. Że to jest tak, że jak Tomek mówi, że coś zrobi, to zrobi. I dlatego tak było też zresztą z tym autobusem, tak, zaginionym Bałtykiem, którego nie było i nagle pani, która coś robiła na działce, odkryła, że on tu robi za taki pawilon na namiotu i grabie.
2: Tak, czyli też nie była świadoma, przypadek, nie?
3: No ale fajnie, że trafił w porządne ręce.
0: To był ostatni moment.
3: Ostatni moment.
0: Bo to jeszcze trochę by się w ogóle zapadło, bo jak widziałem zdjęcia, które Tomek publikował po tym, jak to w ogóle przewiezienie tego, ofoliowane to nadwozie, tak. No i dali radę.
3: No mieliśmy okazję na żywo dotykać tego eksponatu na miejscu w Wenie. No robi wrażenie, ale na pewno jeszcze większe wrażenie zrobi to jak będzie odrestaurowany, jak on wróci z powrotem odbudowany. No,
1: replika jakby. Nie,
3: no bo to już będzie replika.
0: Tomek Jurczak, żebyśmy tak, to, bo tak, mówimy, że na Wena, tak.
3: To albo Tom Wena.
0: Tom Wena, tak. Ja cały czas mówię Wena, Tom Wena i potem jak sobie mam przypomnieć jego nazwisko, to często muszę zerknąć do telefonu, żeby sobie przypomnieć, że jednak to nie jest nazwisko Wena. Tak już wrosło w świadomość powszechnie, że tak to jest. A powiedzcie, no dobra, ale okej, to ten wrak, tak, został przewieziony, ofoliowany, a jak wy przywozicie auta? Czy też się trafia, że kolekcjonerzy kupują w takim słabym stanie samochody, że trzeba je przewozić niemalże w częściach?
3: Sporo samochodów jest takich, że rzeczywiście przychodzą w takich stanach, powiedzmy, agonalnych i, no i są restaurowane od zera, totalnie od zera do takiej perełki, tak bym to nazwał. Ale też dużo samochodów jest już w dobrym stanie. Wszystko zależy, wiecie, no wiesz, to, co wszystko to co, raz, kto co chce i to co się trafi. No bo tu nie mamy wyboru, nie idziemy do salonu, mówimy, dzisiaj ja poproszę ten w niebieskim, ten w czerwonym, tamten w pomarańczowym, nie? Tu na alufelgach, tutaj jednak nie, na cytrynkach, tego się nie da, nie? Co się pojawi, to się bierze. No taka jest dzisiaj sytuacja.
0: Tylko są gdzieś pewnie granice opłacalności tego, nie? Że gdzieś tam mówisz...
3: Nie, kurde, dla nas nie ma chyba granicy, my jesteśmy wariaci, to już... To jest choroba, już tutaj nie ma chyba...
1: Może jednostki są, które się wycofują, bo po prostu finansowo nie są w stanie tego ogarnąć, bo to są naprawdę duże koszty od restaurowania takiego pojazdu, nie?
3: Wiesz, robisz auto, które jest warte po zrobieniu 40 tysięcy, a włożyłeś w niego 80, i fajnie, no jest fajne auto, nie?
0: I rodziny o tym nie wiedzą, nie?
2: Żony bardzo często nie wiedzą.
0: Tak, jak potem po śmierci męża, jak próbują sprzedać te auta, to są zdziwione, że ludzie chcą tak dużo płacić, nie? Bo to przecież było warte mało. Ale poważnie mówiąc, kiedyś rozmawiałem ze świętej pamięci już hrabią Janem Potockim, który mieszkał w Krakowie i we Francji. I nie wiem, czy znacie go.

0: Czy poznaliście kiedyś pana Jana? Nie. Znakomity człowiek, starszy pan, elegancki, taki naprawdę ze swadą opowiadający o swojej kolekcji. On miał przepiękną kolekcję w Krakowie, którą trzymał tam w garażu przy ulicy Westerplatte. Między innymi było tam auto po Alu Capone, które zostało zatrzymane wtedy za te długi. Pan hrabia zmarł jakoś, o ile dobrze pamiętam, 2 lata temu. Nie wiem, co się z tymi autami stało, ale kiedyś mi powiedział, bo jakoś tak mieliśmy taką bliską znajomość, w sensie taką trochę jak z dziadkiem albo z ojcem rozmawiałem, bo wiekowa różnica była i tak mnie wziął pod rękę i mówi: słuchaj, przyjedź do mnie do Francji, bo Potoccy jako jedyny ród spoza Francji mają prawo do posiadania zamku na Loarze. I pan hrabia ten zamek właśnie miał. Mówi: jak przyjedziesz do mnie do Francji, to ja ci pokażę prawdziwą kolekcję. Ja ją tam mam schowaną, bo rodzina nie może się dowiedzieć, co tam jest. Teraz pewnie rodzina już wie, więc mogę to głośno powiedzieć, ale to tak jest, że jakby jak się wpadnie już w ten taki wir, w tą chęć restaurowania, posiadania samochodów wyjątkowych, no to chce się następne. Wy też tak, macie takie
1: mamy
0: plany?
1: Mamy takich członków, którzy nałogowo po prostu kupują te pojazdy.
2: Masz jeden, wiesz, znaczy ja wiesz, widzę nawet po sobie, nie? Miałem jeden, za chwilę był drugi, a może sprzedam? Nie, za chwilę był trzeci, czwarty, piąty, a to może którego byśmy się pozbyli, a jest szósty i następny, nie? I to tak się dzieje, no. To już jest choroba, no nie ma... Nieuleczalna choroba.
3: Nieuleczalna.
2: I wiesz, najgorszy jest problem taki, że nie ma kiedy tym jeździć.
0: Mm-hmm. No bo... To jak masz kilka?
2: No nie da rady. No nie da rady. No raz, że co chwilę jest coś gdzieś, ale te samochody nie dasz rady pięcioma naraz, nie? Musisz wybrać. A to dzisiaj jest taka pogoda, to jedziemy tym, jak taka, to tak. Mm-hmm. Takie życie.
0: Tak, a na co dzień to raczej się tym nie jeździ, tak? Bo no chyba, że...
2: Na co dzień nie, ale na przykład, wiesz co, teraz ja jestem nabywcą Mercedesa V170 VA tak naprawdę z roku 51 i zrobiłem jakiś tam mały remoncik. Jeżdżę nim na co dzień, śmieją się ze mnie, że do Lidla po bułki jeżdżę Mercedesem, ale po to, żeby go rozruszać, żeby on się zaczął... No, żeby zaczął się lepiej kręcić.
0: Auto niejeżdżone bardziej się niszczy niż auto jeżdżone. To jest zasada i trzeba o tym pamiętać, jeśli ma się auto, czy zabytkowe, czy współczesne, tak czy owak, trzeba nim trochę pojeździć. Wrócimy do państwa za kilka minut. Proszę do nas pisać, mówić. Nadal czekamy na nazwy długich i krótkich miejscowości, więc możecie w tej sprawie również zabrać głos. No i czekamy na kolekcjonerów. Ujawnijcie się.

0: RKA, Polskie Radio Kierowców, prawie w pół do ósmej, czyli 19:30. Zwierzę na dwie litery, to my mówiliśmy, ale dobrze, Adam się do tej naszej dyskusji włączył i odpowiada, że to kuń i pozdrawia z Solca Kujawskiego, my też pozdrawiamy. No i mamy jeszcze propozycję zwierzęcia na trzy litery i to jest W i to proponuje Mariuszek z BMW E9. No to możemy się w to jeszcze pobawić, jeżeli macie...
1: BMW?
0: BMW, tak. Pamięta W jak BMW buł. Ależ przysłowie ludowe. No dobrze, piszcie, czekamy. Ja na przykład osę proponuję jako krótką nazwę latającego utrudniacza życia. Tak no to dobra. Nazwijmy. Komar jest gorszy.
1: A osa to ona, a on?
0: To będzie krócej. Os.
1: Os.
0: Os.
1: Widzisz?
0: Czarnoksiężnik z krainy os.
1: Kolejne zwierzę na dwie litery.
0: No dobrze, rośnie nam ta lista, wydłuża się coraz bardziej, a teraz zaglądamy na drogi. Kuba zaprasza. Kuba Hanak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poprawia się sytuacja na dwójce pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami. Przypomnę, na 386 km

0: jeszcze zderzyły się dwa pojazdy, osobowy i ciężarowy. Jeden pas w kierunku Poznania zablokowany, ale w tej chwili patrzę na mapę i oczywiście zwalniacie w tym miejscu. Natomiast takiego korka jak na początku już tam na szczęście nie ma. Na A2 jest jeszcze jedno utrudnienie. W Nowej Trzciance to 538 km tej autostrady pomiędzy węzłem Groszki a węzłem Siedlce Zachód. Osobówka uderzyła w bariery i blokuje jeden pas w kierunku Terespola. Do 20 około potrwa to utrudnienie, więc jeżeli jedziecie w tym rejonie, po prostu uważajcie. Na Krajowej 74 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami w Wójcinie na 10 km ciągle obowiązuje ruch naprzemienny jednym pasem. Zderzenie trzech samochodów osobowych, dwie osoby zostały ranne. Droga była zablokowana, ale z tego co widzę, to można nią już przejechać wahadłowo. Jeżeli jest inaczej, dajcie znać naszej aplikacji. Nie ma utrudnień na A4 pomiędzy Legnicą a Legnickim Polem i skończyły się też utrudnienia na 391 km A4, czyli na płatnym odcinku pomiędzy Krakowem a stolicą Śląska po kolizji z udziałem motocykla. Na 79 pomiędzy Krakowem a Sandomierzem w Osieku na 220 km ciągle ruch naprzemienny jednym pasem. Tu przypomnę, po kolizji dwóch aut osobowych. I niestety nadal zablokowana jest Krajowa 60 po śmiertelnym wypadku na 163 km pomiędzy Ciechanowem a Makowem Mazowieckim w Nasierowie Dziurawieńcu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No dobrze, no to w takim razie zagadka, jaki jest rodzaj męski od słowa wiewiórka, czyli jak powiemy na chłopczyka wiewiórkę? A? Może wiecie. Piszcie, mówcie, aplikacja czeka, zachęcam.

0: 24 minuty do godziny 20. Piszecie w naszej aplikacji. Wiewiórek to rodzaj męski od wiewiórki. Pozdrawiam, Mariusz. Mariuszu, bądź pozdrowiony. Super, okej, okay, czyli już wiemy, że jak jest chłopczyk, to jest wiewiórek, a jak dziewczynka, wiewiórka. No i jeszcze jeden głos od państwa.
1: Dzień dobry, ja też jestem kolekcjonerem, no takich gangtainerów, takiej powiedzmy starej, ale powojennej motoryzacji i muszę powiedzieć, że jak najbardziej rozumiem kolegów z Nowego Sącza, to faktycznie jest choroba. Sam jestem lekarzem, ale tego się nie da uleczyć. Ja mam jeszcze jeden problem, o którym koledzy w ogóle nie powiedzieli. To jest miejsce, gdzie to trzymać. Bo raz, że nie ma gdzie tym jeździć, nie ma jak pojechać trzema samochodami naraz, ale jeszcze trzeba to gdzieś trzymać. No i to jest tak samo, jak dla mnie przynajmniej, bardzo duży problem. Chętnie gdzieś tam do kolegów się odezwę, bo z Dąbrowy Tarnowskiej do Sącza nie jest specjalnie daleko, więc myślę, że zapraszam w przyszłym roku na kolejny zlot do Brnia pod Dąbrową Tarnowską, a może się gdzieś nam uda zobaczyć razem. Ja pozdrawiam najlepsze w eterze radio. Norbert.
0: Dzięki, też pozdrawiamy panie Norbercie. No i fantastycznie, radio łączy ludzi, wiadomo.
2: Tak ma być.
0: No i co, i wybierzecie się?
2: Oczywiście. Poznamy chętnie pana Norberta i...
0: To jest...
2: Zapraszamy do Nowego Sącza, ale my też chętnie wybierzemy się do Dąbrowy.
0: To jest nasz słuchacz i przy okazji ekspert, bo pan Norbert jest lekarzem i już parokrotnie też jako lekarz doradzał, jak sobie poradzić w podróży, jak się nie zmęczyć, jak dbać o siebie w upale, więc to bardzo cenna znajomość również dla was, nie tylko dla nas. Fajnie by było. Ja to się w ogóle cieszę, że my tak sobie myślałem, jak zaczynaliśmy ten program, że może uda nam się w jakiś sposób stworzyć taką grupę ludzi, którzy gdzieś ze sobą współpracują i będziemy mogli się cieszyć tym, że tych aut, które możemy podziwiać, jest coraz więcej. Dobrze, ale nie dałbym ci powiedzieć, proszę cię bardzo.
2: Nie, wszystko.
0: Chciałeś coś powiedzieć,
2: Ja
0: muszę znaleźć ten guzik u siebie, gdzie to jest ten off, wiesz, bo on jest cały czas. Dobrze, kolejny gość w naszym studiu, cześć, witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Marku.
2: Witamy serdecznie, Rysiek Biel, właściciel muzeum Kurnik Klasyków, niedaleko niedaleko Warszawy, z Grójca. Tak naprawdę nie z Nowego Sącza, ale nasz bardzo dobry znajomy. Działamy w różnych tematach z Ryśkiem i nie tylko, także super, super postać.
0: Cześć, dzień dobry, witaj.
3: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Furę jakąś dzisiaj kupowałeś. Przyznasz się, czy na razie mówimy?
3: Byłem.
0: Widziałem. Beni Vidi Vici, czy
3: oglądałem. Zaklepałem i będę przywoził.
0: Okej, powiesz co, czy na razie ci?
3: Ładę.
0: Ładę,
3: która? Ładę. 2107.
0: A jasne, klasyka, wiadomo. To jest taka Łada, która przypomina dużego Fiata. To mówię tym, którzy nie wiedzą, duży Fiat jest chyba łatwiej rozpoznawalny. Natomiast ta Łada różniła się od Fiata dużego tym, że była bardziej trwała i była lepiej wykonana i nasz duży Fiat cierpiał na różne choroby, natomiast Związek Sowiecki dość sensownie kupił tą licencję i miał Ładę, która była niezła. No myśmy mieli tak naprawdę tylko budę od Fiata 125, a cała reszta to było stare, z tym starym silnikiem, który miał korzenie jeszcze przedwojenne i w ogóle. Już dobra, bo zaraz ja się tu wydoktoryzuję. Powiedz, co ty tam masz w tej swojej kolekcji, jeśli to nie tajemnica?
3: Ja zbieram tak naprawdę wszystko, co jest związane z motoryzacją.
0: Ale taką starszą.
3: Starszą.
0: Masz jakąś granicę wiekową?
3: W sumie nie. Właśnie nie mam, dlatego że ja uważam, że ja się urodziłem 10-15 lat za późno. I robię to, czego nie zrobiłem 10 czy 15 lat temu. Czyli tak naprawdę, jeżeli w tej chwili pojawia mi się jakiś fajny i ciekawy egzemplarz, który stosunkowo jest młody, ale wiem, że za 10-15 lat to będzie już jednak pożądany pojazd, bo nikt o to nie dba, to ja to robię. Oczywiście mam takie rzeczy jak Wołgi, które jeździły w partii tutaj w Warszawie, w Komitecie Centralnym. Mam Mercedesa W110, który całe życie w Warszawie jeździł na taksówce i w stanie wojennym bardzo mocno tutaj pracował. Mam ostatniego Poloneza, który jeździł jeszcze rok temu w Warszawie na taksówce. Czyli takie dość ciekawe i interesujące eksponaty. No ale mam też motocykle. Motocykli mam trochę mniej. Mam pojazdy ciężarowe. No i autobusy. Pokochałem autobusy.
0: Autobusy
3: tak,
0: też.
3: Pokochałem autobusy. Uwielbiam autobusy. Jak jest mi smutno, to wsiadam za kierownicę autobusu i robię sobie dwie rundki dookoła Grójca i jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
0: Dobrze, ale zaciekawiłeś mnie tym, że ten Mercedes w stanie wojennym dużo pracował. Wieżyczkę mu dołożyli, czy co on robił?
3: Przewoził ludzi z Warszawy do Zagrójec.
0: Czyli generalnie pracował dalej jako taksówka, tak? Tylko miał więcej roboty.
3: Tak. Okay, i woził jachty.

0: trzeba sobie pomyśleć, komu się woziło jachty w tamtych czasach.
1: Jasne, marynarzom.
0: Żeglarzom.
1: Hej, żeglujże, żeglarzu.
0: Tak.
1: No to znamy te klimaty oczywiście z tamtych lat, wiadomo. To tak naprawdę dla ciebie to, że zbierasz te samochody, to jest styl życia, czy bardziej myślisz o tym, wiesz, w kontekście finansowym, że za parę lat sprzedam drożej?
0: Nie, no nie da się tego, w sensie nie da się na tym zarobić.
1: No i właśnie takie odpowiedzi oczekiwałem, nie?
0: Nie da się na tym zarobić. To jest biznes, w cudzysłowie oczywiście, do którego cały czas trzeba dokładać, gdzie trzeba pracować w takim muzeum na pełnym etacie, ale trzeba mieć inne źródła dochody, żeby to utrzymać. To nie jest takie, no kupujesz samochód, ja teraz, co tam teraz walczyłem, z T4 z policji, tak? Gdzieś udało mi się kupić tę czwórkę z policji, no i to trzeba było wyremontować. Części trzeba było kupić, tych części nie było. No więc to wszystko to są koszty,
1: no,
0: nie?
1: Ja tam słyszałem, jak policja dba o te samochody, więc domyślam
0: ja
1: się.
0: Ja akurat kupiłem od strażaków, więc strażacy mi... Ale trzeba było przemalować, nie? Więc to niestety, tak?
1: Czerwony był?
0: Czerwony był, tak.
1: Ale wcześniej był w policji rzeczywiście?
0: Wcześniej był w policji, w Rzeszowie jeździł, tak.
1: Matko jedyna, tak. To jak z policji auta trafiają do straży, to naprawdę módlcie się do Floriana, bo to są auta mocno wysłużone.
0: No, zdecydowanie, ale strażacy dbają o te samochody. Mam kilka samochodów prosto z policji i wiem o tym dobrze, że no, przez ostatnie pół roku nie mogę dojść do tego, żeby te samochody odpalić. Więc tak, policja średnio dba o te swoje eksponaty.
1: Do ciebie można po prostu przyjechać i czy trzeba się jakoś umawiać? Jak
0: nie,
1: to działa?
0: Mamy otwarte w sezonie wakacyjnym od czwartku do niedzieli.
1: Czyli weekendowo bardziej?
0: Bardziej weekendowo, tak.
1: I można obejrzeć całą twoją kolekcję. Autobusy, o których wspomniałeś, to właściwie co tam masz?
0: Autosana H9, jasne. Autosana H6, czyli tak klasyka. Scania Vabis.
1: O, tego nie znam.
0: Tak, Scania Vabis. No i taki najświeższy zakup to Neoplan 4020 z Legnicy.
1: Ta Scania mnie zaciekawiła. Vabis, tak? Przez
0: tak,
1: V? Tak,
0: Scania Vabis, tak.
1: Aż sobie poszukam.
0: Zobacz sobie, to jest świetny autobus, natomiast one w Szwecji zostały, wszystkie, większość tych autobusów, ja już nie znalazłem oryginalnego autobusu, wszystkie zostały przerobione na kampery. Więc ten jest kamperem, natomiast jest no, w bardzo fajnym stanie.
1: Czy to jest chyba to, tak? BF, tak? Dobrze? 56? To jest taki...
0: Ja podejdę, zobaczę,
1: podejdź,
0: dobra?
1: Podejdź, bo to znalazłem coś takiego, to?
0: Tak, dokładnie tak.
1: A, no piękny jest, no.
0: Tylko mu
1: w życiu go nie widziałem.
0: Koloru. Ja też nie, póki nie przyjechał na plac.
1: A jakiego koloru jest twój?
0: Niebieskiego.
1: Aha, niebieskiego. No tak, to się kojarzy ze Scanią, ten niebieski jakoś. Ja nie wiem dlaczego, ale mam takie jakieś skojarzenia. Kolekcjonerzy, jeżeli nas słuchacie, jesteście z nami, to piszcie do nas i mówcie, chętnie z wami nawiążemy kontakt. Jak już słyszeliśmy, zdaje się, że mamy jeszcze jeden głos od państwa. Proszę bardzo.
2: Dzień dobry wieczór. Bardzo rozumiem tutaj cały ten program. Po raz pierwszy państwa słucham, ale sam jestem takim malutkim kolekcjonerem i to jest jak ta choroba. Ja z kolei posiadam 3 Nissany GTR. Po kupnie pierwszego nie, więcej nie będzie, ale ma piękny dźwięk. To przez przypadek był drugi, stoi trzeci.
1: No i czekamy na kolejny głos, to będzie trzeci głos również w tej sprawie. Piszcie do nas, mówcie, co macie, co tam w waszych garażach stoi i czeka na to, żeby inni się pozachwycali, bo ja należę do tych, którzy na pewno będą się zachwycali, więc piszcie i mówcie, a my wrócimy do naszej rozmowy po godzinie 20:00.

0: Jedynka, Polskie Radio Kierowców. 10 minut do 20. Sprawdzamy, co nowego na drogach. Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Służby odwołały skutki utrudnienia po śmiertelnym wypadku niestety na drodze krajowej numer 60. Ja przypomnę, na 163 kilometrze pomiędzy Ciechanowem a Makowem Mazowieckim zderzył się samochód osobowy z ciągnikiem rolniczym. Jedna osoba zginęła. W tej chwili 60 na 163 przejadą Państwo bez problemów. Bez problemów można już jechać pomiędzy Krakowem a Sandomierzem w Osieku na 220 kilometrze. Tutaj po kolizji dwóch samochodów osobowych wprowadzony był ruch naprzemienny jednym pasem. W tej chwili już bez kłopotów. Jeszcze lekkie spowolnienia na A2 pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami na 386 kilometrze. Kolizja samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym, przypomnijmy. Nie ma już wielkiego korka, ale jeszcze trzeba zwolnić. Zwolnić trzeba też na A2 w przeciwnym kierunku, w Nowej Trzcinie.

0: Piance pomiędzy Siedlcami a Gruszkami. To 538 km. Tam pojazd osobowy uderzył w bariery i zablokował jeden pas w kierunku Terespola. Przypominamy o utrudnieniu na Krajowej 74 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. W miejscowości Wójcin na 10 km zderzyły się 3 auta osobowe. 2 osoby zostały ranne. Służby jednak nie odblokowały drogi i ciągle kierują na objazdy. Tutaj objazdy dotyczą wyłącznie samochodów osobowych. Nie ma utrudnienia na czwórce pomiędzy Legnicą a Legnickim Polem i nie ma też utrudnienia już w Małopolsce na płatnym odcinku autostrady A4 pomiędzy Balicami a Chrzanowem. Tu przypomnę, motocyklista wywrócił się na jezdnię. W tej chwili już przejadą Państwo tą trasą bez żadnych problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kolejna propozycja zwierzęcia, które nie ma innej, no inaczej, jak jest rodzaj żeński od łoś? Nie wiemy, nasz słuchacz też nie wie, więc możecie podpowiadać. No i pisze to do nas z nowego zamówionego multivana Andrew z Rybnika. Pozdrawiamy Andrew, no i czekamy na kolejne nazwy, chyba że Państwo mają rodzaj żeński od słowa łoś. Kto wie, czekamy.

0: 20. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro. Państwo do nas piszą w sprawie tego łosia. Jaki jest rodzaj żeński od słowa łoś? No i państwo piszą łosica, łoszka, a w rzeczywistości klęba. Proszę bardzo, szukamy kolejnych słów, na przykład jaki jest rodzaj żeński od słowa żyrafa. Może państwo wiedzą, proszę do nas pisać, a my tymczasem ruszamy dalej, bo 20 minęła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Chodzi oczywiście o męski rodzaj od słowa żyrafa, bo podobno powiedziałem, że... Dobra, chodzi o rodzaj męski od żyrafy. Jaki jest rodzaj? Pan żyrafa, to jak się na niego powie, tak? Oprócz tego, że na przykład rysiu, czy przepraszam, czy mieciu. Dobrze, okej, nie chciałem zaczepiać gości w studiu. Spontanicznie wyszło. Bo wszystkie ryśki to fajne chłopaki, to wszyscy państwo wiedzą, nie? Dobrze, teraz o pogodzie trochę więcej. Najcieplej w Legnicy 28 stopni, najchłodniej w

0: Zakopanem 19. Synoptycy zapowiadają, że nocą trochę chmur, na północy miejscami może pojawić się deszcz, a nawet lokalnie burze. Temperatura od 13 do 17 na zachodzie i nad morzem chłodniej, tam około 9-13 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie zmienne, raczej bez deszczu. W ciągu dnia upał znowu się pojawi, mówiliśmy o tym. Mogą też pojawić się burze. Burze z opadami do 15 mm, a temperatura maksymalna od 25 na północy, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Żyrafa, żyrafa. Jaki jest rodzaj męski od słowa męski, męski? Popatrzą już wszyscy na mnie, że ja znowu coś pomylę. Nie pomylę. Męski rodzaj od słowa żyrafa. Czekamy. Można do nas pisać i mówić.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut po 20. Państwo piszą, że byk też nie ma rodzaju żeńskiego. Znaczy, zwierzę jest rodzaju żeńskiego, ale nazwa byk odnosi się wyłącznie do samca. Nie wiem, czy ja to jasno tłumaczę. Kuba na mnie patrzy tak...
1: Bo w ogóle byk to samiec. Nie tylko wśród krów, ale wśród jeleni. To tak. Też byk.
0: Na siłce też
1: paru widziałem. To jest tak jak z jagodami i z borówkami. Jagoda to typ owocu.
0: No.
1: A borówka to nazwa owocu. A.
0: No czekaj. W Małopolsce jest co?
1: Borówka.
0: No właśnie, ale to samo na północy nazywa się jak?
1: Może trzeba dokształcić,
0: A na przykład w Małopolsce wychodzi się na pole,
1: a tu
0: się wychodzi na dwór.
1: No to jest wolna amerykanka.
0: No właśnie. Więc to nie ma nic wspólnego z wykształceniem, mój drogi.
1: Owocu.
0: Tak jest, ale my mówimy o popularnej nazwie, proszę pana.
1: Oczywiście.
0: Pan się nie wymądrza, proszę pana.
1: Absolutnie.
0: No, tylko tutaj trzeba uszanować wolę ludu, a wola ludu jest taka. No dobrze, Kuba ma minę zdumioną, zaglądamy na drogi.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i niestety żarty się skończyły, szanowni państwo. Do tej pory mówiłem o utrudnieniu na 74 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Radomskiem w postaci kolizji. W zasadzie nie wiem, jak to powiedzieć. W tym wypadku 2 osoby zmarły, 5 osób jest rannych. W tej chwili dostaliśmy aktualizację od służb. To 10 km w miejscowości Wójcin pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Radomskiem. Niestety to kolejne ofiary śmiertelne polskich dróg dzisiaj. Przykra to wiadomość. Uważajcie na siebie. Droga w tej chwili jest zablokowana. Objazdy wytyczone przez służby. Zatem przewidywany czas utrudnienia mocno się wydłuży i na pewno nie będzie to godzina 21, tylko pewnie dłużej. Dobrą wiadomość mam za to z 60, gdzie po równie tragicznym wypadku już mogą państwo jechać bez większych kłopotów. To pomiędzy Ciechanowem a Makowem Mazowieckim w Nasierowie Dziurawieńcu na 163 kilometrze. Są jeszcze utrudnienia na polskich drogach, ale jest ich na szczęście już dużo, dużo mniej. W tej chwili dostałem informację od służb, że odwołuje się utrudnienie na A2 pomiędzy Groszkami a Siedlcami Zachód w Nowej Trzciance. Na 538 kilometrze przejadą państwo już bez problemów. Korek lekki jeszcze na A2 pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami na 386 kilometrze. I nie ma już utrudnień na autostradzie A4 na 391 kilometrze pomiędzy Krakowem a Chrzanowem w kierunku Katowic. Naprawdę jedźcie ostrożnie.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Radio Kierowców z kolekcjonerami. Dzisiaj rozmawiamy o kolekcjonerach. Państwo piszą szlaban, słowo, które nie ma rodzaju żeńskiego. No i że w końcu to jest Polskie Radio Kierowców, a nie ZOO. Fakt. Przyznaję rację, szlaban, rodzaj żeński, nie istnieje. Wracamy do rozmów o autobusach. Twoje muzeum ma już kilka autobusów. Przypomnijmy to, muzeum pod Warszawą, więc jeśli państwo w Warszawie mieszkają, mogą łatwo cię znaleźć, prawda? I przyjechać.
1: Tak jest, dokładnie. Gdzie? Muzeum mieści się w okolicach Grójca, nazywa się Kurnik Klasyków.
0: I to mi się bardzo podoba. Kurnik Klasyków brzmi pięknie. Nikt na taki pomysł jeszcze nie wpadł. No dobrze, wymieniałeś autobusy i nie wiem, wymieniłeś jednego, który no, chyba dla wielu naszych słuchaczy, dla mnie też, jest kultowy. Chodzi o Ikarusa. Co z tym Ikarusem?
1: Co z Ikarusem? To jest...
0: Pytanie jest prowokacyjne, bo wiem, więc...
1: Tak, to jest ciekawe, tendencyjne. Wymyśliłem sobie w tym nadchodzącym tygodniu urlop, na który mam zamiar wyjechać już dzisiaj. No i chcę właśnie objechać Czechy, Słowację i Węgry i mam tam do obejrzenia 2-3 Ikarusy, które chciałbym kupić.
0: Mhm. I to na Węgrzech, czy poza Węgrami
1: jest
0: też?
1: W Czechach, bardzo blisko granicy i dwa są na Węgrzech.
0: I to są sprawne, czy takie, że będziesz musiał
1: do nich się... Nie, jak się kupuje takie samochody, to nigdy się ich nie kupuje sprawnych. To nie ma co się oszukiwać. Znaczy nawet jak właściciel twierdzi, że są sprawne, to należy założyć, że tak naprawdę nie wyjedziemy dalej niż z posesji, bo no, to są zazwyczaj samochody, które stoją wiele lat i tutaj może nas spotkać totalnie wszystko.
0: No to jak go przywieziesz?
1: Wymyślę, kiedy stanę, kiedy go dotknę.
0: Bo to jest, face to face.
1: Tak. Ja zawsze robię tak, że ja przyjeżdżam, oglądam, dotykam. Jak czuję, że to jest to, to wtedy siadam, piję sobie kawę i kombinuję, co dalej. Mhm. I zawsze udaje mi się to wykombinować.
0: No, bo to nie jest takie proste, bo to jest przegubowy czy krótki? Krótki.
1: Jeden pewnie. Jest właśnie 553. To jest w ogóle bardzo rzadki model, bardzo malutki Ikarus. No, a reszta to jest przegubowych. Więc pewnie przegubowym chciałbym wrócić na kołach, bo to jest świetna przygoda.
0: Mhm. No i to pięknie brzmi. Liczę, że jak będziesz jechał, to jakieś fotografie nam podeślesz.
1: Myślę,
0: tutaj.
1: Że na pewno.
0: I będziemy cię śledzić na Facebooku, bo to jest w ogóle fascynujące, że jeśli mogę spytać, w jaki sposób ty się dowiadujesz, gdzie to jest? O takim Ikarusie na przykład.
1: Ja się...
0: Przecież to nie jest wiedza powszechna. Że
1: ja tego nie szukam.
0: No właśnie, no to?
1: To jest tak.
0: Samo przychodzi?
1: Tak. Rysiek, słuchaj, wiesz co, bo tam widziałem, masz nawet już numer telefonu do pana. Weź zadzwoń.
0: Co ty mówisz, naprawdę?
1: Tak, naprawdę. Wiesz, jak ty tego nie uratujesz, to w sumie, no, chyba już nikt, nie? No bo są inne muzea w Polsce, ale tym muzeum zależy na tym, żeby to były naprawdę super stany. Ja odbuduję. Ja kupuję, od razu wjeżdżę na halę, odbuduję. Więc ja sobie pozwalam na to, żeby ratować tą historię. Jakiś tam mały warsztat mam, więc sobie działam.
0: No, chyba nie taki mały, jak ci przegubowiec wjedzie.
1: No 15 metrów Neoplan wjechał, trochę wystawał.
0: To już wiem, ale, że nie taki mały.
1: Ale tak. Więc tak, ja generalnie nawet już nie obserwuję tych grup, bo zawsze ktoś mi coś podeśle, zawsze ktoś zadzwoni, mówi, słuchaj, jest, mam, albo wiem, gdzie jest, chodź, pojedziemy, działaj. No oni, generalnie już moi znajomi nauczyli się tego, że jak mi coś podrzucają, to wiedzą, że wystarczy mnie tylko ukuć, by postawił krok dalej do przodu i po prostu pojechał i ogarnął sprawę.
0: Części do tych autobusów to też jest chyba przygoda, bo o ile jeszcze mechaniczne, to gdzieś tam można ich szukać, to takie detale dotyczące wykończenia wnętrza, to bywa z tym kłopot, o ile wiem.
1: No oczywiście, że tak, ale to jest właśnie ta przygoda.
0: Czy są takie firmy, które robią dzisiaj zamienniki do tego, czy ty...
1: No tak, w tej chwili ten druk 3D to w ogóle jest świetna sprawa, no. A w sumie tak, no nie mieć emblematu, albo mieć emblemat druku 3D, no to, no, sprawa jest oczywista, ja wolę go mieć.
0: Jak będziesz potrzebował, Aleksander Koch, który tu u nas często bywa, miłośnik Ikarusów, skontaktuje was, to Olek na pewno też będzie miał parę pomysłów, gdzie zdobyć jakieś tak... Nie, to jest niesłychane. Dzisiejszy program to jest to, o czym myślałem od początku, robię go półtora roku i dzisiaj wreszcie realizuje się to, o czym myślałem. Że łączymy ludzi, że pasjonaci, którzy są rozsiani w Polsce, to jest naprawdę bardzo ważna i duża grupa i super, żeby was skomunikować, bo razem możecie dużo więcej dobrego zrobić. Mówię o ratowaniu pojazdów.
1: No oczywiście, że tak, no bo poszczególne jednostki, no to wiadomo, że nie jesteśmy w stanie, no nie wiem, no ja znowu kocham autobusy, Marek kocha inną markę, więc Marek
2: każdy
1: się...
2: kocha coś innego,
1: no właśnie
2: dokładnie.
1: O to chodzi i tu, nie wiem, ja na przykład nie poświęcę się dla jakiegoś innego pojazdu, ale już Marek tak, no więc jeżeli ja go znajdę i wiem, że nie podołam, no to oddam go Markowi, no. No, tak. No taka jest prawda.
2: Tak
1: no. Teraz też oddałem jeden samochód, bo wiedziałem, że nie podołam z remontem, mam dwa. więc i oddałem to po prostu do innego muzeum, do

0: województwa podkarpackiego. Mówię, chłopaki, chcecie to, bierzcie. Mówię, bo u mnie będzie stał. A ja się tym nie najem, no. Mhm.
1: Tak, powiesz, co to było?
0: Żuk w wersji więziennej. Jeden mam jeżdżący, tak, żuk w wersji więziennej. Przez przypadek kupiłem dwa, w ogóle mogę to...
1: Przez przypadek, dobre.
0: Tak, bo to było tak, że pojechałem do kolegi do Lublina na kawę i pijemy tą kawę i on mówi, słuchaj, wiesz co, bo tutaj sąsiad to z policji bardzo dużo kiedyś kupował, tam dwa żuki stoją. Ja mówię, co ty, gdzie żuki w tych czasach, rok temu? Dwa żuki z policji, to jest w ogóle niemożliwe. Nie, no chodź. Dobra, pójdę. No ale wchodzę na posesję, patrzę, dwa żuki, więźniarka, polonez i inne dziwne
1: ale
0: rzeczy.
1: Ale to policyjne czy służba?
0: Policyjne.
1: Policyjne,
0: policyjne. Tak. Normalnie z policji, z odpowiednim numerem WIN, odpowiednim oznakowaniem. No i mówię, nie no, gdzie tam sprzeda? Nie sprzeda, nie?
1: Długo trzeba było negocjować, czy był gotowy na to?
0: No to były ceny zaporowe, no ale jeżeli wiemy, że jest tych samochodów dosłownie kilka sztuk w Polsce, no to no, nie ma w ogóle co dyskutować, trzeba wyjąć pieniądze i po prostu dokupić, no i uratować.
1: No. No bo ja myślę, że tych żuków takich najbardziej powszechnych, czyli z plandeką, jest najwięcej. No
0: tak,
1: właśnie.
0: Oczywiście, że tak.
1: Izotermy pewnie też się uchowały, bo ich też trochę było, nie?
0: Było i gdzieś tam nawet jeszcze dalej widziałem po Warszawie, że jeżdżą jeszcze gdzieś tam na jakieś ryneczki, ratując się od strefy czystego transportu, nie? Więc tak, to też widziałem. Ale no takich specjalnych nie ma, no.
1: No niesłychane. Powiem ci, że za nie mówiłem z wrażenia, że coś takiego jeszcze gdzieś się uchowało.
0: No to,
1: i że...
0: to jest pikuś. Ostatnio któregoś pięknego dnia przeglądam internety, oczywiście cały czas mi tam coś pika, że mnie ktoś oznacza. No i okazuje się, że pewna straż pożarna sprzedaje Lublina. No ale oglądam te zdjęcia, kolor czerwony, ale oglądam te zdjęcia, no z tyłu krata, nie? Biała krata. Mówię, nie no, więźniarka, nie? Dzwonię. No tak, wie pan, ze służby więziennej, bo z Łodzi dostaliśmy. No dobra, przetarg. Zaporowa kwota. No wygrałem. No więc też się da. I też ich nie ma wiele, nie?
1: Więźniarka straszacka. Słuchaj, takie historie uwielbiam. Wrócimy do naszej rozmowy za chwilę. Państwa proszę, żeby z nami zostać. Rodzaj żeński od słowa szlaban to zapora. Taką mamy odpowiedź. Albo rogatki, to liczba mnoga z kolei. Dobrze, jedziemy dalej. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Halo?
1: 20:30, pora znowu zajrzeć na drugi dynamiczny wieczór. Uważajcie na siebie i słuchajcie uważnie. Kuba Hanak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Serwis drogowy rozpoczynam od tragicznych wieści z Krajowej 74, gdzie pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Radomskiem w Wójcinie na 10 kilometrze zderzyły się 3 auta osobowe i niestety 2 osoby w tym wypadku zginęły, 5 osób zostało rannych. Droga krajowa nr 74 jest w tej chwili zablokowana. Nie znamy dokładnej godziny, kiedy służby uporają się z tym utrudnieniem, natomiast w tej chwili polecamy Państwu objazdy wytyczone również przez służby. Na S5 pomiędzy węzłem Bydgoszcz Północ a drogą wojewódzką 244 w Wilczach na 47 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery. Nic nikomu się na szczęście nie stało, ale zablokowany jest pas w kierunku Bydgoszczy. Nie ma utrudnień już na dwójce pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami. Można jechać już bez większych problemów. Mogą występować jakieś drobne spowolnienia, natomiast nie ma już korka i służby usunęły uszkodzone pojazdy z jezdni. Od 74 już mówiłem, na A4 nie ma już utrudnień również w kierunku Katowic. Przypomnę, po wypadku motocyklisty mieliśmy zablokowany jeden pas w kierunku Katowic. W tej chwili już można jechać z Krakowa aż po sam Wrocław bez żadnych problemów. Natomiast lekkie spowolnienia na A4 występują od strony kątów wrocławskich do Wrocławia, ale epizodycznie. Co jakiś czas jest to odpowiedź na spory ruch od strony Niemiec.

0: Niemiec. Nie ma utrudnień na Krajowej 79 pomiędzy Krakowem a Sandomierzem w Osieku. Już można jechać bez problemu na 220 km. I nie ma utrudnień na Krajowej 60 po również tragicznym wypadku z godziny 15, w którym zginął jeden kierowca po zderzeniu samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym. Jedźcie ostrożnie i szerokiej drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pan Tomasz napisał, że rodzaj męski od żyrafy to szlaban. Haha. No dobrze, czekamy na kolejne propozycje. Piszcie, mówcie, aplikacja czeka. A może kolekcjonerzy się odezwą, bo bardzo chętnie z kolekcjonerami rozmawiamy.

PRK, Polskie Radio Kierowców, 24 minuty do 21. Samochody te historyczne, te zabytkowe, te, mówiąc krótko, stare samochody, to nie tylko samochody, ale to historia. Historia każdego samochodu, ale też historia w ogóle motoryzacji i cywilizacji. Ja to mam takie też podejście do tego, czasami mi się zdarza, że mówię ludziom, żeby pomyśleli o tych starszych autach, bo może ktoś do ślubu nim jechał, może ktoś w nim się urodził wręcz, może jakieś tam były sentymenty, te auto

0: mają w sobie kawał jakiegoś śladu tych, którzy nim jeździli. To, co wy robicie, to jest ratowanie tego śladu. Może ten ślad historyczny, sentymentalny gdzieś umyka, ale ten sentyment taki bardziej powszechny, czyli to, że lubimy, wspominamy, pamiętamy te auta, no to jest coś wyjątkowego. No i w twoim przypadku, gdzie masz tutaj autobusy, to nawet jeżeli w PRL-u zbyt wiele osób nie miało samochodów, to jednak autobusami jeździliśmy.
1: Dokładnie tak. Tak, dokładnie. Ale tak, to jest jednak przede wszystkim historia tego właściciela. Na przykładzie Poloneza, którego kupiłem w zimie, nie kupiłbym tego Poloneza, bo był uszkodzony, rozbity, ale pan go miał od 1984 roku i opowiadał mi o tym, jak go zdobył, bo zdobył wersję eksportową. W tamtych czasach zdobyć wersję eksportową, wersję C, jak dobrze wiecie, wersja C była biedną wersją, ale było ją bardzo trudno zdobyć. Nie kupiłbym tego, gdyby nie ta historia, że pan sam zdecydował, że przestanie już jeździć, bo nie jest już w stanie jeździć, bo miał wypadek na rondzie, nie podołał. I to, że uznał, że on to do muzeum bardzo chętnie sprzeda i opowie tą historię. I tą historię nam opowiedział przed kamerą. Także to jest bardzo ważne też, żeby właśnie tą historię zachować, bo do nas na przykład wracają ludzie, którzy, nie wiem, są dziećmi tych osób, które sprzedały nam te samochody. Nie? Widzę, że łezka wokół. Ja mówię, słuchajcie, jak chcecie, to dzisiaj po zamknięciu, proszę, tu są kluczyki, auto jest ubezpieczone, no zróbcie ze dwie rundki. Dla mnie super, bo te samochody pojeżdżą. Jak będziecie wracać, to wróćcie i ten, no, zawsze wracają.
0: Ale to jest właśnie to, co mnie też bardzo urzekło w całej tej historii zabytkowych samochodów i kolekcjonerów. Super, że na to zwracasz uwagę, że to nie jest tak jak w tych muzeach, gdzie kolejny eksponat stoi gdzieś w roku, nikt na niego nie zwraca uwagi. Pamiętam taki eksponat, który stał w muzeum w Krakowie, jeszcze zanim to muzeum zostało, że tak powiem, przebudowane i zupełnie inaczej zarządzane. To był Ford Mariana Bublewicza. Wyjątkowe auto, które trafiło w ręce kolekcjonera z Wieliczki. No i to auto stało, bo on no nie podarował, ale powiedział, bierzcie go i trzymajcie u siebie, tak? Oryginalne części, nawet oryginalny olej. To auto nie było odpalane od tamtego czasu, kiedy Marian to auto no, już nie żył, więc to auto zostało przekazane. Więc no taka, można powiedzieć, święty graal, nie? I wiecie, ono stało gdzieś w rogu, wciśnięte, zakurzone i bez powietrza w kołach. Poszedłem do dyrektora ówczesnego i powiedziałem mu, słuchaj, no nie może tak być, rób coś z tym, no bo przecież to jest wyjątkowe auto, to jest chyba najcenniejsze, co masz w tym muzeum. Jakoś tak nie przebiło się to.
1: Bo nie każdy z nas myśli o tym, z nas kolekcjonerów, żeby właśnie zachowywać tę historię. Bo dla większości mam takie wrażenie, co też jest okej, no bo wiadomo, no każdy ma gdzieś tam swoje miejsce w tym świecie historii. I ja mam takie wrażenie, że właśnie ludzie nie myślą o tym. A to jest bardzo ważne, bo większość po prostu chce mieć samochód i nie patrzy na tą historię, po prostu go kupuje. A jednak, no kurczę, no taki 50-letni samochód, no naprawdę dużo pamięta.
2: Tak, tak, no u mnie też tak jest, że mam samochody, które przeszły od dziada, pradziada przez wnuczka, tatę, wnuczka i gdzieś wnuczek już doszedł do wniosku, że no jednak nie, on już nie da rady. Nie mam takiego Trabanta, którego de facto kupiłem w Grójcu nawet jeszcze.
0: No, świat jest mały.
2: No właśnie, kupiłem go w Grójcu.
0: On ci podchodzi, co? No,
2: tak, ale ja się, za długo się
1: ale ja się bardzo cieszę. Mm-hmm. Ja naprawdę, jak ktoś sobie coś kupi, to ja naprawdę się tym cieszę. Dla mnie to jest w ogóle... Ja się cieszę tak, jak ja bym to sobie kupił, nie? Mm-hmm. No bo ja się cieszę z tego, że nie będę miał kłopotu, bo nie będę musiał się bać o ten egzemplarz, a wiem, że ty za niego zadbasz.
2: Tak, no jest to rewelacja, wiecie. Na przykład tego Mercedesa z 51 roku, którego teraz kupiłem w tym roku, jest pełna dokumentacja tego pojazdu. Tam człowiek od samego początku jest... Książka pojazdu wydana w 51 roku, to jest nieprawdopodobne i gość... Pokolenie tych osób, które używało ten pojazd, wpisywało, ile paliwa zatankowali w który dzień. I mam taką książkę. Naprawdę, do dzisiaj.
0: Nie do wiary.
2: No, ale mam. Szkoda, bo mogłem ją przywieźć. Mogłem ją przywieźć i mało tego, jak kupowałem ten samochód, to sprzedający o tym nie wiedział. On tam coś było w schowku, nie?
1: Ale naprawdę, to ja też miałem kilka takich historii.
2: Coś było w schowku, cyk, ja patrzę, a tam jest dowód zakupu samochodu w Finlandii za pieniążki fińskie wtedy. Ten samochód trafił do Polski dzisiaj od rodziny z Finlandii tak naprawdę. Jednej rodziny. Był jeden, jedyny właściciel. To znaczy, może tych właścicieli było pięciu czy sześciu, ale był cały czas w jednej rodzinie. Tak naprawdę to nazwisko było to samo, tylko było przepisywane z dziada, pradziada. I później, jak się okazało, samochód oglądam, przeglądam. otwieram, a tam jest książka.

0: książka, w której na początku nie wiedziałem, co to jest, ale zaczęliśmy tłumaczyć, patrzeć, przeglądać i okazuje się, że jest. Pełna to, dokumentacja od
1: co jeszcze
0: samego początku.
1: Ciekawego znaleźliście w schowkach.
2: To
1: w
2: jeżeli
1: razie.
2: Ja mogę, to ja na przykład przy tej wołce mam bardzo gruby zeszyt z tam od 60 chyba, czy tam 70 roku, rozpisane wszystkich z numerami telefonów i z adresami w Warszawie, wszystkie warsztaty, wszystkich ludzi, którzy się zajmowali naprawą takimi samochodami. Ale mam też ciekawe, oczywiście wszystkie naprawy tak samo rozpisane, ale mam też komu nie sprzedać tego samochodu.
1: Czyli naprawdę? Ktoś,
2: tak, mam, jest taka strona temu nie sprzedawać. Jest numer telefonu, data, kiedy karteczka została za szybą znaleziona i numer telefonu i imię. Jak ktoś zostawił imię, dzień dobry, Ryszard, kupię ten samochód, to pan był taki, on wiedział, co ma, umówmy się, nie? On go kupował z tego przetargu, więc wiedział, co ma. To było normalnie napisane.
0: Temu nie sprzedawać.
2: Tak, była oczywiście jeszcze lista części, które pan zdobył do tego samochodu, gdzie one się znajdują i w pewnym momencie brakowało mi jednych drzwi, no i przeglądam tą książkę, drzwi, piwnica numer 2. Nie byłem w piwnicy numer 2, dzwonię do pani, mówię, proszę panią, nie byłem w piwnicy numer 2, tam ponoć są drzwi. O, przypomniał mi pan o piwnicy numer 2.
1: Żartujesz, nie, naprawdę?
2: Dzwoni za 2 godziny.
1: Nie do wiary.
2: Są drzwi, chce je pan? Mówi, no jasne, no.
1: Słuchajcie, takich historii można słuchać naprawdę godzinami, latami. Uwielbiam takie spotkania. Wrócimy do państwa po 21 z naszymi opowieściami. Możecie z nami zostać, bo ja tak tu w ogóle nie pytałem. No,
0: Rysiek się krzywi, ale...
1: Dobra, ale to już będzie ostatnia godzina. Dobrze, proszę do nas pisać, mówić. Tu jest pytanie z tych trudniejszych do was. Co na to wasze żony? Na to odpowiemy po 21.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut do 21. No i ponownie zaglądamy na drogi, zaprasza Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rozpoczynamy od tragicznych wieści z 74. W pobliżu miejscowości Wójcin, na 10. kilometrze tej trasy, pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami, w zderzeniu trzech samochodów osobowych zginęło dwoje dzieci, 9 i 11-letnie. 5 osób zostało w tym wypadku rannych. Droga jest całkowicie zablokowana. Utrudnienie powstało około godziny 18, natomiast jesteśmy pewni, że potrwa na pewno do godziny 22 przynajmniej. Nie ma utrudnień po kolejnym tragicznym wypadku na drodze krajowej nr 60 pomiędzy Ciechanowem a Makowem Mazowieckim. Na 163 kilometrze tutaj doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem. Również jedna osoba w tym wypadku zginęła. Nie ma utrudnień już na autostradzie A4 w stronę Katowic, gdzie przewrócił się motocyklista na płatnym odcinku pomiędzy Krakowem a Chrzanowem. Nie ma już też utrudnień na krajowej 79 pomiędzy Krakowem a Sandomierzem. Nie ma utrudnień również na trasie pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami, a dokładnie na autostradzie A2. Po kolizji samochodu osobowego z ciężarowym, jednak kilka kilometrów dalej, jest nowe utrudnienie, o którym informuje nasz słuchacz.
3: Dzień dobry, kłaniam się za dwójki. Właśnie pan przed chwilą opowiadał, że już nie ma korka na dwójce. Dementuję, gdyż są następne dwa wypadki. Z przykrością stwierdzam, że przed zjazdem Emilia jest znowu korek.
2: Dokładnie pomiędzy węzłem Łowicz a węzłem Łódź Północ.

0: w kierunku Poznania. Mamy kolejny korek na przynajmniej kilka kilometrów. Jedźcie ostrożnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: O 21.00 wrócimy do rozmów z kolekcjonerami, hobbystami, miłośnikami i jeszcze wielu przyjemnych słów możemy użyć. Bądźcie z nami, jedziemy dalej razem.

0: 21. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczywa, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W tej chwili w Słubicach 27 stopni, najcieplejsze miejsce w Polsce, 17 w Zakopanem i to miejsce najchłodniejsze. Nocą na ogół pogodnie, jedynie na północy mogą pojawić się niewielkie, słabe, przelotne opady deszczu, lokalnie również burze. Temperatura minimalna nocą od 13 na wschodzie do 17 na zachodzie i nad morzem, chłodniej w Małopolsce i na ziemi świętokrzyskiej od 9 do 13. W ciągu dnia zachmurzenie małe, to już jutro, umiarkowane, trochę chmur też się pojawi, szczególnie w północno-zachodniej Polsce i tam mogą też pojawić się niewielkie burze. Temperatura jutro maksymalna od 25 na północy, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Yo, man. Yo. Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Man,
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.

0: 10 minut po 21:00, pora na kolejne wiadomości dla kierowców. Zaprasza Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tragiczne i smutne wiadomości z Krajowej 74 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Radomskiem w pobliżu miejscowości Wójcin. Na 10 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe. W wypadku zginęło 2 dzieci, a 5 osób zostało rannych. Droga jest zablokowana i to utrudnienie może potrwać nawet do północy. Nie ma już utrudnień na Krajowej 60 po równie tragicznym wypadku, w którym zginęła jedna osoba. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym. To zdarzenie miało miejsce około godziny 15, zostało usunięte około godziny 20-20:30. W tej chwili już Krajową 60 można jechać bez żadnych problemów. Nie ma utrudnień na autostradzie A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem, a w zasadzie Krakowem a Katowicami, gdzie w okolicach Rudna przewrócił się motocyklista. W tej chwili można jechać już bez kłopotów. Nie ma też kłopotów na 79 pomiędzy Krakowem a Sandomierzem w Osieku. Tutaj mieliśmy ruch naprzemienny jednym pasem po kolizji 2 samochodów osobowych. Nie ma też utrudnień na S5 pomiędzy Bydgoszczą a w zasadzie węzłem Bydgoszcz Północ, a drogą wojewódzką 244 w Wilczach na 47 kilometrze. Skończyły się utrudnienia na A2 pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami, ale niestety kilka kilometrów dalej pomiędzy węzłem Łowicz a węzłem Łódź Północ na wysokości Kołacinka w kierunku Poznania mamy kolejne zdarzenie drogowe i korek na przynajmniej 3-4 kilometry. Jedźcie ostrożnie.

0: 16 minut po 21. PRK Polskie Radio Kierowców. Nasza aplikacja cały czas działa.
1: Ponownie Norbert, w tej chwili mówicie, że każdy z tych samochodów miał jakąś swoją historię. Tak, to oczywiście prawda. Wyobrażacie sobie, czym musiał być dla kogoś mój Fiat, w tej chwili mój Fiat 132 z 1980 roku, który miał przejechane, jak kupowałem go, 11,5 tysiąca kilometrów. Od nowości. Stał w Perugii na dywanie,

w garażu i udało mi się takiego Fiata wydostać. Nie znam jego historii, nie znam właściciela, ale stwierdziłem, że musiał być dla kogoś bardzo, bardzo ważny, skoro utrzymał go w takim oryginalnym stanie. Mnie od 4 lat udało się nim przejechać 1000 kilometrów. Nie zamierzam przejeżdżać jakichś większych dystansów.

0: kolekcjonerach samochodów, ale to, że ktoś tyle lat trzymał auto na dywanie stojące, pewnie w salonie, to jest coś nadzwyczajnego, tak? Nie wiem, jakiego innego słowa użyć, więc powiem nadzwyczajnego, bo jak bardzo, bo rozumiem, że ten ktoś kupił to auto jako nowe, czyli nie dla kultu jakiegoś rzadkiego auta, tylko kupił auto i postawił w salonie, bo po prostu go kochał.
1: Są tacy ludzie i jest ich dużo.
2: Znaczy dla mnie jest to normalne. Ja byłem kiedyś u takiej pani, której zmarł mąż i ona opowiadała, że mąż jak kupił tego Fiata, to oni jeździli raz w miesiącu tylko na zakupy i raz w miesiącu, raz tylko do kościoła i w innym przypadku, jak trzeba było gdzieś pojechać, to był autobus. Miejski, nie własny. Miejski. Więc...
0: W twoim przypadku to trzeba dodać, tak, to prawda.
2: To prawda. Więc... To mnie to osobiście nie dziwi. Znam takie historie i pamiętam też u mnie w rodzinie było kilka takich historii, gdzie ktoś sobie kupił nowy samochód i ten samochód stał w garażu na dywanie i był przykryty kocami, pierzynami i było wyjeżdżane w niedzielę tylko, tak? Było pucowanie rano w niedzielę, przygotowanie tego samochodu, więc to tak. I trzeba pamiętać, że kiedyś te samochody były członkami rodziny. Kiedyś nie szło się tak jak dzisiaj. Jakbyśmy sobie w tej chwili wszyscy tutaj wstali i możemy iść w...
1: Co chcesz kupić?
2: Tak. No już, pach. Idziemy i zamawiamy.
1: No teraz już nie, za późno, ale
2: myślę, że mielibyśmy
0: przez internet
2: takich...
0: Przez internet.
2: No, możemy, tak, dokładnie tak. A
1: no
2: kiedyś...
1: się nie uda.
2: Słuchajcie, kiedyś to trzeba było odkładać te pieniądze, wystać się w kolejce. Jak już jakimś cudem dostajesz informację, że będziesz miał ten samochód, no to jak można go było nie traktować jako członka rodziny?
1: Mój dziadek w latach 80. miał Poloneza Borewicza w tym czasie i on... On tym samochodem wyjeżdżał tylko w niedzielę. Mieszkał w Limanowej. Ten samochód nie widział Krakowa. Widział może dwa razy w roku Nowy Sącz. I bliskie wioski dookoła Limanowej. To jest wszystko. Ten samochód przez lat naście przejechał parę tysięcy kilometrów i on był trzymany pod kołdrą w ciepłym, ogrzewanym garażu wtedy.
0: Naprawdę?
1: Tak, naprawdę. W ciepłym, ogrzewanym garażu. Tylko ja wtedy nie miałem fanu motoryzacji. Znaczy miałem fan motoryzacji, ale nie wiedziałem, że ta zabytkowa będzie mnie najbardziej kręcić. Bo pewnie by ten samochód został u mnie. A on, dziadek w jakimś tam momencie zmienił z Poloneza na inny model, który był podobnie traktowany, ale to dzisiaj nie jest zabytkowy i go sprzedał po prostu, nie? A jeszcze pamiętam, że w tych dawnych czasach ludzie się zabijali z takimi samochodami, no bo to nie było łatwe kupić auto.
0: No trzeba było mieć talon albo iść do Peweksu, no mówiąc inaczej. Albo ci zakład pracy w ramach, że tak powiem, że jesteś dobrym pracownikiem, czy jakichś innych powodów, dawał ten talon i wtedy mogłeś poczekać, kiedy to auto dostaniesz, albo iść do Peweksu i kupić za dewizy, tak? Bo to też było ciekawe, że można było samochody kupować, ale w Peweksie.
1: I pamiętam taką sytuację, że był taty u tata miał urodziny czy imieniny, teraz już nie powiem dokładnie, ale padał deszcz. Dziadek nie przyjechał do Nowego Sącza.
0: Naprawdę?
1: Tak, dokładnie, bo tym Polonezem. Tak,
2: ale
1: tak to jest.
2: Co chcesz, na pewno była taka sytuacja, że jak dziadek przyjechał do Nowego Sącza, to zamiast przyjść się przywitać, to było jeszcze obejście dookoła samochodu. Ja to pamiętam jako dziecko. Nie. Jak to było obejście dookoła samochodu, ja pamiętam, jak były jakieś zjazdy rodzinne w ogóle, to ja po prostu jak byłem mały, to patrzyłem, nie dowierzałem. Nie? Mówię, kurczę, chyba będę kiedyś robił tak samo. Pamiętam to. I to było tak, że były te zjazdy i się zjeżdżała ta stara gwardia. To było obejście dookoła tych samochodów, szmateczka, wyczyszczenie do czystego i dopiero można było przyjść i pójść się przywitać brudną ręką.
1: A jak wracał do garażu, to samochód był czyszczony, myty i wsadzany do garażu. A jak przyjeżdżał do nas do Nowego Sącza, to przyjeżdżał z kolegą lub z koleżanką, która siedziała w tym samochodzie, żeby go nie ukradli.
0: Naprawdę?
1: Tak, naprawdę, tak było.
0: Naprawdę?
1: Tak, wow, tak było.
2: Fajną miał koleżankę.
3: Tak,
1: no i wiecie, no tak zostało i kiedyś, jak byłem mniejszy, wydawało mi się, że to jest crazy, nie? Ale dzisiaj patrzę i patrzę na historię tych samochodów i takie rzeczy się zdarzają.
0: No kradli łobuzy, kradli. No tak było. A ile osób, na przykład, bo radio trzeba było zabrać, ale przyszedłeś rano, no to nie ma kół. No to kół już się nie zabierało, ale akumulator jednak trzeba było, bo z akumulatorem też była kicha. No i też było to, że jak wziąłeś akumulator, to ci było trudniej ukraść auto bez akumulatora.
1: Ja myślałem, że ci się tam przedstawia coś elektronicznego.
0: No, w Boryczyciu
1: przeleci skala, sprawa w radiu.
0: Tak, ja 07 zgłosię i robił 012, tak?
2: 012,
0: bo się prze.
1: Ale wiecie, no to jest właśnie ten fan. Za to kochamy samochody, tą historię, tą zabawę.
2: No i my tak naprawdę dalej traktujemy traktujemy te samochody w ten sposób.
1: I teraz jak moja córka patrzy na mnie i patrzy, co ja robię z tymi samochodami, mówi, no też jest jakiś tam wariat. Idzie do garażu, wyciera, wymyje, układa, dzisiaj nie wyjedzie, bo pada, bo brzydko, bo to, bo mu nie pasuje, bo to

0: przerywa tamto, tu leży, przychodzi zmęczony z pracy, robiąc całkowicie coś innego, przebiera się i dłubie w oleju w dziadach, rozbiera, dzwoni, mówi, to nie pasuje, bo to nie pasuje, o 12 w nocy do kolegi, słuchaj, bo to jak skręcam, to nie działa. No nie, to trzeba było zrobić tak i będzie działać, nie?
1: Czyli jednak jest coś jest w tym powiedzeniu, że kolekcjonerzy wyjeżdżają po zimie, jak upewnią się, że nie ma soli. A jak to sprawdzają? Językiem. Liżąc asfalt. Tak, potwierdzacie, tak? Tak? Dobrze.
0: Ale tak nie robimy. Czekamy do pierwszego deszczu.
2: Ja się muszę przyznać do tego, bo większość ludzi o tym wie, że większością samochodów ja w zimie również jeżdżę. Ja jeżdżę. Oczywiście nie wszystkimi, bo wiadomo, że tymi najcenniejszymi
0: nie.
2: No jest. Ta zima była trudna. Ja te wszystkie samochody myję, czyszczę, ale jeżdżę nimi. Może nie jakoś intensywnie,
1: ale jednak ale jeżdżę. Mają kontakt z otoczeniem. Tak. Dobrze, wrócimy do Państwa za kilka minut. Proszę z nami zostać. Nasza aplikacja wciąż działa. Mogą Państwo do nas pisać, mówić. Zachęcamy kolekcjonerzy z nami, kolekcjonerzy wszystkich krajów, łączcie się.

0: 21.30, ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja na drogach na szczęście się uspokoiła, choć nie daje nam i Państwu pewnie też spokoju ten wypadek, który wydarzył się na 74 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Radomskiem na 10 km w Wójcinie. W zderzeniu trzech samochodów osobowych zginęło dwoje dzieci, 5 osób zostało rannych. Droga jest zablokowana i taki stan rzeczy potrwa, jak służby donoszą, do około północy. Nie ma już utrudnień na 60 pomiędzy Ciechanowem a Makowem Mazowieckim w miejscowości na Sierowo Dziurawieniec na 163 km. Tutaj przypomnę, doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem. Tutaj w tym wypadku tragicznym też jedna osoba zginęła. Nie ma utrudnień na czwórce po kolizji z motocyklistą. Na Śląsk można jechać bez problemu. Również na Krajowej 79 w Świętokrzyskiem w Osieku nie ma już wahadła. Służby usunęły uszkodzone pojazdy i przez Osiek przejadą Państwo bez żadnych problemów. Bez kłopotów też na drodze krajowej 17 pomiędzy Piaskami a Krasnym Stawem w Boniewie. Tutaj też mieliśmy problemy po kolizji dwóch samochodów osobowych. Na szczęście nie ma po nich śladu. Na S5 też już nie ma śladu po tym, jak auto uderzyło w bariery na 47 km w pobliżu drogi wojewódzkiej numer 244. Nie ma kłopotów pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami na A2, ale niestety mamy koreczek kilka kilometrów dalej pomiędzy węzłem Łowicz a węzłem Łódź Północ. Tak czy inaczej, jedźcie ostrożnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Motoretro w Radiu Kierowców, 24 minuty do godziny 22. Program nam się już ku schyłkowi zanosi, bo już o 22 skończymy, ale teraz jeszcze porozmawiajmy o samochodach, o zabytkowych autach i o pasji, bo właściwie to jest tak, że myśmy tu sobie rozmawiali poza anteną o tym, że dla wielu osób to jest, tak się wydaje, że to jak się tym ktoś zajmuje, to musi zarabiać kupę forsy na tych autach, nie? I że to jest takie, wow, kupił, sprzedał. Ja myślę, że to trochę się bierze też z tych amerykańskich programów, czy brytyjskich. Jest ten facet taki, który kupuje auta, potem je remontuje, sprzedaje. Nie mogę sobie teraz przypomnieć. Nawet jeden odcinek robił w Polsce chyba 2 lata temu. I on pokazuje, że można na tym zarobić. Okej. Inne auta, inne realia, inny rynek, inne pieniądze. Tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy to po prostu kochają i o pieniądzach nie rozmawiają jak prawdziwi dżentelmeni.
1: Tak, znaczy, ja nie wyobrażam sobie w moim przypadku kupienia jakiegokolwiek samochodu i go później sprzedania. No bo to jednak ja kupuję tą historię, nie? I nie wyobrażam sobie, że mógłbym komuś tą historię sprzedać. Ja mogę ją komuś dać, ale nie mogę sprzedać, nie? Więc to na tym

0: zarabia, no.
1: No nie, nie, dokładnie na tym nie zarabiamy. Kupujemy, remontujemy, dokładamy. Te samochody są dużo więcej włożone w nich pieniędzy, niż one są warte tak naprawdę. Ale no ja mam trochę inaczej niż Rzesiek, no bo Rychu ma tych samochodów setki, nie? No może...
0: No ponad setkę.
1: Ponad setkę, no. Nie? No u mnie jest ich tam 7 czy tam 8.
2: Drobiazg raptem 7. No
1: to ale wiesz, ale teraz miałem też taką sytuację, że ktoś tam zapytał, może byś sprzedał, może to, może tamto. No ale... No ale kupił bardzo chętnie, nie?
2: No, bo przywiązujecie się do tych samochodów, tak?
1: Tak. Przywiązujemy się. Każdy ma też jeszcze całą historię pisaną u nas, nie? W naszych miejscach, gdzie te samochody bywają, nie? To też rzadko wożę też na przykład do ślubu takim samochodem, bo... No bo raczej tylko bardziej znajomych. Na przykład nie biorę nigdy kasy za to, że kogoś wiozę do ślubu tym swoim zabytkowym pojazdem, no bo to tak... Chyba nie honor, no to ma być fajnie, ma się pokazać, ta para modelu ma tam. Tak.
2: Słuchajcie, pisze do nas słuchacz. Kochane PRK, mój znajomy z osiedla na północy Galicji, tuż przed rzeką rozgraniczającą z zaborem rosyjskim, kupił teraz auto w Niemczech. Też stało na dywanie w garażu na poziomie kuchni. Ten znajomy wstaje przed 6 rano, zbiera rosę z tego pojazdu, w południe przeciera szyby z kurzu i tak dalej. Ja ledwie co 3 tygodnie umyję. Teraz wiem, nie mam serca do auta. Piękne opowieści. Mam też dużo znajomych z pracy, żony. Przez 15 minut znajomy trzepał butami, zanim wsiadł do Fiata 125. Wiecie, że ja tak mam do dziś. Jak wsiadam do auta, jest zima, to otrzepuję buty tak, żeby tam ani grama śniegu nie zostało. No jak wniosę śnieg do auta?
1: No my też otrzepujemy ją u mnie w samochodzie, jak tu wszyscy ci, którzy są jeszcze w studio, jechali ze mną do Warszawy, wiedzą, że u mnie się nie je w samochodzie.
2: Miałem o to zapytać! U mnie też nie ma jedzenia.
1: I to nie w zabytkowym.
2: No, nie, w żadnym.
1: W żadnym.
2: Albo jedziemy, albo jemy.
3: To samo. Dokładnie.
2: Tak, no. Chcecie jeść, zjeżdżamy, proszę bardzo. A nie, że mi tam potem te okruchy, paluszki, czekolada to już w ogóle dramat.
3: Albo lody w ogóle, nie?
2: Tak, jak na kapio.
1: Albo nie wiem, gdzieś by ci się Pepsi miał gdzieś.
2: Nie, no to katastrofa.
3: Ja się denerwuję, jak ktoś wodę pije, nie?
1: Nie, to jest nierealne, nie?
2: Coś mówiłeś, Robert, tak? Dawaj. Że dzieci wciskały do pasów. Tak, i tam między siedzenia z tyłu.
1: Tak. No nie, i co? Nie, to nic z tego. Nie da rady. Nie ma opcji. Jeździmy. Jak jeździmy, to jeździmy. Jak jemy, to siedzimy.
2: Ja też tak uważam. Też tak uważam i to, o czym napisał nasz słuchacz, to jest też taka fajna opowieść o tej miłości tam do tych pojazdów. Byłem na zlocie Stara w Starachowicach, nie wiem, tam 2-3 lata temu. Byliśmy w hotelu zakwaterowani i przed tym hotelem stał taki Star z tych krótszych, nie pamiętam już jaki tam model, wywrotka. No oczywiście jakby z fabryki wyjechała, to by tak pięknie nie wyglądała. Jest godzina 5:30, właściciel tego samochodu, bo słyszę, że coś tam się dzieje na parkingu pod moim oknem, ściera rosę z tego auta. Właśnie to samo, co jest w tej opowieści. Teraz mi się to przypomniało. Ze Stara chusteczką higieniczną zbiera rosę. Bardzo mnie to wzruszyło. I sobie pomyślałem, kurczę, to jest fajnie. Fajnie, że to auto jest u tego człowieka, bo ma u niego dobrze. Tak jakbym myślał o psiaku, kocie czy innym stworzeniu. Że dobrze ma ten Star, bo zostanie, bo będzie jeszcze długo sprawny.
1: No, to są członkowie naszych rodzin.
3: Dokładnie tak. I ktoś poświęcił pracę na ten samochód i wie, ile go to tak naprawdę kosztowało, bo to tutaj też o to chodzi. Nie?
2: Myśmy tam byli jako Polskie Radio Kierowców oczywiście i pamiętam, że potem zobaczyłem tego człowieka w ciągu dnia na tej wystawie i na tym spotkaniu i podszedłem do niego, żeby mu powiedzieć, że widziałem pana rano i że gratuluję, on się speszył. Że no tak jakby, nie ma co robić z tego wydarzenia, ale mnie to naprawdę poruszyło, że można tak.
3: Znaczy, super jest to, że mamy ludzi, którzy szanują te samochody i którzy chcą zachować tą historię.
2: Od
3: no
2: co?
3: Bo bez tego nic by nie było. Nie
2: będzie, i robią to wszyscy kolekcjonerzy, którzy dzisiaj byli z nami. No i właściciel muzeum Kurnik
3: Klasyków.
2: Kurnik Klasyków, które możecie odwiedzić w...
3: Po okolicach Grójca.
2: I tam trzeba przyjechać czwartek, piątek, sobota, niedziela. Więc jakby ktoś jutro nie miał planów, to można tam też jutro podjechać, bo jutro jest niedziela. Bardzo wam dziękuję za to, że przyjechaliście. Niektórzy zrobili kawał drogi z Nowego Sącza, a ty miałeś trochę bliżej, chociaż też nie przyjechałeś.
3: No nie, bo przyleciałem z Rygi.
2: Więc widzicie, jak to działa?
1: Po drodze do studia. Tak.
2: Takie rzeczy tylko w Polskim Radiu Kierowców. Bardzo wam dziękuję. Byli dzisiaj z nami. Przedstawisz jeszcze raz.
1: Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów tak Zabytkowych Galicja z Nowego Sącza. Mariusz, Waldek, Ula, Marzena, Jadwiga, Robert oraz Aneta.
2: Oraz Marek Limanówka, mówiący te słowa.
1: Tak, dokładnie, Marek.
2: Bardzo wam

0: Dziękuję. Państwu też dziękuję za to, że sporo do nas pisaliście i że byliście z nami. Za tydzień oczywiście kolejne Motoretro, ale to dzisiejsze było wyjątkowe. Mam przynajmniej takie poczucie dzięki naszym gościom. Dzięki wielkiej i bezpiecznej podróży, bo wracacie dzisiaj kawał drogi jeszcze przed wami.
1: Nie, my zostajemy w Warszawie. Zostajemy.
0: Tak?
1: Tak.
0: Słusznie!
1: Bezpieczeństwo jest najważniejsze.
0: Jedziesz na Węgry po Ikarusa. Tak. Chętnie bym się z tobą przejechał.
2: Pakujemy się do autosana i jedziemy po Ikarusa. Ja witaj przygodą, nie?
0: To jest historia po prostu.
1: Nie, musimy się przejechać.
2: Ale to się właśnie w ten sposób robi. No, bo my tak jak polecieliśmy teraz na tą 40 naszego kolegi, to było tak, że siedzieliśmy przy stole, słuchajcie, Arek ma 40, trzeba coś zrobić. Moja propozycja, samolot, kierunek, ktoś z państwa. No to Riga, do muzeum. Okej, bilety, pach, pach. Dobra, no to chłopaki, wyszło po tyle, lecimy. I porwaliśmy kolegę, byliśmy.
1: Czyli jutro możecie nie być w radiu,
2: możesz być na Węgrzech. To nie jest problem.
0: Słyszycie w reżyserce, jakbym nie przyszedł, to wiecie dlaczego. Słuchajcie, jak nie kochać tych ludzi? Naprawdę jesteście fantastyczni. Dzięki za to spotkanie. Było cudownie i myślę, że powtórzymy to za jakiś czas. Bo zaproszenie do nas macie zawsze otwarte. Ryszard, masz trochę bliżej, więc może częściej. Zobaczymy.
2: Nie ma problemu.
0: Jak znajdziesz czas oczywiście między tymi wyjazdami do Rygi, na Węgry i gdzieś tam
1: ale
0: jeszcze.
1: Ale znajduję samolot, ląduję w Warszawie. Niedaleko studia.
0: To właśnie.
3: 9 minut.
0: Lotnisko niedaleko.
3: Autobusami się uda gdzieś.
0: Tak. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz i do kolejnego spotkania.
2: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
3: Dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 21.50 i ponownie zaglądamy na drogi. Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaglądamy i tym razem zaczynamy od autostrady A2 i 374 km w kierunku Poznania. Dostaliśmy informację od Kiki, że rzeczywiście jest tam wypadek. Służby są na miejscu, ale zajęte są dwa pasy. Po jednym w kierunku Warszawy i po jednym w kierunku Poznania. Dlaczego tak jest? Dlatego, że służby usuwają zdarzenie na 374 km, gdzie samochód wypadł z jezdni, wpadł w bariery, no i trzeba to posprzątać. Dobra wiadomość jest taka, że nic nikomu się tam nie stało. Nie ma już utrudnień na A2 w innym miejscu, w zasadzie w dwóch innych miejscach, bo pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami to jedno miejsce, a drugie pomiędzy węzłem Groszki a węzłem Siedlce Zachód w Nowej Trzciance, gdzie pojazd osobowy też wypadł z drogi, uderzył w bariery. W kierunku Terespola mieliśmy problemy. W tej chwili już A2 z wyjątkiem 374 km przejadą Państwo bez problemów. Bez problemów też na S5 w okolicach Bydgoszczy, gdzie wcześniej na 47 km również samochód osobowy uderzył w bariery. Nic nikomu się nie stało. Bez problemów na 79 pomiędzy Krakowem a Sandomierzem w Osieku. Niestety tragiczna wiadomość z Krajowej 74, o której już mówiliśmy, pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami w miejscowości Wójcin na 10 km zderzyły się 3 samochody. 5 osób zostało rannych, niestety 2 dzieci zginęło w tym wypadku. Droga jest ciągle zablokowana i taka sytuacja może pozostać przynajmniej do północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu.

0: Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: To była reklama.
2: I to wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj w Motoretro. Mnóstwo gości, mnóstwo tematów. Mam nadzieję, że państwo zachwyceni, bo ja też. Nasi goście byli fenomenalni i cieszę się, że takich mamy gości i takich słuchaczy. Bardzo dziękujemy za uwagę. Było nam bardzo miło. Jakub Domoracki, Kuba Hanak, Dawid Twardziak, Marcin Koczyba. Do usłyszenia.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: dźwięków morza, białe szumy i ciszę.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

nie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaś

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.